0: wczoraj klienci stacji benzynowych w Warszawie, a z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Przenosimy się teraz na poligon w krakowskim Pasterniku. Tam ochotnicy zdawali wczoraj testy z umiejętności, które zdobyli podczas kursu wakacji z wojskiem. Nasz reporter Maciej Sołtys obserwował m.in. zajęcia z medycyny. Pola walki. Żołnierze uczyli się, jak zakładać opaski uciskowe.
1: Ale sklarujcie sobie tą stazę. Przychodzicie do zagadnienia nieprzygotowani.
2: Na czym polega to ćwiczenie?
3: Żołnierz będzie umiał sam sobie założyć stazę, po której uratuje prawdopodobnie swoją kończynę. Nie wykrwawi się na polu walki.
2: Jak tę stazę trzeba założyć? To znaczy, co trzeba zrobić?
3: Tak zwane high and tight, czyli wysoko i ciasno. Na polu walki nie mamy czasu na to, żeby szacować, w którym miejscu jest rana, czy w którym miejscu poszkodowany ma na przykład kikuta, czy obrażenie. Ma być jak najciaśniej, jak najwyżej i dopiero wtedy decydujemy o tym, gdzie i jak szybko ewakuować.
4: Kończyna prawa dolna. Gotów?
5: Gotów.
4: Ćwicz.
0: Wakacje z wojskiem to, przypomnę, trwający 27 dni kurs, głównie do osób w wieku 18-35 lat, poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. A to dlatego, że uczestnicy programu przebywają w koszarach, dostają potrzebne wyposażenie, a na koniec wynagrodzenie. Kolejny z trzech turnusów rozpocznie się 17 sierpnia.
6: Kryzys energetyczny w faktach RMF FM.
0: A krytyczne dla systemu energetycznego są godziny wieczorne. W związku z falą upałów polska sieć elektroenergetyczna w najbliższych dniach będzie wystawiona na poważną próbę.
7: Jak to właściwie wygląda teraz w praktyce? Jak wyglądają nasze zasoby energetyczne? Jak to wygląda, jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski podczas tej fali upałów, która właściwie już się zaczęła?
8: Naszym podstawowym zabezpieczeniem jest rynek mocy, czyli kontraktowanie przez polskie sieci, wymienienie odbiorców, mocy wytwórczych oraz zapewnianie ich dostępności w sytuacjach, gdy odbiorcy tego potrzebują. Kończy się to tym, że ogłaszamy okres przywołania w sytuacji, gdy faktycznie ten deficyt mocy jest spodziewany. Więc mając rynek mocy, mamy do dyspozycji moce wytwórcze, które pozwalają nam suchą stopą przejść zarówno przez okresy zimowe, jak i przez okresy upałów, tak jak ostatnio w lipcu czy sierpniu. Powiedziałbym jeszcze jedno o blackoutie, bo bardzo często dostajemy pytania o blackout, tak jakby on był przy każdej sytuacji za rogiem. Blackout to z reguły jest sytuacja, jakby konsekwencja splotu bardzo niekorzystnych i niespodziewanych zdarzeń. Jeżeli spodziewamy się deficytu mocy i widzimy, że jest bardzo gorąco, jest fala upałów i możemy spodziewać się problemów z dostępnością wody w rzekach, jak chociażby koledzy z Rumunii czy koledzy z Węgier, to cała administracja, zarówno po stronie spółek energetycznych, jak i po stronie administracji publicznej, robi wszystko, co w ich mocy, aby na taki deficyt mocy się przygotować. Są uruchamiane odpowiednie procedury, są uruchamiane odpowiednie rezerwy. Jak będzie potrzeba, to też staramy się aktywować redukcję zapotrzebowania. Na Węgrzech w sytuacji takiego bardzo głębokiego deficytu i tego ryzyka odstawienia bloków jądrowych, które pokrywają połowę zapotrzebowania, administracja publiczna wezwała odbiorców do takiego wolontarnego, jakby z własnej woli ograniczenia zapotrzebowania w tych krytycznych godzinach wieczornych po to, żeby nie pogłębiać kryzysu. I takie w sytuacji, gdy widzimy, że jest problem i może być problem, który go nie pokonamy, no to wtedy też byśmy do takich rzeczy się odwoływali. Ja przypomnę może w tym kontekście też kryzys energetyczny po wybuchu wojny na Ukrainie. Też były problemy, że była mroźna zima, były problemy z dostępem gazu i bardzo wiele krajów w Europie wezwało administrację do ograniczenia redukcji. My też robiliśmy takie rzeczy po to, żeby pomagać sobie. W tym przypadku dzisiaj mamy przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, rynek mocy, mamy dostępne moce wytwórcze, mamy zdywersyfikowany miks, mamy jednostki węglowe, jednostki gazowe, mamy OZE, mamy fotowoltaikę, która bardzo ładnie przeprowadza nas przez ten szczyt dobowy, kiedy akurat na bardziej świeci słońce. Mamy też źródła wiatrowe, więc za pomocą tego miksu zdywersyfikowanego oraz mocy wytwórcze, które są przez nas dysponowane, potrafimy zapewnić stabilną pracę systemu.
7: Czyli w najbliższym czasie żaden deficyt nam po prostu nie grozi. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
8: Powiem tak, kontraktujemy moce wytwórcze w takiej wysokości, jaka jest nam potrzebna, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Mamy teraz rynek mocy zakontraktowany do końca roku 2030. Negocjujemy z Komisją Europejską przedłużenie rynku mocy na kolejne lata, ale w tym okresie od dziś do końca obecnej dekady mamy wystarczające moce wytwórcze. Oczywiście co się zdarzy w przyszłości, czy przyjdzie jeszcze bardziej sroga zima, czy będziemy mieli kumulację jakichś bardzo nieprzewidywanych awarii jednostek wytwórczych, tego nigdy nie można wykluczyć, ale generalnie robimy wszystko, co w naszej mocy, by być przygotowanymi.
7: Ale mówiąc tak tylko o tym czasie teraźniejszym, tak to ujmijmy, teraz mamy tą falę upałów, zawsze pojawia się takie właśnie pytanie o to, co będzie, czy coś może zakłócić te dostawy energii. Mieliśmy do czynienia m.in. w Kozienicach, gdzie ta praca elektrowni musiała zostać częściowo wstrzymana. Czy to jakoś wpłynęło na ten właśnie rynek mocy?
8: Tak, faktycznie wczoraj mieliśmy akurat ogłoszenie okresu przywołania, czyli jak to się mówi, aktywowaliśmy rynek mocy. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wszyscy, którzy takie kontrakty mają z nami podpisane, czyli także elektrownie systemowe, także elektrownie Koźnice, także elektrownie Połaniec i inne elektrownie w kraju, no musiały przedstawić się do dyspozycji PSE, czyli pokazać nam dyspozycyjność. Sytuacja była taka, że te jednostki miały ograniczenia ze względu na warunki eksploatacyjne i te ograniczenia po aktywacji rynku mocy musiały zdjąć po to, aby uniknąć kar, które by zostały na nich nałożone za nierealizację obowiązków mocowych. No i tak się wydarzyło, jednostki przedstawiły się do dyspozycji, my mogliśmy je uruchomić i zapewniliśmy odpowiednią rezerwę mocy na wieczór. Jak to będzie w kolejnych dniach, to zobaczymy. Na dziś, tak jak premier wspominał podczas konferencji prasowej, nie mamy problemu na godziny wieczorne. Nadwyżka mocy jest dziś wieczorem taka sama bez aktywacji rynku mocy, jak wczoraj po aktywacji rynku mocy. W związku z czym nie ma potrzeby podejmowania tych działań.
7: Na których źródłach mocy możemy najbardziej polegać? To znaczy, czy to są właśnie odnawialne źródła energii, czy jednak właśnie tutaj ta dywersyfikacja ma znaczenie?
8: Znaczy, oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy, ale na przykład na generacji fotowoltaicznej możemy polegać bardzo, bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ona jest bardzo powtarzalna. No ale ona ma ograniczenie w czasie, tak? Generacja fotowoltaiczna jest dostępna tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Czyli wieczorem akurat następuje spadek tej generacji. Największe problemy bilansowe następują właśnie z reguły wieczorem, w sytuacji, gdy gaśnie fotowoltaika, a ludzie wracają z pracy do domu, włączają klimatyzację, zaczynają robić różne inne rzeczy i wtedy zapotrzebowanie faktycznie jest coraz wyższe. To są czyli w obecnym czasie największe wyzwania. Okres przywołania wczoraj ogłosiliśmy na 2 godziny, więc mamy ten okres krytycznych 2, 3, 4 godzin.
7: Tak tylko gwoli wyjaśnienia dla osób, które być może nie znają tej nomenklatury, ten okres, jak pan...
8: Okres przywołania.
7: Okres przywołania.
8: Okres aktywowania rynku mocy, czyli okres, w ramach którego odwołujemy się do zobowiązań, które zawarliśmy z dostawcami mocy, żeby pokazali swoją dyspozycyjność. Więc mamy te nasze wyzwanie największe, to są właśnie godziny wieczorne. I to jest z reguły wyzwanie krótkotrwałe. Wtedy potrzebujemy uruchomić wszystkie bloki, które są, znaczy może nie wszystkie, ale dodatkowe bloki, które akurat w ciągu dnia nie pracują, bo pracuje fotowoltaika. Ale tak jak powiedziałem, fotowoltaika jest bardzo korzystna w sytuacji szczytu dobowego, czyli tych godzin wokoło południa. Wieczorem fotowoltaika gaśnie, musimy uruchamiać inne bloki. W związku z tym uruchamiamy jednostki gazowe, węglowe, takie jakie są dyspozycyjne. W przyszłości, po tym jak już te wielkoskalowe magazyny energii do naszego systemu zostaną dołączone, aktualnie trwa proces inwestycyjny i wiele firm takie jednostki oddaje do eksploatacji. Już w ostatnich kilku tygodniach parę ładnych set megawatów w takich jednostkach bateryjnych zostało oddane do eksploatacji. W perspektywie kolejnych kilku lat dodamy ich mniej więcej tyle, ile wynosi dzisiaj moce wiatrowe w Polsce.
7: Czyli taka sytuacja jak teraz pokazuje, że właśnie OZE to są bardzo dobre źródła energii, ale do czasu, właśnie jeżeli przychodzi ten wieczór i jest to zapotrzebowanie zwiększone podczas takich upałów, no bo też mamy tropikalne noce, podczas których to zużycie energii jest znacznie większe, no to wtedy jednak ważne jest to, żeby polegać na tych zdywersyfikowanych źródłach.
8: Tak, dokładnie. Każde źródło ma swoje miejsce w systemie. Fotowoltaika odgrywa dobrą rolę w sytuacji, gdy świeci słońce, ale poza tym okresem, a on trwa przez cały rok, każda noc oraz cały okres jesienno-zimowy, potrzebujemy innych źródeł wytwórczych. W Polsce największy szczyt zapotrzebowania jest właśnie zimą, na jesieni i wtedy najlepiej z reguły pracują moce wiatrowe i wtedy potrzebujemy wtedy moce wiatrowe, które w systemie byłyby bardzo przydatne.
0: Wyjaśniał Konrad Purchała, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w rozmowie z naszym dziennikarzem Jakubem Rybskim.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24. Radio informacyjne.

0: To już prawie trzecia według radiowego zegara, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Jezdnia zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. Węgry odwołują apel o oszczędzanie energii. Elektrownia w Paksu znów pracuje bez ograniczeń. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. W tym czasie do Sejmu trafiły 22 projekty ustaw i uchwał. Droga ekspresowa S5 w kierunku Poznania jest zablokowana na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Od ostrzeżeń dla kierowców rozpoczynamy fakty o trzeciej. Samochód ciężarowy najechał tam na drugą ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba zginęła. Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Premier Węgier Peter Madziar poinformował, że od piątku mieszkańcy nie muszą już ograniczać zużycia prądu. Jak przekazał, krajowi udało się ochronić bezpieczeństwo energetyczne. Apel o oszczędzanie energii wprowadzono po tym, jak susza obniżyła poziom Dunaju. To ograniczyło możliwości chłodzenia elektrowni atomowej w Paksu, największego źródła energii elektrycznej na Węgrzech, które odpowiada za niemal połowę krajowej produkcji.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 22 projekty ustaw i uchwał skierował do Sejmu od początku kadencji prezydent. W faktach podsumowujemy 12-miesięczne sprawowanie urzędu Karola Nawrockiego. I ponownie w faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Co dzieje się z tymi inicjatywami prezydenta?
2: Zdecydowana większość z nich leży w tak zwanej sejmowej zamrażarce. To projekty, o których jeszcze w kampanii mówił Karol Nawrocki. Koalicja rządowa niejednokrotnie podkreślała, że tymi przepisami nie będzie się zajmować, ponieważ to rząd odpowiada za prowadzenie polityki budżetowej czy zagranicznej. Jednak jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz, najważniejszą inicjatywą prezydenta są spotkania i rozmowy z Polakami.
3: Szereg działań, które podejmuje pan prezydent, jest zgodnych z jego hasłem wyborczym. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
2: Z kolei poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że prezydent ma tylko jedną inicjatywę.
4: Intencją tego prezydenta nie jest bycie prezydentem Rzeczypospolitej, a przygotowanie gruntu pod nowy rząd. Rząd, którego premierem będzie pan Bogucki, a ministrem spraw zagranicznych będzie pan Przydacz.
2: Karol Nawrocki w ostatnim czasie zapowiedział też odpowiedź na Campus Polska organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Pod koniec sierpnia prezydent zaprasza młodych wyborców na spotkanie do rezydencji w Juracie.
0: Do tego tematu wrócimy jeszcze na koniec faktów. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi zabierałem was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy miast. Wczoraj mówiliśmy m.in. o Parku Wilsona w Poznaniu. Ma on bogatą historię i niesamowity urok, przekonuje Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu.
5: Park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Kamienice jeszcze w koło ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
6: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent. Jesteśmy przecież w starej historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. To jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna. Bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno. No i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
0: O parku Wilsona z Marcinem Fabiszakiem rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: O roku prezydentury Karola Nawrockiego rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Zbigniewem Boguckim, szefem kancelarii prezydenta.
7: Prezydent dzieli Polaków? Jest prezydentem jednej opcji?
8: I oczywiście każda moja odpowiedź będzie nacechowana jakimś tam nieobiektywizmem, ponieważ jestem w tej drużynie,
7: no
8: jestem w administracji.
7: To jest...
8: Nie uważam, żeby tak było, ale myślę, że moje zdanie nie ma tu takiego zasadniczego znaczenia. Myślę, że warto spojrzeć w te sondaże czy badania zaufania. Ostatnie 56% bardzo pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenturę prezydenta Karola Nawrockiego.
7: Ale 56% to nie jest 100%.
8: Tak, ale 56% to nie jest jedno środowisko. Bo jedno środowisko, rozumiem, że ono miało być skoncentrowane tylko wokół jednej partii politycznej.
7: Niekoniecznie.
8: Tak nie
7: może
8: jest.
7: To znaczyć środowisko skoncentrowane wokół pewnego bloku poglądów, które w tej chwili są rozbite, i pan minister o tym doskonale wie, na różne partie polityczne. Przynajmniej 4 w tej chwili.
8: To jeżeli tak by było, to znaczy jeżeli mówimy o tych środowiskach, nazwijmy to konserwatywnych, prawicowych, patriotycznych, no to takimi hasłami do kampanii, czy do tej prezydentury pan prezydent Nawrocki szedł. Gdyby robił dzisiaj coś innego, to znaczy, że no, miałby co odżegnywać się od swoich obietnic, od swojego programu, od tego, co mówił nie, w kampanii. Są tacy politycy, ale to nie Karol Nawrocki.
7: Istota zarzutu jest taka, że trzeba czasem wyjść poza własne poglądy właśnie po to, żeby pozostać prezydentem wszystkich ale Polaków, ja albo przynajmniej znacznej większości.
8: Natomiast ja myślę, panie redaktorze, że 56 to jest jak na polski podział i takie emocje polityczne nie tylko w klasie politycznej, ale także właśnie na naszych ulicach, w naszych rodzinach, przy naszych stołach, przy naszych spotkaniach, to jest bardzo dobry wynik. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy także na podpisane ustawy. 255 podpisanych ustaw. To nie są wszystkie ustawy, które podobały się albo zdecydowanie podobały się z prawej strony sceny politycznej, ale pan prezydent uznawał, mając swoją argumentację, po zasięgnięciu opinii rady, ekspertów, żeby te ustawy podpisać. Więc to też pokazuje, że wychodzi poza również tę sferę, nazwijmy to, środowisk bardzo związanych z tą prawą stroną.
7: Panie ministrze, ale z drugiej strony
8: chociaż one są oczywiście podstawą i fundamentem i dziękuję tym wszystkim ludziom, bo bez nich nie byłoby tej prezydentury, ja nie byłoby tego poparcia, więc wpadł się kłania.
7: Wrócę do pytania jednak, ale pan również wie o tym, że prezydent zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski, czy prezydent Komorowski. Nawet prezydent Duda zawetował mniej, chociaż wszyscy ci prezydenci rządzili także w sytuacji, nie tylko, ale także w sytuacji, kiedy u władzy była opozycja.
8: No pan prezydent Duda to 2 lata z 10, jeżeli chodzi o prezydenta Kwaśniewskiego, to też miał swój rząd w ramach szorstkiej przyjaźni z Leszkiem Millerem. Natomiast wrócę do tego danego Polakom słowa. Jeżeli prezydent szedł z konkretnym programem, a rząd czy większość koalicyjna przedstawia w sposób świadomy ustawy czy rozwiązania, które są w kontrze, w opozycji do tego, co mówił, co obiecywał, co zapowiadał prezydent, no to trudno, żeby prezydent to podpisywał. Ja, zresztą mówił o tym pan prezydent Nawrocki, bardzo często mam takie wrażenia, właściwie pewność, że przynajmniej w tym pierwszym okresie rządzący mieli przygotowany pakiet ustaw pod innego prezydenta, pod Rafała Trzaskowskiego.
7: Nie musi pan mieć takiego wrażenia, to jest absolutnie pewne. To no
8: jeżeli to jest pewne, to czemu się dziwić, że ustawy podpisane przez tego, który przegrał i który nie zyskał poparcia większości Polaków, trafiają na biurko prezydenta Nawrockiego i nie są podpisywane. To jest oczywiste.
7: Pytanie na koniec. Wiem, że pan gra w tej drużynie i nie jest pan obiektywny, ale może jakieś minusy pan widzi? Może coś się nie udało?
8: O minusy proszę pytać naszych oponentów politycznych, a ja będę się koncentrował na tym, żeby oczywiście wyciągać wnioski, ale publicznie, żebym ja jako szef kancelarii mówił o minusach mojego szefa, to chyba nie wypada.
7: A weto w sprawie nowego podatku było błędem? Mówię oczywiście o tym podatku od nadliczbowych zysków firm. A Polacy mówią, aż 36% badanych uważa, że to jednak był błąd i że prezydent ponosi odpowiedzialność za wzrost cen. Uczciwie, żeby powiedzieć, prawie 24% uważa inaczej.
8: Większość, jak znam ten sondaż, to badanie, większość nie ma zdania albo nie zna sprawy.
7: Nie, 21% tylko nie słyszało o sprawie, a 19% prawie nie ma zdania.
8: To dużo, to mimo wszystko dużo. I właśnie, panie redaktorze, zderzamy się z tą pierwszą częścią rozmowy, kiedy mówimy o tym, że 56% Polaków pozytywnie albo pozytywnie ocenia prezydenta. No ktoś mówi, no tak, ale to nie jest 80 czy 100. W momencie, kiedy mówimy o tym, że 36% Polaków mówi, że no, to może być wina prezydenta, że ceny paliw są wyższe, to mówimy o tym, że no, dużo Polaków tak sądzi.
7: Winą prezydenta jest najwyższa.
8: Nie jest w ogóle wina Polaków. To chciałbym tym 36% powiedzieć tak. Szanowni Państwo, po pierwsze prezydent szedł do tych wyborów, mówiąc, zero nowych podatków.
7: Te ale to są rozwiązania dla firm, a nie dla ludzi.
8: Tak. Dziękuję, że pan zwrócił uwagę, bo była taka ustawa podatkowa dotycząca chociażby banków, gdzie prezydent zgodził się na podwyższenie podatków.
7: Dlaczego nie tutaj?
8: Ale dlaczego nie tutaj? Z kilku powodów. Pierwszy zasadniczy, o tym mówił pan prezydent. To znaczy, nie ma takiej sytuacji, nauka ekonomii nie zna takiej sytuacji, żeby nowe podatki nakładane na tych, którzy mają sprzedawać później jakieś wartości detaliczne, w tym wypadku paliwo, obywatelom nie zostały przerzucone w ceny tych paliw, więc tych produktów. Więc naturalną konsekwencją tego podatku byłoby to, że te firmy podwyższyłyby ceny paliw. Rząd by to przejadł, tak jak przejada inne pieniądze. To jest pierwsza rzecz. Zaraz,
7: panie ministrze, ale miał je przejeść, uczciwie rzecz biorąc, taką mieliśmy obietnicę, że przeje je w postaci CPN-u, czyli
8: panie
7: nie redaktorze, będziemy płacić
8: szanowni
7: mniej.
8: Państwo, mieliśmy obietnicę 5,19, czy ktoś z Państwa widział w czasie tych rządów Donalda Tuska benzynę po 5,19? Raz była pod Szczecinem, bo się tam pomylili.
7: Widziałem też całą listę obietnic prezydenta Rzeczpospolitej, kandydata i
8: panie
7: też
8: redaktorze, nie redaktorze, po pierwsze prezydent z skierował 22 projekty ustaw. To, że marszałek Czarzasty przeprocedował jedną, dwie czy tam pojedyncze, przy czym jedna weszła w życie dotycząca rolnictwa i ochrony polskiej ziemi i polskiej wsi, można powiedzieć, to nie jest wina prezydenta. Dobrze, prezydent zrobił wszystko, co obiecał. Natomiast to, że są ludzie, którzy blokują, którzy mówią, że jest weto marszałkowskie, że nie będą tego dopuszczać, że nie będą tego głosować, że nie będzie debaty na tym,
7: ale wie pan,
8: to nie jest wina prezydenta.
7: Że to samo może powiedzieć premier Tusk, że on też obiecał, ale prezydent mu nie pozwala, bo wetuje.
8: No ale panie redaktorze, prezydent...
7: To jest idealna sytuacja dla obu stron.
8: Nie, podam idealny przykład, dlaczego ta teza jest nieprawdziwa. Pan premier w 100 konkretach, tak de facto w 100 kłamstwach, w 100 oszustwach, powiedział o tym, że będzie podwyższona kwota wolna od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj, na 100 dni albo wcześniej, ta ustawa od pana premiera trafiła do pana prezydenta, to jeszcze tego samego dnia prezydent Nawrocki by ją podpisał. No, wie pan, jaki jest problem? Czy ta ustawa nie trafia? Bo wszystkie te ustawy, które są pewną trudnością dla rządu, a nie tylko PR-em, nie światopoglądowym szaleństwem, one po prostu nie trafiają do rządu. To samo dotyczy wielu innych kwestii, nie wiem, ochrony zdrowia. Miało być mniej limitów albo zero limitów w ochronie zdrowia. Okazuje się, że zwiększają te limity. Tutaj nie mają problemu, żeby łamać swoje obietnice. Więc nie jest tak, że wrzucili coś prezydentowi, prezydent nie podpisał i to jest wina prezydenta. Ale wracając jeszcze do tego paliwa. Podstawowa zasada, lex retro non agit. Prawo nie może działać wstecz. Tutaj prawo działało
7: wstecz. Minister Berek odpowiada w ten sposób, nie da się przewidzieć nadliczbowych zysków. Kolejne. Nie da się przewidzieć takiej
8: sytuacji. To znaczy, że można łamać konstytucję i podstawowe zasady.
7: I odpowiada,
8: kolejna zasada, nie można zmieniać. To kolejna zasada, która została złamana. Nie można zmieniać prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmienili to. Wie pan, no, nie można udawać, że wszystko jest w porządku tylko po to, żeby zasupać swoją nieudolność i dziurę budżetową i przerzucić to najpierw na firmy, a później firmy przerzucą to na Polaków.
7: Dobrze, to drugie pytanie, które się też pojawia w debacie publicznej bardzo mocno. Pan prezydent miał prawo ułaskawić, bo to jest jego wyłączna prerogatywa. Nie ma sporu o to. To znaczy nikt się nie spiera o to, że prezydent może ułaskawić i skorzystać z prawa łaski wobec kogo chce. Ale pytanie, jaki ma sens orzekania prawa łaski wobec starucha, no, którego jedyną karą było to, że jeszcze przez rok nie mógłby chodzić.
8: To nie jedyna kara, bo też chciałem to wytłumaczyć i wyjaśnić i też tym wszystkim nieprawdziwym informacjom, które krążą od 2 czy 3 dni w opinii publicznej na temat kwestii ułaskawienia, szczególnie tego ułaskawienia. Po pierwsze, prezydent nikogo nie uniewinnił w tej sprawie.
7: Tylko ułaskawił, to jest co innego.
8: Ale, panie redaktorze, szanowni państwo, pan staruch zapłacił grzywnę i pan prezydent od tej grzywny nie ułaskawił, więc grzywna została zapłacona na rzecz Skarbu Państwa. Przez ponad, czy blisko rok czasu ten człowiek miał zakaz stadionowy i ten zakaz był wykonywany. Prawo łaski pana prezydenta sprowadziło się tylko do jednej kwestii. Do tego, żeby na ten kolejny rok, zresztą pan staruch mógł się też, że tak powiem, ubiegać o to, żeby to zostało skrócone. Po prostu na kolejny rok nie będzie tego zakazu.
0: Usłyszał Tomasz Celikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

zobaczyć. Niemiłe jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę,

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Za chwilę na zegarze godzina 4:00. Czas na fakty RMF, które zebrał i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Po miesiącach problemów finansowych spółka JSW otrzymała wsparcie. To ponad 800 milionów złotych. 315 warszawska pielgrzymka piesza ruszyła na Jasną Górę. Trasę pątników liczy 300 kilometrów. Fala upałów daje się we znaki kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej. W samej Warszawie złożono już blisko 600 skarg w sprawie awarii klimatyzacji. Jest ratunek finansowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSW otrzymała ponad 824 miliony złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej od wielu miesięcy walczy o utrzymanie płynności finansowej.
2: JSW ma dostawać pieniądze w transzach. Stopniowe przekazywanie środków pozwoli na kontrolę ich wykorzystania. Pożyczka jest elementem realizacji porozumienia zawartego w lutym ze związkami zawodowymi. Wówczas w spółce odbyło się referendum, w którym pracownicy zgodzili się między innymi na zawieszenie wypłaty 14 pensji za ten rok, zawieszenie deputatu węglowego i rozłożenie barburki na raty. Jak podkreślił w komunikacie prezes JSW Bogusław Oleksy, umowa jest pierwszym krokiem, który może ustabilizować sytuację finansową spółki, ale dla jej przyszłości kluczowe są głębokie działania restrukturyzacyjne oraz sytuacja na globalnym rynku stali i węgla koksowego.
1: A te informacje zebrała reporterka RMF FM Anna Kropaczak. Beata Szydło będzie się odwoływać od decyzji rzeszowskiego prokuratora, który nałożył na nią mandat w wysokości 3000 zł. To za zignorowanie wezwań na przesłuchanie. Była premier ma złożyć zeznania jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
3: Pan prokurator interpretuje przepisy prawa nieco odmiennie niż na przykład prokuratura w Warszawie. Ja odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawiał.
1: Wyjaśniała dziennikarzom Beata Szydło. Blisko 300 kilometrów drogi i 8 dni marszu. Po raz 315 już z centrum stolicy wyruszyła wczoraj najstarsza warszawska pielgrzymka na Jasną Górę.
4: Każdy niesie tutaj swoje intencje. Za dzieci i innego. O zdrowie, o błogosławieństwo na cały rok. No każdy ma w sercu coś, co jest wyjątkowego dla nich.
5: Co sprawia, że po raz 20 pani wyrusza?
6: Ta atmosfera. Ci ludzie, no to jest coś niesamowitego. Ja sobie nie wyobrażam lata bez pielgrzymki.
5: Pogoda nie daje w kość w trasie?
7: Na pewno trochę daje, ale można się przyzwyczaić do tego.
5: Co takiego wyjątkowego jest w pielgrzymowaniu?
8: Modlitwa, wspieranie się, jeden drugiemu pomaga, idzie się kilometrami, a się tego nie odczuwa.
1: A z pielgrzymami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Około 4000 pątników ma dotrzeć do Częstochowy 14 sierpnia.
9: Fakty RMF FM. Fala upałów w Polsce.
1: Warszawiacy skarżą się na źle działającą klimatyzację w komunikacji miejskiej. Od maja Zarząd Transportu Miejskiego otrzymał już blisko 600 skarg w tej sprawie. Klimatyzacja często zawodzi w autobusach, a pasażerowie nie mogą nawet otworzyć okien. Tramwaje typu Swing, gdy temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, muszą z kolei wyłączać układ klimatyzujący na postojach, żeby nie doszło do usterki.
10: Były nieładne zapachy i było gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
11: Tam ze szpitala z Wołoskiej była klimatyzacja włączona, także było fajnie. No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami
12: może być gorzej.
11: Gorzej, tak.
12: Spotkałam się tak dawno, że były centralne włączone.
13: Ciepło było w tym akurat autobusie, trochę ciepło, za ciepło stanowczo. Klimatyzator nie chodził, nie był włączony. Jechałam tylko dwa przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to współczuje.
1: Mówili mieszkańcy stolicy. Z kolei ci, którzy wyjechali z miasta, narzekają na ceny paliw. Przez rekordowe wzrosty wakacje stały się droższe, przyznają turyści w Zakopanem. Diesel jest najdroższy w historii. Za litr trzeba zapłacić średnio 8 zł. 22 grosze. Z tankującymi na jednej z zakopiańskich stacji paliw rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki.
14: Tankowanie teraz boli?
15: Bardzo.
14: W Zakopanem boli bardziej?
15: Jak kogoś nie stać, żeby przyjechać do Zakopanego, to raczej nie przyjeżdża, tak? Ale no niestety wszędzie boli. Znaczy, byliśmy w czerwcu w Grecji też autem i też bolało, ale było lepiej. I teraz te 8 zł, 8 z kawałkiem naprawdę już jest makabra.
16: Ceny powalają trochę znów, także no, nie oszukujmy się.
14: Ile taki przyjazd na wakacje teraz kosztuje?
16: No mnie jak akurat jak jadę 422 km, no to tak na paliwo muszę co najmniej wydać z jakieś no, do 700 zł. Tak, rok temu to było takie 500, 600.
1: Rząd jeszcze nie podjął decyzji w kwestii obniżek cen paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Minister finansów Andrzej Domański przyznał wczoraj, że jeśli ceny paliw będą spadać, to rządowych regulacji nie będzie. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Pośród tematów rozmowy znalazła się m.in. kwestia nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta, tak zwana Lex Szarlatan.
17: Panie ministrze, po co przyjęliście Jerzego Ziębę w Pałacu Prezydenckim? Znaczy, to znowuż jest symboliczne wydarzenie. Nie twierdzę, że najważniejsze, natomiast Jerzy Zięba to jest naprawdę symbol najgorszych rzeczy w takim medycznym szarlatanizmie w polskiej debacie publicznej. No,
18: czasami pomyłki się zdarzają wśród tej szerokiej administracji pana prezydenta. Są rady, są doradcy, są przedstawiciele rad. Akurat tu była taka sytuacja, że zostało umówione spotkanie nie przez ministra, nie przez pana prezydenta, tylko z jednego z pracowników czy współpracowników będących w otoczeniu. Do tego spotkania doszło, ale zaświadczam, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia, bo ja odpowiadam za legislację, decyduje na koniec pan prezydent. Żadnego znaczenia
17: czyli
18: dla podjęcia decyzji.
17: Czyli nie zostanie przyjęte po tym spotkaniu, nie zostanie. Znaczy zostanie przyjęte...
18: Tak nie, nie mówię o tym. Mówię o tym, że to spotkanie nie ma żadnego znaczenia dla
17: symbolicznie
18: decyzji,
17: ma, bo zrobił sobie
18: decyzji.
17: Zdjęcie, wrzucił i tak dalej.
18: No tak, czasami popełnia się błędy, szczególnie jeżeli ta administracja jest szeroka, różni ludzie działają. W dobrej wierze działają. W dobrej wierze działają, no ale czasami dobrymi chęciami gdzieś tam nie wszystkie rzeczy dobre są, że tak powiem, nacechowane. Natomiast pomyłki to była zwykła. No myślę, że lepiej jakby do tego spotkania nie doszło, ale to nie ma znaczenia dla toku myślowego, analizy tej sprawy, która dokonuje się w Biurze Prawa i Ustroju, która dokonuje się w Radzie Medycznej. Ja spotykam się też na przykład z parlamentarzystami, także z parlamentarzystami z obozu rządzącego, którzy nie są zwolennikami tej ustawy. Ja tylko podam tak, że tutaj wpływają petycje zarówno od osób, które prowadzą różnego rodzaju działania, na przykład zielarską, po Business Center Club. Po Business Center Club, którzy wskazują na wady tej ustawy. Ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta.
17: Ale
18: ja
17: rozważacie jej zawetowanie?
18: Ja tylko wiem. Znaczy, każda ustawa jest rozważana, czy zostanie podpisana, zawetowana, czy skierowana do Trybunału w trybie następczym albo uprzednim. Każda. Natomiast ta ustawa oczywiście budzi emocje i ja dawno nie widziałem ustawy, która powodowałaby takie zainteresowanie, która by powodowała taką aktywność różnych środowisk pacjenckich, ale także na przykład biznesu, chociażby biznes.
17: No dlatego, że po pierwsze na szarlatanizmie może zarabiać duże pieniądze, na szarlataństwie. Po drugie, oczywiście jest tak, że pewne modele medycyny albo nie medycyny, pseudopatomedycyny alternatywnej budzą ogromne zainteresowanie, ponieważ ludzie bardziej wierzą Jerzemu Ziębie niż lekarzom.
18: Ale dlatego ta ustawa będzie poddana i jest poddawana zarówno bardzo wnikliwej ocenie formalno-prawnej, to już jest zadanie moje, służb pana prezydenta w Biurze Prawa i Ustroju, także rady pana prezydenta, na czele której stoi pan profesor Czałderna. Zresztą dzisiaj mamy też także taką dyskusję, spotkanie, rozmowę na ten temat. Chyba wszyscy rozsądni ludzie zgodzą się, że różnego rodzaju hochsztaplerów, szarlatanów, oszustów, którzy żerują na krzywdzie ludzkiej, kiedy ludzie próbują, tak jak pan redaktor powiedział, znaleźć tę ostatnią deskę ratunku i ona czasami jest wykorzystywana, trzeba ścigać, trzeba tępić. Ale bez względu na to, jakie losy będą tej ustawy, to ja podpowiadam rządzącym, pan premierowi, panu ministrowi Żurkowi, że są instrumenty w kodeksie karnym i wystarczy, żeby działały sprawnie zespoły prokuratorów, policja, żeby tych ludzi wyłapywać, stawiać im zarzuty i osądzić.
17: To panie ministrze, skoro pan już przypomniał...
18: Którzy oszukują biednych ludzi szukających, mówię, ratunku dla siebie czy dla swoich bliskich, ratują swoje życie i zdrowie.
17: Skoro wspomniał pan już o ministrze Żurku, to ja przejdę do ministra Żurka. Obawia się pan?
18: Przykry temat.
17: Gruźb ministra Żurka. Minister Żurek powiedział, że widzieliśmy, że badał prezydent życiorysy części sędziów, więc złamał prawo i on też za to odpowie. Obawia się pan odpowiedzi? Czy prezydent się obawia?
18: Pan prezydent to chyba w ogóle nie zajmuje się tym, co mówi pan minister Żurek. Szczególnie w tym wymiarze takim PR-owsko-propagandowo, nie wiem, straszeniowym, to jakiś neologizm. Znaczy mnie to zajmuje jak zeszłoroczny śnieg. Znaczy te wszystkie deklaracje pana ministra Żurka są albo śmieszne, albo tragikomiczne. I tak jest w tym przypadku. Znaczy człowiek, który rozporządzeniem chciał zmienić ustawę po to tylko, żeby wskazywać z politycznego klucza sędziów, tam gdzie są składy orzekające właśnie w składzie trzyosobowym czy wieloosobowym, próbuje straszyć prezydenta, po roku prezydentury 56% poparcia, który wygrał wolne, demokratyczne wybory.
17: Ale czym?
18: Czy próbuje straszyć? Kodeksem karnym, którego nie zna? Czy próbuje straszyć Trybunałem Stanu, na który nie mają,
17: tym, że
18: nie mają większości?
17: Sprawdzał życiorysy.
18: Czy jeżeli pan redaktor, w takim razie idźmy tą ścieżką rozumowania, jeżeli pan redaktor albo ktokolwiek z naszych słuchaczy, czy tych, którzy nas oglądają w internecie, sprawdzi teraz życiorysy jednego czy drugiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, rozumiem, że minister Żurek dzielnie będzie nas ścigał.
17: No ale my nic nie podpisujemy, panie ministrze, no to znaczy, no bądźmy uczciwi. To
18: pan prezydent też nic nie podpisuje tam.
17: No właśnie dlatego, to jest zarzut, że nie podpisał,
18: nie,
17: bo sprawdził.
18: Pan prezydent po prostu rozważał kwestię prawidłowości procedowania. Nigdy, i to jest wielkie kłamstwo pana Żurka i tych wszystkich różnych ekspertów, ludzi, którzy wypowiadają się politycznie, a nie prawnie w tej sprawie, nigdy nie powiedział, że nie przyjmie tego ślubowania. Natomiast ludzie powodowani, mówię o tych czterech sędziach, powodowani taką emocją polityczną, a być może przymusem politycznym, poszli składać tak zwane ślubowanie wobec Koluma, nie wobec prezydenta.
17: To teraz już nie podpiszę.
18: Nie, teraz sytuacja jest prosta. Jest wniosek pana prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jest ścieżka konstytucyjna, procedura konstytucyjna. Jeżeli Trybunał uzna, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, to przyjmie to ślubowanie. Jeżeli Trybunał uzna, że nie, to nie przyjmie. Jeżeli dopóki nie ma decyzji Trybunału, zgodnie z prawem prezydent nie może dotykać tej sprawy, to znaczy wszystkie sprawy dotyczące ślubowania tych czworga sędziów ulegają zawieszeniu z mocy prawa. To taki przekaz do pana ministra Żurka.
17: To teraz pytanie o życie wewnętrzne prawicy, o której zaczęliśmy.
18: Ja jeszcze myślałem, że o asesorach powiem, bo tam był blamasz taki, nie wiem.
17: Nie, no tam jest sukces premiera, bo premier...
18: Ale sukces premiera, to szanowni
17: państwo... Znaczy tak premier powiedział, znaczy to jest...
18: To ja jeszcze, bo wczoraj odbyła się wiekopomne wydarzenie, pan premier Tusk nagrał specjalny filmik, jak podpisuje, uwaga, akty powołania asesorów, które to akty zostały wcześniej wręczone przez pana prezydenta. I uwaga, nigdy. Podkreślam, nigdy w polskiej historii te akty nie były podpisywane przez premiera,
17: ale
18: i kontrasygnowane. Ale kontrasygnata, panie redaktorze, szanowni państwo, była na postanowieniu, czyli akcie normatywnym. To pokazuje, w jakiej mizerii polityczno-prawnej funkcjonuje premier. I ci ludzie, którzy są wokół niego, ośmieszają nie tylko samego premiera, bo tym bym się jakoś szczególnie, mówię o Donaldzie Tusku, nie martwił. Chociaż mu tego nie życzę. Natomiast ośmieszają Urząd Prezesa Rady Ministrów. Bo jeżeli kręci się film i pokazuje się jako wiekopomne wydarzenie, podpisanie, tak naprawdę bazgranie po aktach powołania, które nigdy nie były z podpisem premiera, bo kontrasygnata dotyczyła postanowienia, to mamy do czynienia z kompromitacją i de facto z kapitulacją wobec prerogatywy prezydenta. Zamiast tego, to lepiej jakby podpisał ustawę pan premier dotyczącą na przykład zamrożenia cen paliw, albo kwestii...
17: Zapowiedział, że może podpisze, ale ja jeszcze o politykę się muszę zapytać. Dzisiaj jest oczywiście pierwsza rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ale też PiS zwołuje swoje posiedzenie, swoje spotkanie i prezydenta tam nie będzie, choć wchodzą słuchy, że chciano go zaprosić. Pan prezydent postanowił zostać arbitrem między prawicami w Polsce.
18: Ale pan prezydent nie jest politykiem partyjnym. Nigdy do partii politycznej nie należał. Był kandydatem obywatelskim, oczywiście wspieranym i tym główną siłą polityczną, która niosła także tę kampanię, było Prawo i Sprawiedliwość.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Cała ta rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: nawet już przed piątą. Słuchacie RMF FM, skoro piąta na zegarach, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Senat odrzuca wnioski prezydenta. Mateusz Szpyt ma bez poparcia na prezesa IPN, a pomysł referendum klimatycznego odrzucony. Politycy PiS zapowiadają zaostrzenie polityki migracyjnej wobec Ukraińców jako jedną z obietnic wyborczych. A rząd zwleka z programem ceny paliw niżej. Ekonomiści ostrzegają przed możliwym wzrostem inflacji. Mateusz Szpytman nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. We wrześniu nie odbędzie się też referendum o tematyce klimatycznej, które zaproponował prezydent Karol Nawrocki. Decyzję w tej sprawie podjęła wczoraj senacka większość. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Obydwie decyzje były spodziewane. O tym, że Senat nie powoła Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, mówił już kilka tygodni temu premier Donald Tusk. Także senatorowie koalicji rządzącej podkreślali w ostatnich dniach, że nie będą głosować za referendum, które zaproponował Karol Nawrocki. Rządzący nie zdecydowali się oddać głosu Polakom, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz.
3: Kiedy ETS-y były przyjmowane, za prawo do emisji żądano 3 do 8 euro. Dzisiaj to są stawki horrendalne, koszty, które my wszyscy, nie tylko Polacy, ale my wszyscy Europejczycy ponosimy.
2: Prezydent, wnioskując o przeprowadzenie referendum, miał jeden cel, twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
4: Każdy głos w zasadzie to potwierdza, że chodzi o politykę i o konflikt rządu z prezydentem, o pokazanie, że to jest po prostu coś ważnego.
2: Wracając jeszcze do wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, to cała procedura rozpocznie się teraz od nowa.
1: Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, zaostrzona zostanie polityka migracyjna.
5: Każdy cudzoziemiec będzie miał swoje indywidualne konto. Nazywamy ten projekt nielegalny alert. Jeżeli gość w naszym domu, cudzoziemiec, będzie łamał polskie zasady w przypadku popełnienia dwóch wykroczeń, ale też w przypadku niedochowywania obowiązków administracyjnych, urzędniczych czy innego rodzaju wymogów, które państwo polskie im stawia. W takiej sytuacji od razu w tym systemie będzie informacja i będzie się rozpoczynał proces deportacji.
1: Boheński zapowiedział też deportację z Polski Ukraińców w wieku poborowym, którzy pracują na czarno. A na początku czerwca Kijów zwrócił się do Brukseli o wyłączenie wszystkich mężczyzn w wieku poborowym z dyrektywy o ochronie tymczasowej. Zapewnia im ona legalny pobyt w Unii Europejskiej, dostęp do rynku pracy, ochrony zdrowia i edukacji. W zeszłym miesiącu państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, że wspólnota nie będzie już automatycznie przyznawać takiego statusu.
6: Posłuchaj, co mówią eksperci.
1: Odwlekanie przez rząd decyzji o powrocie do programu ceny paliw niżej może grozić szybkim wzrostem inflacji. Tak oceniają analitycy.
7: Gdyby sugerować się tylko i wyłącznie wskaźnikiem inflacji, no to trzeba by było program ten wprowadzić, żeby obniżyć dalej i utrzymywać wskaźnik inflacji w celu banku centralnego. Ale to wszystko wisi na łasce porozumienia między Teheranem a Waszyngtonem.
1: Główny ekonomista Wielobanku dr Piotr Arak przypomina, że drogie paliwa uderzają nie tylko w kierowców. Skutki zobaczymy w cenach na sklepowych półkach.
7: Także sektor rolniczy, który w tym momencie przygotowuje się albo już częściowo dokonał żniw. I także musi więcej płacić za to, żeby zatankować te same pojazdy, które no potem dostarczają produkty na nasz stół i też pewnie nie są dzisiaj rolnicy z tego powodu zbyt zadowoleni. Więc ta presja społeczna na rządzie faktycznie jest.
1: Ale powrót do tańszych paliw poprzez obniżkę podatku VAT i akcyzy oznaczałby kolejne uszczuplenie budżetu państwa. A przypomnijmy, że koszt pakietu CPN wynosił miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Po blisko 90 latach historyczny znicz znów zapłonął na szczycie wieży zegarowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Było to możliwe dzięki gruntownemu remontowi budowli i montażu specjalistycznej instalacji. Uroczyste odpalenie obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska i wiceprezydent miasta Mateusz Szak.
8: Symboliczny moment dla miasta?
9: To, co bardzo ważne, my jako wrocławianie, jako też władze miasta, staramy się odtworzyć takie detale w mieście, które są bardzo ważne, ponieważ one budują przede wszystkim wszystkim tożsamość, a Stadion Olimpijski to przede wszystkim połączenie kultury, sportu, tradycji, historii naszego miasta. To jest taki dom dla Sparty Betard, gdzie tysiące wrocławianek, wrocławian przychodzą na różne wydarzenia. Jest to bardzo ważny punkt na mapie Wrocławia i dążymy do tego, aby miasto było coraz piękniejsze.
1: A Znicz ma towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom na Stadionie Olimpijskim. Fakty wracają o 6:00 na poranne wydanie. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańczewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tomasz Tawligowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny przedpołudniowego, porannego programu Radia RMF 24, później się godzina 7. Już za moment najnowsze fakty Radia RMF FM. A w nich Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, a potem oczywiście niezawodny jak zwykle program.
1: Na początek bilans po nawałnicach.
2: One od kilku godzin przechodzą nad Polską. Mamy najnowsze dane służb.
1: Kierowcy po wypadkach są utrudnienia na drodze numer 61 na Mazowszu.
2: I na 15 w Wielkopolsce.
1: Pod lupą faktów także Centrum Kultury Polskiej we Lwowie.
2: Ono powstaje od 10 lat, końca nie widać.
1: A na koniec faktów Janów Podlaski.
2: I rozpoczynające się dziś Dni Konia Arabskiego. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy w ciągu ostatniej doby po przejściu gwałtownych burz nad Polską.
1: Najwięcej pracy mieli w warmińsko-mazurskiem, tylko tam interwencji było niemal 300.
2: Szczegóły raportów zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, z którym łączymy się teraz w porannych faktach. Dzień dobry Igorze. Czym przede wszystkim zajmowali się strażacy?
3: Najgroźniejszy był silny wiatr. Ponad 700 interwencji strażaków to przewrócone drzewa. Ucierpiały łącznie 4 osoby. W województwie świętokrzyskim na grupę pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę przewróciło się drzewo. Ucierpiały 2 osoby. W powiecie suwalskim na Podlasiu element zerwany z dachu ranił mężczyznę. Na Mazurach w powiecie kętrzyńskim drzewo spadło na samochód. Jedna osoba została ranna, a to nie jedyne groźne zdarzenie na Mazurach z wiatrem w roli głównej.
4: Na jeziorze Seksty w wyniku przewrócenia się łodzi żeglowych z 30 osobami te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
3: Relacjonuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Dziś pogoda ma być spokojniejsza, ale o poranku w mocy pozostają ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w centrum, na południu i wschodzie Polski.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 61 w miejscowości Strzyże na Mazowszu.
2: Na odcinku Serock-Pułtusk zdarzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Droga w tej chwili jest zablokowana.
1: Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 15 w miejscowości Nowa Obra w Wielkopolsce.
2: Jak już informowaliśmy w faktach, tam samochód osobowy wjechał w drzewo. 3 osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
5: Śledzimy fakty.
2: 28 milionów złotych pochłonęła dotąd z państwowej kasy rozpoczęta 10 lat temu budowa Centrum Kultury Polskiej w Lwowie, ustalił reporter RMF FM. Ten nieukończony budynek, nazywany przez lwowskich radnych pomnikiem polskiej korupcji, od lat niszczeje.
1: Władze Lwowa niebawem zdecydować mają, co zrobić ze straszącą w centrum miasta budowlą. A w Polsce sprawą interesuje się prokuratura. Te informacje przynosi Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jaka jest historia tej inwestycji?
6: Budowa ruszyła pod koniec 2015 roku. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić po 8 latach Platformy Obywatelskiej u władzy. Miasto przekazało na ten cel działkę, część to była ziemia Ministerstwa Obrony, dzierżawę określono na 49 lat. Zawiązano konsorcjum składające się z Agencji Zasobów Rady Miasta Lwowa, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Budowa miała się zakończyć w 2018 roku i kosztować około 20 milionów złotych. Pieniądze pochodzić miały z polskiego budżetu państwa, finansowanie zapewniał Senat. Gdy w 2019 roku powstał Pakt Senacki, czyli większość w Izbie Wyższej zdobyła ówczesna opozycja, m.in. Koalicja Obywatelska i Lewica, PiS przeniosło finansowanie do MSZ. W tym samym roku prace we Lwowie ustały, nie było wypłat dla wykonawców. Od tamtej pory plac budowy w praktyce wymarł i tak jest do dzisiaj.
2: W kolejnych faktach RMF FM reakcja prokuratury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i lwowskich radnych.
1: Kończymy zaproszeniem do Janowa Podlaskiego na Dni Konia Arabskiego.
2: Od dziś do poniedziałku kulminacją tradycyjnie niedzielna aukcja Pride of Poland.
7: Pride of Poland 2026.
2: 57. edycja janowskiej imprezy.
7: Tradition you can trust.
2: Tradycja, której można zaufać.
7: Innovation that inspires.
2: I wizja, która inspiruje. Tak w tym roku reklamowana jest ta najstarsza, trwająca nieprzerwanie od 1970 roku aukcja na świecie.
1: Jakie konie wystawiane są w tym roku? Kto może być gwiazdą? Sprawdźcie na stronie rmf24.pl.
2: A które konie będą gwiazdami rozpoczynającego się już dziś Narodowego Pokazu Koni Arabskich?
1: 126 zgłoszonych koni przez polskich hodowców.
2: Ta liczba drugi rok z rzędu czyni Janów największym pokazem koni arabskich w Europie. Jeżeli chcecie zobaczyć je z bliska, dowiedzieć się, kto sięgnie po Narodowy Czempionat,
1: zapraszamy do Janowa.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Czerdzikowski, ja witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już jesteście po pierwszej porannej kawie, albo przynajmniej otworzyliście oczy i jesteście gotowi, żeby wysłuchiwać najważniejszych i najbardziej gorących informacji i komentarzy. My oczywiście zaczynamy od sportu, bo wczorajszy wieczór był naprawdę bardzo bogaty w emocje. Zostańcie z nami.

0: A nasz poranny program, zgodnie z zapowiedziami, zaczynamy od emocji sportowych, a dokładnie futbolowych. Aż cztery polskie zespoły rywalizowały wczoraj w eliminacjach do europejskich pucharów. Jagiellonia i Lech o awans do Ligi Europy, a Raków i GKS o grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM śledził te spotkania.
1: Tak jest.
0: Witaj, Wojtku. Wojtku, może dla przypomnienia podajmy wszystkie wyniki, no bo nie wszyscy mogli oglądać wszystkie cztery równocześnie, ale wszystkie.
1: Ale mecze się pokrywały, tak, masz rację. I Jagiellonia Białystok 2-1 wygrała na własnym stadionie ze szkockim Glasgow Rangers. Lech Poznań 1-0 pokonał Klaksvik z Wysp Owczych. Raków Częstochowa bezbramkowo zremisował na własnym stadionie z Hamarby. No a Hapoel Tel Awiw w Miszkolcu na Węgrzech, gdzie rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach, wygrał 2-0 z GKS-em Katowice.
0: Najlepszy wynik osiągnęła Jagiellonia, jak rozumiem, no to zresztą przed chwilą powiedziałeś. Czy zatem zaprezentowała się też najlepiej? Poza tym, że najlepiej i najgorzej, to chyba jednak najlepiej opisują wyniki.
1: Tak, no w większości, chociaż mamy wiele przypadków w piłce nożnej, gdzie można grać...
0: Ale to mówimy najładniej albo najbrzydziej, chyba nie najlepiej, najgorzej. No.
1: Ale faktycznie Jagiellonia zaprezentowała wczoraj się z bardzo dobrej strony. Trzeba pamiętać też, że grała z bardzo mocnym rywalem, który kilka sezonów temu grał w finale europejskich pucharów, więc to pokazuje siłę. Glasgow Rangers, w składzie którego jest kilku zawodników, których oglądaliśmy w wyjściowych jednostkach swoich reprezentacji na mundialu. Więc Jagiellonia grała wczoraj naprawdę dobrze, chociaż ten mecz rozpoczęła słabo, bo od samobójczego gola Montoi już w czwartej minucie. No ale w pierwszej połowie jeszcze sporo się dobrego działo po stronie drużyny z Białegostoku. Dwie bramki Kajetana Szmyta, który rozegrał bardzo dobre spotkanie. Szczególnie ciekawa i nietypowa ta pierwsza, bym powiedział, kiedy Kajetan Szmyt tam na skrzydle ograł rywali, tak dryblując między nimi. Potem właściwie sam do końca nie wiedział, czy dośrodkowywał, czy strzelał, ale ostatecznie piłka minęła wszystkich w polu karnym i wpadła do bramki. Potem jeszcze drugie trafienie Szmyta, to już dobitka strzału innego gracza Jagiellonii. No w drugiej połowie Jagiellonia też musiała się sporo bronić, ale robiła to skutecznie i naprawdę przed rewanżem ma bardzo, bardzo dobry wynik, co podkreślał po meczu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
2: Wiadomo, że to jest dwumecz i dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, bo zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć o awans ze zwycięstwem. Minimalnym, ale zawsze zwycięstwem. Ta radość jest taka oczywiście stonowana ze względu na to, że to dopiero pierwsza połowa za nami i przed nami to rozstrzygnięcie tego dwumeczu w Szkocji.
1: No właśnie, ten rewanż będzie na pewno trudny. Ibrox to na pewno niewygodne miejsce do rozgrywania spotkań. Bardzo głośni kibice, bardzo zawzięci, no i tam Rangersi będą na pewno bardzo mocno walczyć. Gorzej niż Jagiellonia, mimo wyniku, zaprezentował się zdecydowanie Lech, grający ze słabszym rywalem, który był murowanym faworytem przed starciem z Klaksvik z Wysp Owczych. No Lech wczoraj długo, długo męczył się, dopiero w 81 minucie Janik Aniero po dobrze wyprowadzonym kontrataku dał tą zwycięstwo bramkę, no i z taką minimalną zaliczką jedzie na Wyspy Owcze Lech, a na Wyspach Owczych, no niestety nie gra się najłatwiej. Tam czasem wiatr potrafi nawet pokrzyżować tor lotu piłki i utrudnić tą grę, więc no zapowiada się trudne starcie dla Lecha, który miejmy nadzieję, że już takiego blamażu jak w eliminacjach Ligi Mistrzów, kiedy stracił 3 bramki przewagi, no tutaj w tym rewanżowym meczu nie popełni.
0: W eliminacjach Ligi Konferencji GKS i Raków bez zwycięstwa.
1: Tak, ale tutaj jeżeli szukać plusów, no to na pewno można go dopisać gdzieś po stronie Rakowa. Bezbramkowy remis Hamarby, jak mówiłem wcześniej, to taki mecz, bym powiedział, dla koneserów taktycznych, którzy patrzą na piłkę przez pryzmat taktyki, ustawień i schematów. Bo naprawdę oba zespoły wczoraj były w tym elemencie świetnie przygotowane, wybijały rywala z uderzenia, dobrze się ustawiając. Raków miał więcej takich dobrych okazji bramkowych, szczególnie po stałych fragmentach gry, czy to po dośrodkowaniach z rzutu rożnego, czy dośrodkowaniach z rzutu wolnego, więc mogą czuć taki większy niedosyt, bym powiedział. Zresztą trener Hamarby po meczu też mówił, że dla jego zespołu to jest dobry wynik przed rewanżem, bo wiedzą, że u siebie grają bardzo dobrze, dobrze punktują, a tutaj nie stracili gola i wracają na zero, więc on był zadowolony z tego meczu. Trochę mniej zadowolony był trener Rakowa Dawid Kroczek.
3: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, no myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
1: No właśnie, więc taki naprawdę sprawiedliwy w miarę ten wynik. No a GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Ten mecz wyjazdowy, jak mówiłem, w Miszkolcu na Węgrzech, bo tam swoje mecze rozgrywa drużyna z Izraela. No i tu już było widać zdecydowaną różnicę klas. GKS Katowice już po 18 minutach przegrywał 0-2. Potem próbował gdzieś odrabiać straty, ale widać, że kontrolę nad tym meczem miała w pełni drużyna z Izraela. Było widać, że no GKS-owi jeszcze brakuje do HPL-u, który może popełniał błędy w obronie, ale miał na tyle piłkarskich indywidualności z przodu, że bez problemu sobie tym rekompensował, więc GKS Katowice przed rewanżem z bardzo trudnym zadaniem. Zagrał u siebie w Katowicach na pewno przy komplecie na trybunach, przy głośnym dopingu, ale będzie te straty bardzo, bardzo trudno odrobić.
0: Bardzo dziękuję, Wojciech Maczek, z nami z redakcji sportowej RMFM. Dziękuję Ci za tę informację.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF24 już za moment przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam Donald Trump ma kolejne informacje na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Tym razem kończy

A w Radio RMF 24 przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Donald Trump informuje o postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie. Prezydent USA przekazał podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym, że Amerykanie wciąż są zaangażowani w te negocjacje, ale nie ujawnił szczegółów. Pracujemy nad tym i myślę, że robimy postępy, ale to jest brutalna, bardzo brutalna wojna. W tej wojnie jest wiele nienawiści. Między oboma przywódcami jest bardzo dużo nienawiści, ale są już pewne postępy, zapewnił Donald Trump. Z kolei pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw, przede wszystkim pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot, odparł tylko tu cytat: my też chcemy rakiet. Prezydent nie omieszkał również podkreślić, że administracja poprzedniego prezydenta Joe Bidena przekazała już Ukrainie bardzo dużą ilość uzbrojenia. Prezydent Trump ponownie zapowiedział też rychłe zakończenie wojny z Iranem, mówiąc: nie sądzę, żeby mogli wytrzymać dużo dłużej. To jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i jeszcze więcej komentarzy. A już za chwilę o godzinie 7:30, czyli za 9 minut, najnowsze fakty RMF FM.

0: Jest 7.30, jest Magdalena Wojtyn, jest Tomasz Staniszewski, są najnowsze fakty.
1: Zaczynamy od ważnych w wakacje informacji drogowych.
2: Samochód uderzył w bariery na S1 w Bielsku-Białej w Śląskiem. Tam zablokowany jest pas ekspresówki w kierunku Cieszyna.
1: W Pomorskiem na 20 łączącej Miastko i Biały Bór zderzyły się dwa samochody. W Węglewie zablokowany w tej chwili jeden pas krajówki. Co było największym sukcesem, co największą porażką Karola Nawrockiego w pierwszym roku prezydentury?
2: Czy udało się zrealizować najważniejsze obietnice wyborcze? Z czym prezydent wchodzi w drugi rok swojej kadencji?
1: Już za pół godziny te pytania padną w porannej rozmowie w RMF FM. Zadamy je Marcinowi Masterkowi.
2: Był szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Wcześniej w 2015 roku współtworzył zwycięskie kampanie prezydencką, Dudy i parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości.
2: Masterek to także były wiceprezes piłkarskiej ekstraklasy SA.
1: Zapraszamy na rozmowę punktualnie 7:55.
2: Już piąta tego lata fala upałów nadciąga nad Francję.
1: Temperatura dziś przekroczyć ma 36 stopni Celsjusza w rejonie granicy z Hiszpanią, ale w przyszłym tygodniu zapowiadane 40, także w Paryżu.
3: Synoptycy z Państwowego Instytutu Meteorologicznego Meteo France ostrzegają, że upały we Francji mogą trwać aż do końca września, choć oczywiście nie wiadomo, jak wiele razy jeszcze temperatura w Paryżu i innych regionach kraju przekroczy 40 stopni. Prawie cały kraj zmaga się już z suszą. Drastyczne ograniczenie używania wody, w tym zakaz podlewania przydomowych ogródków, mycia samochodów poza miniami i wypełniania wodą prywatnych basenów wprowadzono już w wielu regionach. Zapowiadana jest też podwyżka cen owoców i warzyw o ponad 20%.
2: Z Paryża Marek Gładysz, że my możemy odrobinę odetchnąć. 27 stopni na południowym wschodzie, 24 w centrum.
1: I przyjemne z punktu widzenia południowej Polski 19 kresek nad morzem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Wrocławia właśnie, gdzie symbol Stadionu Olimpijskiego i przedwojennych tradycji sportowych Wrocławia wrócił na szczyt wieży zegarowej. Mowa o wielkim zniczu w centralnej części stadionu. Jego debiut po 90 latach obserwowała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Rozmawiała z Piotrem Wójcikiem, dyrektorem Młodzieżowego Centrum Sportu, które zarządza obiektem.
1: Wzruszający moment. Przed nami płomień, który nie palił się tutaj kilkadziesiąt lat.
2: No, parę dekad na pewno się nie palił, a wieża powstała w 1936, więc równo 90 lat temu, więc mamy takie, że powiem, upiększenie po 90 latach.
1: To jest efekt remontu tej wieży i w ogóle tego obiektu.
2: Dokładnie tak, to jest efekt remontu. No, przede wszystkim efekt ustaleń z konserwatorem zabytków, bo tutaj każda cegiełka musiała być ważona, mieliśmy na to wszystko papiery, więc mamy, to są jakby dwa etapy remontu tej wieży zegarowej. Tak naprawdę pierwszy to jest taki zewnętrzny, czyli zmiana dachu, osuszenie, ocieplenie, to są te takie elewacyjne sprawy. No i drugi ten etap to jest ta perełka nasza, tak, czyli ten znicz. On jest taki sam jak był 10 lat temu, taki ma sam kształt, taką samą wielkość. Jest odpalany dwustopniowo przez gaz. Oczywiście wszystko jest teraz automatyzowane, wszystko jest bezpieczne, są wszystkie czujniki, które powinny być. No i to daje ten piękny efekt.
1: Można się poczuć jak na olimpiadzie. Na pewno chcieliby to zobaczyć mieszkańcy. Kiedy będą mieli okazję?
2: Dokładnie tak. Tego jeszcze nie mamy ustalonego. Tutaj śmiałem się trochę z panem prezydentem, że być może będzie pierwsza okazja, jak Sparta Wrocław w tym roku zdobędzie złoto. Zobaczymy, może tak. Mamy z firmą ustalone, że mamy takich odpaleń 10 w ciągu roku, więc pewnie będziemy państwu komunikować jako prasie, medium, kiedy to będzie, ale tego jeszcze nie mamy ustalonego. To jest naprawdę taki pierwszy debiut tego znicza przed publicznością.
1: To muszą być jakieś duże okazje? Sparta musi sięgnąć po jakieś zwycięstwo, żeby doczekać się tego widoku?
2: Nie, no oczywiście żartuję, ale na pewno to by musiały być jakieś fajne okazje, duże okazje, żeby to pokazać,

Była z nim nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A w radio RMF24 już za moment przeniesiemy się do Wenezueli i porozmawiamy o startujących właśnie rozmowach opozycji i rządzącej obecnie prezydentki Delcy Rodríguez.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz przenosimy się do Wenezueli, gdzie, i to jest dobra informacja, rozpoczęły się negocjacje reżimu kierowanego przez tymczasową prezydentkę Delcy Rodriguez i opozycji. Rozmowy w sprawie demokratyzacji kraju. Pierwsze spotkanie odbyło się w Caracas z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w ramach rozmów dwóch sześcioosobowych zespołów. Jak przekazał niezależny portal El Nacional, negocjacje odbyły się za zamkniętymi drzwiami w bazie sił powietrznych La Carlota, a przewodziła im deputowana Dinora Figuera. W rozpoczętych negocjacjach nie uczestniczą pozostający od czasu wyborów prezydenckich z 2024 roku poza krajem nieformalni przywódcy opozycji Maria Corina Machado oraz Edmundo González Urrutia. Oboje wyrazili jednak zadowolenie z podjęcia rozmów, licząc na, tu cytat, postęp w demokratycznym odrodzeniu kraju. Opozycja deklaruje też, że liczy, że do grudnia uda jej się przygotować warunki do przeprowadzenia demokratycznych wyborów prezydenckich. Natomiast głównym celem negocjacji jest też wypracowanie porozumienia służącego odbudowie kraju po podwójnym trzęsieniu ziemi z 24 czerwca, w którym zginęło ponad 6 tysięcy osób. No oczywiście Wenezueli życzymy powodzenia w tych rozmowach i powodzenia w odbudowie tego kraju. A już za chwilę najnowsze fakty RMF FM, a po faktach poranna rozmowa naszego radia, a w niej Marcin Mastalerek, z którym porozmawiamy o przyszłości polskiej sceny politycznej i przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.
1: Radio RMF 24. Let me tell you.

0: Jest godzina 8, a skoro jest 8, to są fakty RMF FM. W faktach, piątkowych faktach, jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Pierwszy rok prezydentury podsumowany. Jaki będzie kolejny?
2: Ten z wyborami parlamentarnymi.
3: Jesteś naszą siłą i nadzieją. Zwyciężymy.
2: O Karola Nawrockiego za chwilę zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
1: Marcin Mastelerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, już w studiu.
2: A wcześniej ważne informacje dla kierowców.
1: I rozbity gang narkotykowy. Prawica rozpoczyna nieformalne wejście w kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
4: A świadczą o tym zarówno wczorajsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości, ale także słowa prezydenta Karola Nawrockiego.
2: W faktach o 8 zameldował się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze. Co o przyszłorocznych wyborach mówi się po prawej stronie sceny politycznej?
4: A prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj, że chce wyznaczyć własną strategię na najbliższe wybory. Jak wynika z jego zapowiedzi, chce mieć swój czynny udział w kształtowaniu politycznej rzeczywistości jesienią przyszłego roku.
3: Prezydent taka strategia rozwoju stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczpospolitej Polskiej.
4: Wczoraj poznaliśmy założenia programowe, z którymi PiS chce iść do wyborów. Jarosław Kaczyński już zapowiada szereg decyzji, które miałby podjąć rząd pod przywództwem Przemysława Czarnka. Z kolei o prezydencie i zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego prezes PiSu mówił tak.
5: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
4: Swoją strategię jesienią zaprezentuje też Konfederacja, a także Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki konwencję swojej nowej formacji zaplanował na 15 października.
1: Kierowcy noga z gazu na autostradzie A2 w Wielkopolsce.
2: Między węzłami Słupca i Września bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Autostrada w kierunku Świecka w tej chwili jest zablokowana.
1: Kolejny gang narkotykowy rozbity po serii zatrzymań w kilku województwach.
2: To efekt działań strażników granicznych i policjantów. W ręce służb trafiło 6 osób.
1: Ze szczegółami teraz reporter RMF FM Igor Skrzypek.
6: Dzień dobry, jestem.
1: Na czym dokładnie polegała działalność rozbitej grupy?
6: Zajmowała się zarówno handlem narkotykami, jak i ich przemytem na terenie Unii Europejskiej. Kluczowe dla sprawy były materiały dowodowe z Holandii. Niemal rok temu w jednym z samochodów służby ujawniły 50 kg kokainy. Była ukryta w specjalnie wykonanych schowkach i tamta sprawa została powiązana z polskim gangiem. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 6 osób w 5 województwach. Śledczy ustalili, że każdy członek grupy miał określone zadania. Jeden kupował samochody do przemytu, drugi organizował transport, jeszcze inny zajmował się starannym ukryciem narkotyków w pojazdach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, pozostała piątka trafiła do aresztu.
7: Fakty, opinie, komentarze.
1: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
1: Dzień
2: witamy.
1: Dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Mastelerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Witam panie ministrze, witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie?
9: Musi najpierw dojechać do wyborów Przemysław Czarnek, bo nie wiem, czy to się stanie, czy nie. Został ogłoszony półtora roku wcześniej, gdzie nie było żadnego oczekiwania, żeby ktoś pokazywał premiera.
8: Rzeczpospolita sugeruje, że już jest decyzja, że nie będzie kandydatem na premiera i zastąpi go. No jednym z kandydatów jest Tobiasz Bochański.
9: Ja jako człowiek prawicy, przecież serca mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnka na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
8: Chodzi o Lex Czarnek.
9: Lex Czarnek. I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek. Nie przeprosił i dla wielu ludzi, dla takich jak ja, jest nie do zaakceptowania.
8: No to może Tobiasz Bochański, młoda twarz prawicy.
9: Prawo i Sprawiedliwość dziś musi walczyć o to, żeby być dalej liderem prawicy, bo to już przestało być oczywiste. Konfederacja depcze po piętach, obie konfederacje mają w większości sondażów i takie są tendencje więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, więc wystawiać premiera, jak się ma 17-20%, jest ciężej niż jak ma się 30%. Zresztą dokładnie rok temu, kiedy prezydent Karol Nawrocki rozpoczynał swoje urzędowanie, prezes Kaczyński mówił, że za chwilę będzie 40% w sondażach. Minął rok od zapowiedzi prezesa PiSu i zdaje się, że w niektórych sondażach nie ma 20%.
8: No co się stało? No rzeczywiście prezes i były premier i wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, to był nasz sukces. Karol Nawrocki to był nasz sukces. ale nie przełożył się na sukces partii.
9: Prezes Kaczyński powiedział, że był to triumf. Ja bym mógł złośliwie powiedzieć, gdybym był złośliwy, ale nie jestem, że jeszcze dwa takie triumfy i nie będzie czego zbierać z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Nawrocki ma świetne notowania. Jest dobrym prezydentem podczas tego roku.
8: Dodajmy ma bardzo też, że dobre po roku notowania. Takie notowania miał też Bronisław Komorowski. Nawet
9: oczywiście prezydent Duda miał jeszcze lepsze po pierwszym roku notowania, ale to były zupełnie inne czasy. Nie ma co porównywać jabłek do gruszek. Natomiast ma bardzo dobre notowania i Prawo i Sprawiedliwość powinno sobie zadać pytania, dlaczego oni nie mają, tylko wręcz przeciwnie. Prawo i Sprawiedliwość wybrało strategię bycia trzecią konfederacją, czy konfederacją Prawa i Sprawiedliwości, ścigania się z Konfederacją. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości przyznała się do tego, że to Konfederacja miała rację i to był strategiczny błąd. Proszę zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość nie traciło poparcia, kiedy rządziło. Jako rząd miało stabilne poparcie. Najpierw to było około 43% i w wyborach parlamentarnych w 2019 i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Straciło to poparcie przez piątkę dla zwierząt, a także przez, nie wiem, czy tak to można nazwać, zabawy z ustawą aborcyjną, ale to było no, jakby, jeżeli ktoś z powodu piątki dla zwierząt cynicznie wychodzi z ustawą aborcyjną, jak zrobił to prezes Kaczyński, to trudno nazywać to inaczej niż zabawy. I one się źle skończyły dla Prawa i Sprawiedliwości, tąpnięciem do 35 w sondażach i nigdy się nie odbudowali.
8: Ale 35% to oni by teraz chcieli mieć.
9: Chcieli, natomiast kiedy Prawo i Sprawiedliwość traciło? Traciło, kiedy było w opozycji. Dlaczego? Bo Prawo i Sprawiedliwość jest dziś gorszą opozycją niż Konfederacja.
8: I tu stawiamy kropkę, za chwilę porozmawiamy jeszcze o tym, jak konfederalizuje się, czy konfederacjolizuje się Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Masalek był gościem Radia RMF FM, ale my dziękuję. Pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A naszym gościem jest Marcin Masalek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. No właśnie, to porozmawiałem o tych pomysłach nowych Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj został zaprezentowany kolejny pomysł, deportację bezrobotnych i pracujących w szarej strefie Ukraińców w wieku poborowym na Ukrainę. Mają powstać centra deportacyjne. No jednym słowem, no z wielkiej chmury będzie mały deszcz, ale zapowiedzi są szumne, takie bym powiedział, w duchu nawet niekoniecznie Konfederacji, nawet Brauna.
9: Ja właśnie patrzę na to, że z tej strony, że te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka. A z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać. Bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic, pewnego zawodu władzą. I premier Morawiecki jedzie tam. Premier Morawiecki zapowiada, że 15 października zderzy się z Donaldem Tuskiem, rozliczy jego obietnicę i pokaże alternatywę, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak, Braun, Mentzen, Bosak.
8: No ale to znaczy,
9: zobaczymy,
8: że
9: która strategia...
8: ktoś tam się trendseterem, to znaczy można powiedzieć, że to jest wielki sukces Bosaka, Brauna i Mentzena, bo to oni są w tej chwili trendseterami, oni narzucają tematy Prawu i Sprawiedliwości.
9: Tak, ale wydaje mi się, że narzucają je ze względu na wcześniejsze wewnętrzne gierki w Prawie i Sprawiedliwości, bo te wypuszczanie informacji i przyznawanie racji Konfederacji brało się tylko i wyłącznie z chęci pozbycia się Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i no i udało się go wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji do głów prawicowych wyborców wtłoczono, że to Konfederacja miała rację. Otóż nie miała Konfederacja racji, rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki w 2020 roku przy COVID-zie i w 2022 przy wybuchu wojny w Ukrainie też rację miał prezydent Duda i premier Morawiecki i to przyznali wyborcy, dlatego, że Konfederacja wówczas w tych wyborach nie miała więcej niż 7%. Dopiero kiedy Konfederacja stała się lepszą opozycją niż opozycyjne pogubione Zjednoczone Prawo i Sprawiedliwość kłócące się wewnętrznie, wtedy Konfederacja zaczęła zyskiwać i w prezencie dostała, że oni mieli rację. Nie mieli.
8: Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało? To znaczy, jeżeli partia ma dobre sondaże, kiedy głosi jedne poglądy, no potem nawet nie do końca przegrywa wybory, no ale traci władzę, no bo tak się złożyło. To zresztą nie jest bardzo zaskakujące w wielu demokracjach.
9: Oczywiście partie, pewne zmęczenie.
8: Tracą władzę. Po czym kompletnie zmienia swój kierunek. To znaczy, no, z partii proukraińskiej, świadomej tego, że istnienie Ukrainy jest dla nas ważne, a demograficznie ci uchodźcy ukraińscy są dla nas najlepszymi możliwymi uchodźcami, jacy mogą być. Lepszych nie będziemy mieć. Nagle staje się partią antyukraińską, antymigrancką, w znaczeniu anty właśnie tych Ukraińców i de facto przyznającą rację Wiktorowi Orbanowi czy Grzegorzowi Braunowi. Tracą? No bo widzimy, że tracą. I nie wyciągają z tego wniosków. Znaczy, no dla mnie jako dla analityka polityki to jest szokujące. To znaczy, jak można widzieć, znaczy patrzeć i nie widzieć.
9: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
8: Po prostu.
9: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację.
8: Grzegorz Braun rośnie.
9: Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od 3 już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie wyborcy są pogodzeni.
8: No dobrze, ale to nadal racja, to nie jest racjonalne, ale nawet z perspektywy własnej partii.
9: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem. Otóż na kongresie w Przysusze w 2024 roku październiku prezes wytyczył pole sporu, który będzie w 2025 i 2027 na spór o suwerenność. I wydaje mi się, że na tym sporze nie można wygrać z kimś, kto jest dużo bardziej radykalny. I to był pierwszy błąd, który pociągnął za sobą wszystkie błędy, bo gdyby prezes Kaczyński chciał pokonać Grzegorza Brauna, to powinien walczyć z nim tam, gdzie Grzegorz Braun i Konfederacja są najsłabsze, czyli w tworzeniu miejsc pracy, w służbie zdrowia, w gospodarce i tak dalej.
8: I to będzie
9: i
8: robił
9: tak
8: Mateusz
9: dalej.
8: Morawiecki teraz i jego Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo jak ich słuchać, no to oni się skupiają właśnie na tych elementach, dorzucają do tego jeszcze politykę rodzinną, tak, emerytura rodzinna czy pensja rodzinna.
9: I tak się zachowywało Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, kiedy szło do władzy. Nie dało się Platformie Obywatelskiej wypuścić na sprawy ideologiczne, nie dało wejść w sprawy, które szkodzą, tylko właśnie zajmowało się programami, gospodarką, programami socjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś ta droga, ja o tym mówiłem konsekwentnie od wyborów, nawet jeżeli jeszcze byłem ministrem, no to mówiłem, że no mam serce po prawej stronie, ostrzegałem, źle robicie. Natomiast oni wtedy jakby myśleli i gdzieś tam odpowiadali mi, że no ja to robię nie wiem z czego, z zazdrości, czy nie wiem z czego. Natomiast no doprowadziło to...
8: Trzeba powiedzieć zupełnie jasno.
9: Zdrajcą partii jest każdy, kto nie jest w 100% za partią.
8: No dobrze, ale pytanie jest takie, bo to natychmiast się pojawia pytanie o sondaże. To znaczy Mateusz Morawiecki, który chce wrócić do bycia starszym PiS-em, ma w tej chwili, i to z efektem nowości, 8-6, a niektórzy powiedzą 4%, bo to zależy od sondażu, który czytamy i od tego, kto go przygotowywał. Więc od 4 do 8, co w sytuacji efektu nowości jest wynikiem dość słabym, bo za kilka miesięcy, na co liczy, jak zakładam, Jarosław Kaczyński i partia Prawo i Sprawiedliwość, będzie miał poniżej progu wyborczego.
9: Nie może być w wakacje efektu nowości, bo są dużo mniejsze zasięgi i dużo mniejsze zainteresowanie.
8: No to świetnie wybrano moment, żeby...
9: Oczywiście świetnie wybrany z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości moment wypchnięcia Mateusza Morawieckiego. Zresztą przyznał to oficjalnie w jednym z wywiadów rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, który powiedział, że uwolnione od Mateusza Morawieckiego Prawo i Sprawiedliwość wyskoczy do góry jak ten spławik.
8: No,
9: czyli tam jest taka kalkulacja Tam była taka kalkulacja i taka kalkulacja wygrała. Czyli wypchniemy Mateusza Morawieckiego i zyskamy na tym w sondażach. To jest błędna kalkulacja. Ja też jako wędkarz... Ja już ponad 20 lat nie wędkowałem, ale od dziecka i z dziadkiem i z tatą wędkowałem. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tym wyskakującym do góry z pławikiem, bo ja jak wędkowałem i było i ryba brała, to chował się pod wodę. I teraz nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość jednak nie schowa się pod wodę po wypchnięciu Mateusza Morawieckiego, bo tak jak spławik chowa się pod wodę, kiedy jest branie. Natomiast dziś od tej wypowiedzi rzecznika dyscypliny, no wiemy tak naprawdę, o co chodziło. O kalkulację, że baba z wozu, brzydko mówiąc, o premierze Morawieckim, koniom lżej. Taka była kalkulacja i ona doprowadziła dziś do tego, że w sondażach jest kilkanaście procent i depcząca po piętach Konfederacja. A co, wracając do premiera Morawieckiego, to jest najbardziej pracowity i zdeterminowany człowiek, jakiego widziałem w polityce. Miałem okazję z nim współpracować przy kampanii w 2020 roku reelekcji prezydenta Dudy. I wydaje mi się, że on może zyskiwać wraz ze swoją ciężką pracą i nie potrzebuje mieć takiego efektu nowości. Dlaczego? Dlatego, że on jest znany wyborcom. On był symbolem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Miał wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości najwyższe poparcie ze wszystkich polityków.
8: To jest kluczowe pytanie. Których wyborców będzie pozyskiwał? Tak? Znaczy, bo jeżeli był znany z Prawa i Sprawiedliwości, to przy tym dość mocnym podziale, ono nie obejmuje wszystkich, ale jednak pewną część wyborców obejmuje, no to może głównie łowić w tej części prawicowej. No może jeszcze dorzućmy do tego część PSL-u, która też jest w dramatycznej sytuacji, wyborców PSL-u oczywiście i Polski 2050. No w najlepszym wypadku niewielką grupę wyborców, wciąż jeszcze umiarkowanie konserwatywnych Koalicji Obywatelskiej, ale wielkich szans na łowieniu po drugiej stronie chyba nie ma.
9: Panie redaktorze, premier Morawiecki powinien odwoływać się do wyborców, którzy w 2020 roku zagłosowali do 43,5 z pierwszej tury i 51% z drugiej, a także do ostatnich wyborów, do prawie 51% wyborców. Do wszystkich. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że już przy trzech konfederacjach w polskim Sejmie i jeszcze czwartym nowym Prawie i Sprawiedliwości mamy cztery partie prawicowe. I tak naprawdę... przy takim podziale zwycięzcą i tym, kto będzie prawicą, może być ten, kto będzie miał 15%. 15%, prawie 15% to zrobił Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie pamiętam dokładnie wyniku, ale to było chyba 14, dobrze pamiętam?
8: Troszeczkę mniej, ale tak, dużo
9: troszeczkę
8: było.
9: Mniej, kilkanaście
8: ale
9: procent.
8: Ale kilkanaście procent było.
9: Kilkanaście procent mieli, a wydaje mi się, jak znam Mateusza Morawieckiego,
8: teraz już sprawdzimy,
9: że jest bardziej zdolnym politykiem, zarówno od wicepremiera premiera Kosiniaka-Kamysza, już na 14 pewno, od marszałka. No właśnie, 14,4 ma szansę, jeżeli będą trzy konfederacje i nowe Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego, to mając 15% można wygrać i być pierwszą partią wśród prawicowych partii. Jeśli potrafił zrobić to Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a ile mieli przed w sondażach?
8: Prezydent Karol Nawrocki będzie patronem takiej grupy. No wczoraj obchodził pierwszą rocznicę. Krzysztof Bosak mówi, to jest jedyny patron, który może jednoczyć te cztery partie prawicy. To jest realna możliwość dla Karola Nawrockiego w tej chwili już?
9: Prezydent Nawrocki ma dziś mandat społeczny. Nie wiem, jaki będzie miał pomysł na te wybory. Natomiast wiem jedno, że z jednej strony Donald Tusk wykorzysta Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka i będzie straszył i mobilizował swoich wyborców, żeby stawili się przy urnach, bo za chwilę przyjdzie koalicja Grzegorza Brauna z Przemysławem Czarnkiem i jeszcze tutaj będzie straszył prezydentem Nawrockim, a z drugiej strony uważam, że trzeba odwoływać się do współpracy z prezydentem, bo prezydent Karol Nawrocki nie sądzę, żeby do 2030 roku gdzieś się wybierał. Będzie stałym elementem sceny politycznej. I mamy sytuację następującą. Jeśli Donald Tusk wygra, to będą kolejne lata konfliktu. Więc na miejscu tych prawicowych partii, czy na miejscu premiera Morawieckiego, bo Konfederacja Prawa i Sprawiedliwości będzie się zajmowała Konfederacją, odwoływałbym się do współpracy z prezydentem Nawrockim, który będzie stałym elementem sceny politycznej.
8: Tylko, że jeżeli wygra ta druga strona, to możemy się obudzić rzeczywiście w sytuacji, w której może premierem Przemysław Czarnek nie będzie, ale będzie minister ministrem edukacji, Grzegorz Braun, jeśli się zdecyduje, bo ja nie jestem pewien, że on się zdecyduje na jakiekolwiek uczestnictwo w rządzie, ale będzie wicemarszałkiem Sejmu, a Tobiasz Bochański będzie premierem.
9: Myślę, że Grzegorzowi Braunowi, bo prezes Kaczyński mówi, że on się jakby nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem. Ja myślę, że to po drugiej stronie nie będzie.
8: Znaczy, właśnie
9: nie będzie ochoty do wchodzenia.
8: Nie chce wchodzić w koalicję.
9: Wydaje mi się, że to Grzegorz Braun nie będzie chciał wchodzić w koalicję z prezesem Kaczyńskim niż na odwrót, bo Grzegorz Braun będzie zyskiwał właśnie na byciu anty. Natomiast to jest o wielu rzeczach w polskiej polityce zdecyduje to, jaką postawę przyjmie prezydent Nawrocki. Ma najsilniejszy mandat społeczny, jest dziś najpopularniejszym politykiem ze względu na swój urząd i myślę, że no to będzie bardzo ciekawe do obserwowania. Jak się zachowa? Nie wiem, nie chcę zgadywać.
8: To jeszcze teraz Donald Tusk, dziennik Gazeta Prawna donosi, że spotkał się Donald Tusk z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i miał rozważać uczynienie go premierem, nawet może przed wyborami, ale pod jednym warunkiem. Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, to jak rozumiem też jest to szukanie przeskoczenia ponad ten szklany sufit, który ma w tej chwili Koalicja Obywatelska. To jest możliwy scenariusz, pana zdaniem?
9: Oczywiście, że jest to możliwy scenariusz. Mało tego, premier Donald Tusk dążył do tego scenariusza przed 2023 rokiem i szantażował wręcz inne partie i wyborców, że albo jedna lista, albo będzie porażka. A wyszło na odwrót, że to trzy listy dały władzę premierowi Tuskowi. Natomiast dziś premier Donald Tusk mierzy się z marnowaniem głosów przez swoich koalicjantów, którzy są pod progiem wyborczym i wraca do swojego starego pomysłu. Natomiast czy jest możliwe przekazanie funkcji premiera koalicjantowi? Oczywiście, że jest możliwe.
8: Ale ja przecież się bardziej pytam, możliwe jest wszystko. Bardziej się pytam o to, czy to jest sensowne z jego punktu widzenia.
9: Oczywiście, że jest jako jeden ze scenariuszy sensowne, dlatego, że funkcja premiera jest tak silna, jak zgodzą się na to koalicjanci. Można być silnym premierem, a można być słabym premierem. To ministrowie mogą być w rządzie silniejsi niż premier. Można komuś oddać funkcję premiera, a na przykład z funkcji marszałka jakby utworzyć najsilniejszą personę w kraju. Premier jest czwartą osobą w kraju i premier premierowi nierówny. Byli premierzy z bardzo silnym poparciem, którzy byli szefami partii, byli premierzy, którzy de facto byli marionetkami.
8: Tak, ale ja rozumiem, że tu chodzi nie o to, jakim on będzie premierem, tylko o to, czy PSL i Koalicja Obywatelska zdobędą razem więcej głosów niż...
9: Proszę zwrócić uwagę, no przecież nie trzeba być bardzo złośliwym, żeby odwoływać się, patrząc na karierę premiera Tuska, do tego, co dzieje się w Niemczech. No tam mamy sojusz CDU z CSU. I bywało tak, na przykład w 2002 roku, że kandydatem tej koalicji CDU i mniejszego CSU był polityk z CSU. Gdyby nie wówczas, nie ta wielka powódź kilka tygodni przed wyborami i gdyby Schröder nie stanął, kanclerz Schröder wówczas, który miał przegrać wybory i stanął na wałach powodziowych i jednak wygrał reelekcję, to nie pojawiłaby się późniejsza liderka opozycji i w 2006 roku kanclerz Angela Merkel. Może być premier wystawiony z mniejszej formacji. I wydaje mi się, że premier Tusk, który patrzy na ten sojusz CDU-CSU, myślałby właśnie, żeby w polskim systemie stworzyć taki sojusz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wydaje mi się, że to jest jeden z logicznych jego scenariuszy. Pewnie nie jedyny, bo pewnie Donald Tusk... Ale co dałoby, co ten sojusz dałby premierowi Tuskowi? Dałby mu tak naprawdę możliwość, gdyby akurat na ten wariant się zdecydował, żeby zrobić to, co pewnie chciałby zrobić, czyli jeżeli udałoby się właśnie utrzymać władzę w 2027 dzięki takiemu sojuszowi, to w 2029 roku mógłby sobie spokojnie czmychnąć znowu do Europy, tak jak zrobił to wcześniej, zostawiając swoich kolegów, bo przecież Donald Tusk udowodnił. Był raz premierem, wyjechał, zawaliło się, wrócił, pokonał Jarosława Kaczyńskiego.
8: Trzeci raz nie wróci.
9: Ale dlatego mówię, że mógłby czmychnąć do Europy w 2029.
8: I tu stawiamy kropkę. A właśnie, gdzie czmychnął Andrzej Duda?
9: Prezydent nigdzie nie czmychnął, działa od pierwszego dnia po swojej prezydenturze.
8: Nie widać tego bardzo.
9: Bo dziś media skupiają się już na nowym prezydencie, na prezydencie Nawrockim, natomiast jest bardzo aktywny prezydent Duda, zarówno za granicą, jak i w Polsce. To jest normalne, że nie ma już uwagi mediów taką, jaką miał, bo wówczas to od niego zależały decyzje.
8: A był zaproszony do Karola Nawrockiego na tą pierwszą rocznicę? Wie pan o tym?
9: Nie wiem, nie śledziłem tego, bo byłem też za granicą, przyleciałem wczoraj wieczorem, także nie wiem. Natomiast wiem, że prezydent jest aktywny zarówno na spotkaniach z samorządowcami, ze zwykłymi Polakami, ale także za granicą. Ma wykłady w Stanach, jest, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że jest rozchwytywany. Ja czytam czasem jakieś takie złośliwości wychodzące z, głównie z Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, skąd one się biorą?
8: No właśnie, skąd to już na koniec?
9: One się biorą z zazdrości. Prezydent Duda poradził sobie po swojej prezydenturze bez Prawa i Sprawiedliwości. Odnalazł się po prezydenturze i tam zawsze była zawiść, tam była zazdrość, bo najlepiej, jak ktoś sobie bez Prawa i Sprawiedliwości nie radzi, jak mu musi prezes Kaczyński, jak Jackowi Kurskiemu dać jakiegoś, bądź będziesz asystentem we frakcji w Parlamencie Europejskim, bo inaczej umrzesz z głodu. I prezydent Duda sobie poradził i dlatego taka zawiść, zazdrość.
8: I tu stawiam krawkę. Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
10: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Mamy 8.30, mamy też dla was fakty w tym momencie w RMF FM. Polecamy.
1: Nie żyje 19-latek, który ratował tonącego kolegę. Do tragedii doszło na kąpielisku Błękitna Laguna w podwrocławskich Siechnicach.
2: Fakty w tej sprawie ustala dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Grupa nastolatków bawiła się wieczorem na pomoście i plaży. Według wstępnych ustaleń 15-latek zaczął nagle tonąć, a jego starszy kolega rzucił się na pomoc. Niestety sam zniknął pod taflą wody. Młodszego, przytomnego wciąż chłopca na brzeg wyciągnął świadek, natomiast starszy przebywał pod wodą kilkadziesiąt minut i znalazł go dopiero nurek strażacki. Rozpoczęła się walka o jego życie. Ratownicy reanimowali 19-latka najpierw na brzegu, później w karetce, ale niestety bez skutku. Policja apeluje o rozwagę i zrezygnowanie z kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Wieczorem na kąpielisku nie pracowali już ratownicy.
2: Teraz uwaga kierowcy, problemy z przejazdem ekspresową S2 w Warszawie.
1: Między węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko zderzyły się dwa samochody osobowe i bus.
2: Zablokowane w tej chwili dwa pasy w kierunku Terespola i jeden w stronę Poznania. Przemysław Czarnek musi najpierw dojechać do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych jako kandydat PiS na premiera, a nie wiem, czy to się stanie. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś Marcin Mastalerek.
1: W ten sposób były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy odpowiadał na pytanie, czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie. Powstanie takiej strategii, przypomnę, zapowiedział wczoraj Karol Nawrocki.
4: Ja jako człowiek prawicy, przy serce mam po prawej stronie, nie zagłosowałbym nigdy na partię, która wystawia Przemysława Czarnek na premiera z prostego powodu. On swoją twarzą i nazwiskiem nazwał antywolnościową ustawę przeciwko rodzicom, która władzę nad dziećmi oddawała urzędnikom z kuratoriów.
5: Chodzi o Lex Czarnek.
4: I Przemysław Czarnek, jeżeli w ogóle chciał zaczynać misję bycia kandydatem na premiera, powinien zacząć od tego, że przeprosił za Lex Czarnek.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Mastalerkiem znajdziecie już na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jagiellonia i Lech, grający o awans do Ligi Europy, wygrały pierwsze mecze trzeciej rundy eliminacji.
2: Gorzej niestety wypadły polskie zespoły grające w Lidze Konferencji.
1: Od europejskich pucharów zaczynamy kolejne fakty sportowe, które przygotował Wojciech Barczyk.
2: Witam. Przed rewanżem w trudnej sytuacji GKS Katowice.
7: No w najtrudniejszej, bo katowiczanie przegrali wczoraj 0-2 w Miszkolcu na Węgrzech, gdzie swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywa HPL Tel Awiw. Zespół z Górnego Śląska miał mnóstwo problemów z rywalami z Izraela, no i widoczna była różnica klas obu zespołów. Gieksa w rewanżu u siebie zapowiada jednak walkę do końca. Raków u siebie wczoraj bezbramkowo zremisował z Hammarby ze Szwecji i chociaż miał kilka dobrych okazji po stałych fragmentach gry, no żadnej nie wykorzystał. Oba zespoły do meczu były jednak bardzo dobrze przygotowane taktycznie.
8: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny przygotowane były na równym poziomie.
7: Podsumował spotkanie Dawid Kroczek, a w eliminacjach Ligi Europy Jagiellonia 2-1 wygrała z Rangersami, Lech zaś 1-0 pokonał Klaksvik z Wysp Owczych. W piłkarskiej ekstraklasie dziś początek trzeciej kolejki, na otwarcie wiślackie derby. Wisła z Krakowa podejmie Wisłę z Płocka.
9: Gramy u siebie przed własną publicznością, postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom.
7: Mówił trener gospodarzy Mariusz Job. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Raymonta w Krakowie o 20.30, a w Kanadzie o awans do 1/8 finału turnieju ATP w Montrealu powalczy Hubert Hurkacz, polski tenisista, dla którego jest to pierwszy turniej po przerwie spowodowanej kontuzją. Zagra z Botikiem van de Zandschulpem. Holender we wcześniejszym meczu pokonał niespodziewanie Daniła Miedwiediewa na początek meczu Huberta Hurkacza około 20.00.

0: W Radiu RMF24 sprawdzamy teraz sytuację po przejściu groźnych burz nad Polską. Ponad 1200 razy interweniowali strażacy w całym kraju w ciągu ostatniej doby. Ranne zostały 4 osoby. Szczegóły działań strażaków za nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Witaj, Igorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igorze, gdzie pogoda okazała się najgroźniejsza?
1: No zdecydowanie w województwie warmińsko-mazurskim. Tam strażacy odnotowali najwięcej tych interwencji, bo było ich prawie 300. Niewiele mniej w województwie.

0: teraz w radiu RMF 24 tragiczne doniesienia prosto z Tajlandii. Cztery osoby zginęły w strzelaninie w szkole średniej w prowincji Notaburi na północ od stolicy kraju Bangkoku, przekazały źródła rządowe cytowane przez agencję Reutera. Lokalne media informują też o kilkunastu rannych. Do zdarzenia doszło rano w renomowanej szkole Depsirin Notaburi. Lokalna policja poinformowała, że napastnikiem był 15-letni uczeń, który najpierw zastrzelił jednego z nauczyciela. Później miał odebrać sobie życie, choć wspomniane wcześniej źródła rządowe tego nie potwierdziły. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły policyjne i zespoły ratunkowe, które sprawnie ewakuowały kampus. A to jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Strasy najgorsze tutaj.
1: Cześć, nie to był to wiatrowo, również za kuf, czy też byłbym. No, jeżeli chodzi o rzeczy charakterystyczne, odnotuję się za wachów, więcej w wojewódzkim wariantom.
0: No i niestety były też reakcje na ostrze kapitan, bo jest grane z rzecznictwa pożarnej, no i też zdarzenia, w których mówili ludzie, wtedy dobie, różną pogodą, że spadło w pielgrzymkę idącą na jedną górę w święto. Tam dwie osoby cierpiały. Dla powiedzieć.

0: I także w armii do znaku zdarzenia ścięgu ponad 30 osób wpadło udział w Kursie Przewodnickim Mazurskiego Pokotowego nie stało. Ta jedna trafiła pod ogniem, która parku on się okazało szczęście koźne. Młodzież w tej chwili odpowiada, a w większości jeszcze i jako chwilą rozmawiałem z ratownikami. To była bardzo groźna sprawa. Nagła, co przecież wrócił nie dlatego, że się zdarzył, tylko że zabił wiatr. Słyszałem też, że tego zdarzenia nie dało mówić, że alerty zostały zignorowane. Stolicy tu się zachowali prawidłowo. Zmierzali już do portu. No, po prostu nie zdążyli. Ten wiatr wziął je z kąt po prostu i widocznie to już łodzie przewrócił. No, nikomu tu się nie dało.
1: Dziś pogoda będzie spokojna.
0: No, wszystko na mnie. Znowu jeszcze obowiązują alerty drugiego stopnia przed przez występy adwentami lokalnie trudna.

Muzyczne Ciepło. A ta grupa lider ktoś pomyśli. Na 88 8 www.aga.ślnik.

podały źródła, że cytowany lokalne media i rannych do w renomowanej szkole Siriny Notaburi. Policja informowała, że napastnikiem był 15-letni uczeń na przeliczonego z nauczyciela. Później miał odebrać sobie życie. Wspomniałem wcześniej źródła, że go nie podziwił. Na te natychmiastkie i nie informacji.

0: Mamy też nowe informacje w sprawie wieczornej akcji MOP na Mazurach.
1: Rzeźnicy z budowy 10 osób, które wypadły z trzpiarków.
0: I rozrokuj się na szczytnym serwisku policji.
1: Przyszły dodatkowe kontrole.
2: Będą się odbili przez całą dobę przez wszystkich policjantów morskiego w całym kraju.
0: Piąta za innym fintaj, czyli narzędzia. Kuratura bada finansowe budynki Centrum Kultury Polskiej w Lwowie. Wydział reporter zasada. Sprawdza, czy urzędnicy MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości zmienia przekazując pieniądze na zagraniczne inwestycje.
1: Krzysztof razem z nami w faktach chodzi o pierwszy dokończony temat, którego budowa Centrum Lwowa rozpoczęła się 10 lat temu i niszczy je. Ta inwestycja pochłonęła już 10 lat.
3: Na finansowanie inwestycji, której zakończenie planowano na 2018 rok, a to otwarcie nie nastąpiło. Prokuratura Okręgowa w Kielcach podejrzewa, że doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści oraz narażenia finansów publicznych na stratę. Chodzić ma o wysokich rangą urzędników resortu dyplomacji w randze wiceministrów. Każdą dokumentację przesłuchiwani są świadkowie. Jak dotąd nie wezwano do prokuratury wysokich rangą urzędników MSZ z czasów PiS. Śledztwo wszczęto po kontroli CBA oraz administracji skarbowej w resorcie dyplomacji.
1: Przed kolejnym wakacyjnym weekendem teraz ku przestrodze. Ponad 30 osób w wodzie, 3 wywrócone jachty, kilka wezwanych łodzi ratunkowych. Na szczęście ta akcja na jeziorze Sexty zakończyła się happy endem.
0: Na pokładach tych wywróconych łodzi byli głównie nastolatkowie, uczestnicy obozu żeglarskiego. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Jestem.
0: Igorze, dlaczego te łodzie się wywróciły?
4: To była gwałtowna zmiana pogody. Zerwał się wiatr i doszło do wywrotki. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pomogło 32 osobom dostać się z wody. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Jedna osoba z niegroźnym urazem trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali na noc w bazie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z nastolatków został odebrany już przez rodzinę. Pozostali odpoczywają.
5: Zostaną już zaopiekowani przez odpowiednie instytucje, czyli Zespoły Zarządzania Kryzysowego Powiatowe i tutaj gminy z Orzysza.
4: Relacjonuje kierownik stacji Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, Stefan Świderski. Ratownicy zaznaczają, że wszyscy mieli na sobie kamizelki ratunkowe. To mogło uratować im życie.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 60 w miejscowości Załuzie na Mazowszu.
0: Na odcinku Maków Mazowiecki Różan samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
1: Policjanci na polskich drogach organizują dziś dodatkowe kontrole prędkości.
0: Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
1: W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest teraz na wyjeździe z Warszawy przy drodze ekspresowej numer 7.
7: Tak, dzień dobry.
0: Michale, gdzie można spotkać dzisiaj te dodatkowe patrole policji?
7: Przede wszystkim właśnie przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów. Jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. To potwierdza podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Głównej Policji.
2: Te osoby, które przekroczą prędkość, muszą się liczyć z tym, że zatrzymamy ich do kontroli, ale jeżeli już zatrzymamy do kontroli z powodu właśnie wykroczenia, to sprawdzimy także stan trzeźwości kierującego, sprawdzimy, czy ma zapięte pasy oraz pasażerowie.
7: Te dodatkowe patrole policji można spotkać dzisiaj nie tylko przy trasach. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
1: W kolejnych faktach razem z Michałem sprawdzimy, jak te kontrole wyglądają w praktyce. Rola bezwzględnego wieńca z filmu Nienawiść przyniosła mu światową sławę, a teraz Francuz Vincent Cassel gra w Historiach Równoległych według Krzysztofa Kieślowskiego.
0: Jego bohater zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych. I o te dźwięki znanego aktora pytała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: To
1: rzemiosło jest jak z innej epoki, to kawałki papieru, szklanki, stare buty. Lata temu poznałem Nicolasa Beckera, fantastycznego twórcę dźwięku. W Paryżu był znany m.in. z tego, że stworzył odgłos peleryny Batmana. Tam nie ma żadnej peleryny. To kawałek rury, uderzenie w mikrofon, jakieś odgłosy robione ustami, wszystko mieszane razem. Świetny fragment do radia. Dziękowała nasza dziennikarka.
0: A całą rozmowę z Kasselem, gdzie mówi o fascynacji filmowym dekalogiem, cenie, jaką płaci za swoje ekranowe role, ale też o tym, czy AI zastąpi aktorów, znajdziecie na rmf24.pl.
1: Tam rozmowa Katarzyny Sołychowskiej-Szuchty, a film w kinach już za tydzień.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego, już choć jeszcze trochę porannego programu Radia RMF 24. Zacznijmy od rozmowy z profesorem Andrzejem Piaseckim, historykiem i politologiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Porozmawiamy o rozpoczynającej się właśnie kampanii wyborczej przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta Krakowa. No to będzie rzeczywiście fascynująca rozgrywka w Krakowie. Fascynująca nie tylko, dodajmy, dla Krakowa, ale dla całej Polski, bo ona będzie taką zapowiedzią wyborów parlamentarnych. Będziemy też mówić i rozmawiać o tym, co dzieje się na polskich drogach.

0: A w radio RMF24 teraz porozmawiam o tym, co dzieje się w Krakowie. A dzieje się sporo, bo wystartowała kampania wyborcza przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Z nami jest profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, zacznijmy od pytania, co wiemy po tym początku kampanii? Co możemy już z tego, co się wydarzyło, no w dość krótkim czasie, chociaż długo trwały przygotowania i oczekiwanie, co możemy już powiedzieć o tej startującej kampanii?
1: Nasza wiedza nie jest mała, dlatego że kampania prezydencka, tak to nazwijmy, zaczęła się wraz z referendum, kiedy to podjęto inicjatywę zbierania podpisów, potem argumentowania, a wreszcie zachęcania do udziału w referendum i głosowanie za odwołaniem urzędującego prezydenta. Więc to był element takiego pobudzenia politycznego krakowian, które, jak wiemy, zaowocowało decyzją pozytywną, w sensie odwołania prezydenta, choć nie rady. I w zasadzie inicjatorzy chyba liczyli, że płynnie wejdą w kampanię wyborczą, ale tutaj protest referendalny trochę przyhamował. Może i dobrze tę kampanię, no bo przecież mamy wakacje, gorące lato i chyba sami inicjatorzy chcieliby swoją kampanię realizować w takich komfortowych warunkach. I to w zasadzie decyzje sądowe im to umożliwiły, to znaczy przesunięto termin wyboru, znaczy odsunięto decyzję w czasie, jeśli chodzi o ogłoszenie terminu. Teraz wiemy, że będzie to 27 września, pierwsza tura. No i w międzyczasie zgłosili się kandydaci. Pojawiły się nazwiska oczekiwane i nieoczekiwane. Więc coś wszystko się zaczęło, choć formalnie nadal czekamy na zarejestrowanie kandydatów, a potem kampanię, która będzie raczej krótka, między 3 a 27 września, to raptem 3 tygodnie z hakiem, prawda?
0: No właśnie, ktoś rozpoczął falstartem, panie profesorze, pana zdaniem? Ktoś wyszedł za bardzo przed szereg i mogło mu to zaszkodzić?
1: Tak, zmuszony do wyboru wskazałbym jednak na z jednej strony na tych inicjatorów referendum, którzy od razu, prawda, tutaj ruszyli, zwłaszcza z krytyką tego obywatela, który zgłosił skargę referendalną, przecież miał do tego prawo, tak jak oni do referendum, a z drugiej strony mi się wydaje, że falstart popełnili też liderzy partyjni, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk, nominując, wskazując swojego kandydata w Warszawie, panią Monikę Piątkowską, senatorkę, która niedawno ten mandat senatora objęła. Wydaje się, że tutaj i sondaże to pokazują, i taka, no właśnie, niemrawa kampania, to, że ostatecznie kandyduje z komitetu nie tych partii, ale z własnego, coś tutaj nie współgra w tej ofercie. No ale też kandydatów jest kilkunastu, jest w czym wybierać. Tu można mówić o tych, którzy na pewno nie mają szans na wejście nawet do drugiej tury, ale chcą zaistnieć politycznie, bo medialnie, bo to jest okazja, bo to są wybory, bo mamy rok bez wyborów, więc będzie o nich głośno w mediach. O to chodzi.
0: No właśnie, panie profesorze, wspomniał pan o inicjatorach kampanii, ale też z tyłu tej kampanii referendalnej zawsze było to oczywiste. Stoi Łukasz Gibała, który ma dzisiaj oficjalnie ogłosić swój start. To jest główny faworyt. On już czterokrotnie, to będzie czwarty raz, startuje w wyborach. Nigdy mu się, na prezydenta, nigdy mu się nie udało. Teraz to się zmieniło?
1: Tak, czwarty raz Łukasz Gibała będzie kandydował. Też mówi się o tym, on to potwierdził, że patronował w jakimś stopniu inicjatywie referendalnej. Skoro jest takim wytrwałym kandydatem, to pewnie tej okazji by nie przepuścił. Sondaże pokazują, że ma największe szanse. Ma też zaplecze polityczne w postaci swoich zwolenników, których jest niemało, bo przecież był w drugiej turze w poprzednich wyborach w 2024 roku. Niewielką różnicą przegrał. Wreszcie ma przeciwko sobie słabe i porozbijane partie. O kandydatce KO i PSL już mówiłem. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no to rozłam w tej partii też pewne zamieszanie powoduje. No i te pozostałe partie nie mające już takiego na rynku, przynajmniej krakowskim, poparcia, Zapewne nie liczą na kandydata, który wygra, być może liczą na drugą turę. I na tym tle wszystkim Łukasz Gibała ze swoim doświadczeniem w kandydowaniu, ze swoim doświadczeniem politycznym, w końcu był posłem przez dwie kadencje, ma stopień naukowy, jest przedsiębiorcą, to mi się wydaje, jest radnym, ma szansę, żeby przekonać znaczną część Krakowian do swojej oferty.
0: A o czym będzie ta kampania przede wszystkim, panie profesorze? To znaczy, czego ona będzie dotyczyć? No bo to jest jednak kampania samorządowa. Ona ma znaczenie polityczne, ogromne znaczenie dla polityki ogólnopolskiej. No ale jednak jest to kampania samorządowa. Czego będzie dotyczyć?
1: Samorząd terytorialny jest też instytucją polityczną. Jego organy wykonawcze stanowiące pochodzą z wyborów powszechnych. Więc tutaj polityki... Od polityki nie uciekniemy. Natomiast no, to oczywiste, że będzie ta kampania dotyczyła kluczowych problemów Krakowa, poruszonych między innymi w czasie kampanii referendalnej, poruszanych w poprzednich kampaniach, w referendum w 2014 roku, o którym już mało kto pamięta, to wtedy krakowianie powiedzieli, czego chcą i czego nie chcą, bardzo wyraźnie, czyli nie dla igrzysk, tak dla ścieżek rowerowych, dla metra. Myślę, że kwestia budowy metra będzie tutaj jednym z elementów kampanii, ale też, no właśnie, ponieważ mamy taki okres ciszy wyborczej w sensie ogólnopolskich wyborów, rzadko się w Polsce zdarza, żeby nie było w ciągu tych kilkunastu miesięcy powszechnych wyborów, to przyjadą politycy krajowi i będą obserwowali te wybory, będą się angażowali w kampanię, bo dla nich to ważna wskazówka, no i też taki może dobry moment na start w jakiejś nowej odsłonie, zwłaszcza tu myślę o tych nowych inicjatywach politycznych po prawej stronie. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska zawsze miała większość w Radzie. To jest Kraków, to elektorat właśnie taki bardziej KO, zbliżony do KO. Będzie ciekawie i kampania też myślę będzie ciekawa, choć krótka.
0: A myśli pan, że Rozwój Plus, bo wspomniał pan o tym rozłomie Mateusza Morawieckiego, wystawi w Krakowie swojego kandydata, czy jednak zdecyduje się w imię trochę łagodzenia napięć poprzeć kandydata PiS-u?
1: Tak zmuszony do wskazania, to powiedział, że jednak nie wystawi, dlatego że jest to struktura dość nowa i jeśli by ten start był falstartem, jeśli by ten kandydat nie zdobył tam powyżej 5%, to nie byłoby się czym chwalić. Jeśli by wystawił, to kandydata silnego i w jakimś porozumieniu, bo partia centrowa, o której marzy Morawiecki, do której się przymierza, musi mieć zdolności koalicyjne z lewa, z prawa i jeśli Rozwój Plus wystartowałby samodzielnie, zdobyłby mało głosów, kandydat by nie rzucił na kolana krakowian, to moim zdaniem byłaby to porażka na starcie i to byłby właśnie ten falstart, o którym tu mówimy, więc raczej nie byłby wskazane tak z punktu widzenia interesu tej nowej organizacji, aby tak zaczynać.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 24. Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Marlena Pucio, dzień dobry, zapraszam. W Jekaterynburgu płonie centrum logistyczne największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries. To kolejne w ostatnich tygodniach ukraińskie uderzenie w infrastrukturę tej firmy. Jekaterynburg znajduje się po wschodniej stronie Uralu w azjatyckiej części Rosji. Od granicy z Ukrainą oddalony jest o ponad 2000 km w linii prostej. Ciesząca się ogromną popularnością wśród Rosjan platforma sprzedażowa ma swoje magazyny i centra logistyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Oferuje różne rzeczy, od małego sprzętu gospodarstwa domowego po samochody, a nawet traktory. Jest często porównywana do amerykańskiego Amazona. Te pomysły prowadzą tylko do ścigania się z Konfederacją. Tak pomysł deportacji bezrobotnych Ukraińców w wieku poborowym z Polski oceniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Te pomysły dalej prowadzą tylko i wyłącznie do ścigania się z Konfederacją Korony Polskiej i trochę z Konfederacją Mentzena i Bosaka. A z drugiej strony mamy premiera Morawieckiego, który ścigać się chce z Donaldem Tuskiem i jego chce rozliczać, bo mamy premiera Morawieckiego, który jedzie do Jagodna. Jagodna, który był symbolem mobilizacji przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a teraz myślę, że to Jagodno jest bardziej symbolem niespełnienia obietnic pewnego zawodu władzą. A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość tylko Braun, Mentzen, Bosak.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl. Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i stołeczni policjanci zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Szajka miała przemycać środki odurzające i handlować nimi. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 36 do 52 lat, 5 mężczyzn i kobieta. Wśród nich jest także osoba podejrzewana o kierowanie grupą. To impreza, która ściąga lokalsów i turystów z całej Polski. Jutro w Supraślu czekają nas Mistrzostwa Świata w pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej.
2: Będziemy przygotowywać oczywiście babkę, kiszkę, ale również będzie przepyszny kompot, chłodnik, jak i również bułeczki drożdżowe, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Mówiła Magda Terlecka-Borowska z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Jabłuszka z Janowicz Kolonii. Impreza ma spore tradycje.
3: To już jest nasza 5. edycja, a w sumie już 30., które wcześniej przez 25 lat organizowało Stowarzyszenie Uroczysko. Impreza ma na celu cały czas promocję tego produktu regionalnego, jakim jest babka i kiszka ziemniaczana, i do tego wspaniałe biesiadowanie.
0: Mówił starosta białostocki Jan Perkowski. Babka ziemniaczana to potrawa z utartych, surowych ziemniaków wymieszanych ze skwarkami świeżo stopionego boczku lub słoniny, pikantnie przyprawionych i zapieczonych w piecu na złocisty kolor.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, jest piątek, 7 sierpnia. To jest ważna data dla kierowców i dla policjantów w całym kraju. Dlaczego? Dlatego, że od początku tygodnia my przypominamy, że piraci drogowi są na celowniku policjantów z całej Europy. Do niedzieli w różnych zakątkach naszego kontynentu potrwa akcja Speed i biorą w niej udział także policjanci z Polski. Właśnie dzisiaj nasza odsłona akcja, to oznacza dodatkowe kontrole prędkości, zorganizują dzisiaj policjanci z całego kraju na polskich drogach i będzie można usłyszeć tam takie komunikaty.
1: Poszła aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego, interwencja jest nagrywana. Powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 15 km na godzinę. Obowiązuje tutaj prędkość 60 km na godzinę, pana prędkość 75. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł. Dwa punkty karne. Oczywiście przysługuje panu możliwość odmowy przyjęcia mandatu, za co wniosek zostanie skierowany do sądu.
0: Ten komunikat zrejestrował nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdza, jak ta akcja wygląda w praktyce. Witaj, Michale. Halo, halo, Michale. No, wygląda na to, że sam Michał chyba został zatrzymany. Halo, słyszysz mnie? No niestety nie jesteśmy w stanie połączyć się. Halo, jesteś Michale?
2: Halo, czy... Tak, dzień dobry, kłaniam się.
0: No słyszymy właśnie.
2: Się w Radiu RMF24. Już teraz ja tutaj jestem między wieloma kierowcami, między wieloma miejscami, przy ulicy Płowieckiej dokładnie. Tutaj ustawił się patrol policji, ale tu jest duży ruch, do tego pada deszcz. No i tutaj właśnie jest ten patrol i tutaj trwa ta akcja, odsłona tej ogólnopolskiej akcji Speed.
0: No już wiemy, gdzie jesteś. A jak przebiegają te kontrole? Rozumiem, że to nie było do ciebie skierowane te słowa, które tam słyszeliśmy. Dwa punkty i...
2: Na szczęście nie. Powiem wprost, ja przejechałem też tą trasą kilka minut wcześniej i pomyślałem sobie, ale by było, gdybym to ja został zatrzymany, bo też dzisiaj jestem na fotelu kierowcy w naszym radiowym samochodzie, ale nie. Ja jechałem z przepisową prędkością, z przepisową, czyli w tym miejscu u mnie to było na prędkościomierzu 57 km na godzinę, bo można tutaj jechać z prędkością do 60 km na godzinę, tak wynika ze znaków, ale są kierowcy, którzy niestety przekraczają tę prędkość. Będę też rozmawiał z nimi w faktach najbliższych o 10. Sześciu kierowców zostało zatrzymanych od 7.30, bo o 7.30 tutaj patrol się ubił i są to kierowcy, którzy przekraczają te 60 dozwolone. 70, 80 czasami też pojawia się. Są też kierowcy, którzy na przykład jadą bez włączonych świateł mijania i na takie sytuacje też tutaj dzisiaj policjanci zwracają uwagę i w takiej sytuacji też są niektórzy zatrzymywani. Akcja tutaj trwa, ale takich miejsc są dziesiątki dzisiaj w całej Polsce, bo to jest kilka tysięcy policjantów. Wszyscy, którzy mogli, zgodnie z grafikami, zgodnie z dyżurami, są dzisiaj w trasie, są dzisiaj w terenie i właśnie sprawdzają prędkość i właśnie dzisiaj są przy trasach. I przy drogach krajowych, i przy drogach ekspresowych, ale policjanci też zaznaczają tutaj, że ustawiają się czasami przy drogach lokalnych, zwłaszcza w rejonach popularnych wśród turystów, zwłaszcza w takich miejscach teraz są. Ja spróbuję podejść do jednego z kierowców zatrzymanych w tej chwili. Dzień dobry, kłaniam się, tu Radio RMF 24, ale widzę, że ten kierowca akurat nie chce rozmawiać, on po prostu czeka w tej chwili, bo został zatrzymany przez policjantów i czeka po prostu na dokładne wyliczenia. Ja jeszcze podejdę w tej chwili do państwa. Dzień dobry, jedno pytanie. Tutaj widzę, że państwo zatrzymali jednego policjanta, jednego z kierowców. Interwencja kolejna trwa?
1: Tak, trwa.
2: To mam nadzieję, że wszystko tutaj się uda i nie chcę przeszkadzać też w pracy policjantom, którzy mają niestety podkreślam, sporo tej pracy od rana i pewnie no tak dzisiaj... będzie dalej, bo do nocy to jest zaplanowane.
0: No właśnie, dzisiaj wzmożone kontrole w Polsce, a w pozostałych krajach Europy. Kiedy spodziewać się dodatkowych patroli policji?
2: Od początku tygodnia dodatkowe patrole są m.in. w Hiszpanii, w Holandii, w Norwegii. Długa jest ta lista krajów. Myślę, że tutaj warto zwrócić na to uwagę, ponieważ wielu z nas wyjeżdża teraz na wakacje, na urlop albo na weekend ten wakacyjny. I myślę, że warto zwrócić uwagę nie tylko na prędkość, bo oczywiście w pierwszej kolejności jest sprawdzana właśnie prędkość. Nieprzypadkowo to jest akcja Speed. Natomiast policjanci tutaj w rozmowie ze mną zwracają też uwagę, że jeśli jedziemy do innego kraju, to tam są często zupełnie inne przepisy dotyczące choćby tego, co obowiązkowo powinno być w samochodzie. W Polsce na przykład nie ma obowiązku, jest tylko zalecenie, aby wozić kamizelkę odblaskową. A już w Czechach albo na Słowacji, tam też ta akcja Speed trwa, jest absolutny obowiązek, aby taka kamizelka była w każdym samochodzie osobowym. Więc jeśli tam jedziemy i na przykład tam zatrzyma nas patrol policji, to możemy dostać mandat nie tylko za niewłaściwą, przekroczoną prędkość, ale także za to, że odpukać będzie brakować takiego sprzętu, jak na przykład właśnie kamizelka odblaskowa. I myślę, że na to też warto zwracać uwagę i dokładnie sprawdzać te lokalne przepisy, bo ta akcja potrwa trwa do końca tygodnia. Dzisiaj kulminacja w Polsce, dzisiaj właśnie 7 sierpnia. Natomiast do 9 sierpnia, czyli do najbliższej niedzieli, w różnych krajach Europy policjanci w ramach tej europejskiej akcji Speed w Polsce prędkość pracują, kontrolują i ustawiają się przy trasach, a także są specjalne wideorejestratory, które są w samochodach po prostu i są te nieoznakowane samochody, które w ten sposób na trasie, w ruchu tę prędkość sprawdzają.
0: Bardzo dziękuję, to był Michał Dobrołowicz z najnowszymi informacjami z tras. Bardzo Ci za nie dziękuję.
3: Radio RMF 24.

w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Demokratycznej Republiki Konga, bo tam liczba potwierdzonych przypadków eboli po raz pierwszy w trakcie obecnej epidemii przekroczyła 4000 osób, informuje agencja Reutera, przywołując najnowsze dane tamtejszych władz. Z kolei liczba zgonów wynosi obecnie aż 1850. Według danych Kongijskiego Instytutu Zdrowia Publicznego liczba potwierdzonych przypadków to obecnie dokładnie 4053, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu ze stanem sprzed tygodnia, gdy wynosiło ona 3532. Przed tygodniem rządowe statystyki mówiły też o 1556 zgonach. Obecna epidemia eboli jest uważana za drugą największą w historii, ale określona została także jako najszybciej rozprzestrzeniająca się. Eksperci uważają, że zakażenia zaczęły się rozprzestrzeniać już na kilka miesięcy przed ogłoszeniem epidemii 15 maja i że rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa niż podają oficjalne dane. Zgodnie z danymi WHO,

Największa była tylko epidemia eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016. Zanotowano wówczas ponad 28 tysięcy zakażeń i ponad 11 tysięcy zgonów w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. A wysłuchajcie radio.

Słuchajcie, Radia RMF 24. Mój dyżur powoli dobiega końca. Już za chwilę zastąpił mi inni. Ja wam mówię do usłyszenia za 3 tygodnie, bo usłyszymy się dokładnie sam koniec sierpnia, bo dziś zaczynam.

0: jest godzina 10, a 10 to są fakty RMF FM, a w faktach są Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Czy to wojskowy śmigłowiec zerwał linię średniego napięcia koło Białegostoku?
2: Tak twierdzą świadkowie. Dziś wyjaśniać sprawę będą śledczy.
1: Ukraińsko-polskie rozmowy o utworzeniu korytarzy eksportowych dla zboża z Ukrainy.
2: Trwa policyjna akcja Speed. Lepiej zatem zdjąć nogę z gazu.
1: W naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj dużo o studiach i studiowaniu.
2: Mimo wakacji. Polecam naszą akcję już teraz. 3. Dokładnie sprawdzą dziś wojskowy śmigłowiec, który według świadków koło Białegostoku zerwał linię średniego napięcia. Sprawę od wieczora wyjaśnia żandarmeria wojskowa.
1: Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, co do tej pory ustalono?
3: Żandarmi późnym wieczorem byli w miejscu, w którym maszyna Mi-2 miała zahaczyć o przewody. Dokładnie opisali uszkodzenie linii. Dopiero po tych działaniach energetycy przywrócili zasilanie w kilku okolicznych miejscowościach. Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
2: Fakty sprawdzajcie zatem w RMF FM. Kijów rozmawia z Warszawą o utworzeniu korytarzy eksportowych dla zboża z Ukrainy, usłyszał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Jednocześnie resort zaznacza, że plony zza wschodniej granicy trafią wyłącznie do portów, a stamtąd mają płynąć dalej. Nie będą sprzedawane w Polsce.
2: Igor, razem z nami w przedpołudniowych faktach. Dzień dobry, Igorze. Dlaczego temat ukraińskiego zboża wraca?
4: Bo eksport towarów z Ukrainy na przykład do państw afrykańskich jest coraz trudniejszy. Wszystko ze względu na ataki Rosji na Morzu Czarnym, a droga morska to jedyny sposób, by sprzedać zboże do Afryki. Dlatego potrzebne są korytarze do portów w krajach sojuszniczych. Polskie MSZ nie ujawnia szczegółów rozmów, szczególnie, że toczą się także z innymi państwami. Polska dyplomacja zaznacza, że korytarze mają służyć wyłącznie eksportowi na rynki trzecie. Zboże nie trafi do sprzedaży w Polsce. Wcześniej szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha informował, że w sprawie korytarzy toczą się rozmowy z Polską, ale też Mołdawią, Rumunią, Słowacją i Węgrami.
5: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce prowadzi dzisiaj kontrolę prędkości na drogach.
1: Jak informowaliśmy w faktach, to część europejskiej akcji Speed.
2: Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz od rana towarzyszy patrolowi policji przy ulicy Płowieckiej w Warszawie.
6: Patrol ujawnił około 6 wykroczeń. Oczywiście
7: wszyscy... 6 kierowców zatrzymanych, bo jechali za szybko.
6: Tak, oczywiście. Kierowcy oczywiście jechali za szybko, mimo niesprzyjających warunków drogowych.
7: Państwo reagują, państwo zatrzymują, gdy jest to przekroczenie o ile kilometrów?
6: Najmniejsze przekroczenia prędkości. Reaguje.
8: Dzień dobry, młodszy aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego, interwencja jest nagrywana.
7: Pani została przed chwilą zatrzymana na moment?
8: Tak, tak.
7: Jaka była prędkość?
8: 80 km na godzinę.
7: Policjanci pokazali na rejestratorze i była pani zaskoczona, że aż 80?
8: No tak, bo często tutaj jeżdżę i nigdy tak nie jeżdżę szybko, więc bo jestem z psem, więc nie wiem, po prostu tak się stało.
7: To jaki wniosek po tej dzisiejszej sytuacji?
8: No trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
1: Trzeba uważać. Dodatkowe kontrole potrwają do nocy.
2: Przede wszystkim na drogach krajowych i ekspresowych, ale też na trasach lokalnych w pobliżu miejscowości popularnych wśród turystów.
1: Dzisiaj piąty etap wyścigu Tour de Pologne na odcinku Opole-Kociesz.
2: Ostrzegamy, będą zmiany w organizacji ruchu nie tylko na Opolszczyźnie, ale także w Śląskiem.
1: Utrudnień spodziewajcie się m.in. w powiatach gliwickim, mikołowskim, tyskim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim i w Bielsku-Białej oraz w powiecie żywieckim.
2: W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii są też zmiany w kursowaniu aż 51 linii autobusowych oraz 4 tyskich linii trolejbusowych. Część maturzystów już świętuje miejsce na wymarzonych studiach.
1: No, inni wciąż czekają na znalezienie się na liście studentów.
2: Rekrutacja na uczelnie wyższe dzisiaj będzie tematem Twojego zdania w Radiu RMF 24. W studiu nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
9: Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: W naszym programie o co będziesz pytał swoich gości?
9: O najpopularniejsze kierunki na najstarszej uczelni w Polsce, ale także o obecny system naboru w grono studentów. Sprawdzimy, czy są jakieś alternatywy dla konkursu świadectw maturalnych, na przykład powrót do egzaminów wstępnych. Zachęcamy oczywiście do kontaktu. Można wysyłać SMS-y pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 0012 lub pisać pod adres radio@rmf24.pl. Spotkacie nas dziś przy Uniwersytecie Jagiellońskim na ulicy Ingardena w Krakowie. Twoje zdanie w Radiu RMF 24 rusza o 12.
1: Zapraszamy i polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
10: Na piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla rejonu Siedlec oraz województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Zagrzmi i popada także w okolicach Bielska-Białej i Katowic. Przelotny deszcz może jednak pojawić się też w innych rejonach Polski. Piątkowymi stolicami ciepła będą Opole i Wrocław. Tam termometry wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej dziś w Koszalinie. Słupki rtęci w tym mieście wskażą do 19 kresek, 2 stopnie więcej w Trójmieście. Warunki biometeo w większości kraju mają być obojętne.
11: RMF24.
12: W Krakowie chmurki, ale ładnie, przyjemnie, chłodniej troszkę. Dzień dobry, Bogdan Zarewski. Bardzo mi przyjemnie, że to ze mną, no ze mną, z nami, z Radiem RMF24 chcecie spędzić najbliższy czas. Postaramy się nie zawieść waszych oczekiwań i muzycznych, i informacyjnych. Wsłuchujemy się też w wasze oczekiwania. Dzisiaj w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 pytamy was, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Już możecie odpowiadać na to pytanie. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Czy system edukacji, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Kontaktujcie się z nami. Zbieramy wasze opinie.

0: to prosty, Fontaine DC. Jak zwykle mamy dla was wasze ulubione hity, ale także stale donosimy wam o najważniejszych wydarzeniach, najnowszych debatach, najciekawszych zjawiskach. Czy obecny system rekrutacji na studia według was się sprawdza? SMS 3322, telefon 12 2000 012, mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Za 2 godziny ruszymy z tym tematem już pełną parą. Będzie jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. A teraz inny fakt, o którym możecie słyszeć od rana i czytać na naszej stronie rmf24.pl. Prokuratura przygląda się budowie Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się reporter śledczy RMF FM Krzysztof Zasada w naszym studiu w Warszawie. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Przypomnę naszym słuchającym, że sprawdzasz, czy urzędnicy MSZ-u w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę lwowską inwestycję. Przypomnij, co dokładnie badają śledczy.
1: W tym przypadku śledczy badają działania MSZ-u w latach 2020-2023. Chodzi o dotacje na budowę Centrum Kultury Polskiej, ale tak naprawdę to centrum już wtedy od 2 lat niszczało, budowane wcześniej od końca 2015 roku. W tę inwestycję utopionych zostało 28 milionów złotych z budżetu państwa.
0: Jak utopiono, to można zobaczyć także na fotografiach, bo tutaj w artykule na naszej stronie internetowej, który opisuje tę sprawę, obserwujemy taką wizytację właśnie i widzimy takie konstrukcje żelazno-betonowe, żelbetonowe, prawda, które stoją.
1: Lwowski szkieletor.
0: Właśnie. Nawiązujesz do Krakowa,
1: do
0: słynnego.
1: W Krakowie
0: już nie ma tego szkieletora, jest piękne centrum urzędnicze, a tam co tam się dzieje?
1: Natomiast radni Lwowa zwracają uwagę właśnie na ten gmach, na to, jak mówią, straszydło, czy jeszcze ostrzej pomnik polskiej korupcji. Od 10 lat ten budynek stoi, tak naprawdę stanął w 19 roku, stanęła budowa i w tym stanie jest do tej pory. Natomiast radni lwowscy mają dość. Na sesji Rady Miejskiej ostatniej powstał wniosek, aby coś zrobić z tym budynkiem, który szpeci, można powiedzieć, centrum Lwowa, ponieważ znajduje się ten budynek kilkaset metrów od gmachu, pięknego gmachu Opery Lwowskiej, przy samej ulicy Szewczenki, na rogu Jarosława Mądrego, powstał taki szkaradek, który nie jest...
0: Szkaradek w sercu miasta, tak.
1: Zgadza się. I radni wywołali w tym momencie nową dyskusję, która sprawia, że stanowisko w tym muszą zabrać polskie władze, musi zabrać MSZ. Okazuje się także, dowiedziałem się tego, ujawniłem te informacje w faktach, że prokuratura bada co najmniej jeden, a prawdopodobnie kilka wątków budowy tego centrum.
0: Właśnie, tu już powiedziałeś, tu takie słowo, klucz padło, korupcja. Czy są już jakieś przesłanki do tego? Czy sprawa jest przeciwko komuś prowadzona? Czy to
1: nie
0: jest raczej śledztwo w sprawie?
1: Śledztwa są prowadzone dopiero od kilku miesięcy. Są prowadzone w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Prawdopodobnie dość ciężko będzie akurat w tych wątkach stawiać komukolwiek zarzuty. To są śledztwa prowadzone po audytach i po kontroli CBA prowadzonej w 2024 roku oraz Krakowskiej Izby Administracji Skarbowej prowadzonej także w 2024 roku po takiej kontroli w MSZ-cie. Okazało się, że są wątpliwości co do dotacji na budowę tego Centrum Kultury Polskiej w wysokości 1 735 000 złotych, ale to jest tylko kropla w morzu tych pieniędzy, które poszły na budowę tego centrum. Natomiast nie ma postępowania, które miałoby wyjaśnić, czy faktycznie doszło do korupcji przy samej budowie. Trochę nieszczęśliwy to był projekt, ponieważ przez długi, długi czas polskie organizacje polonijne i współpracujące z Polakami na wschodzie starały się właśnie o nowy gmach Domu Polskiego we Lwowie.
0: Tutaj zaangażowana była też Wspólnota Polska, prawda?
1: Wspólnota Polska, Forum Organizacji Polskich na Ukrainie, do tego Senat, do tego MSZ. Udało się w końcu zdobyć działkę na tę budowę. Dostaliśmy 49-letnie użytkowanie wieczyste tej działki. Część pochodziła od miasta, część z Ministerstwa Obrony Ukrainy. I powstał plan budowy tam pięknego naprawdę gmachu. Wtedy miał kosztować 20 milionów złotych. Niestety, coś się stało, że w 2019 roku stanęła ta budowa.
0: Ale przesłanek, że ktoś dostał w innym sensie działkę, prawda, nie ma.
1: No w tym momencie nic na to nie wskazuje, ale ukraińscy radni twierdzą, że jednak do jakiejś korupcji musiało dojść. Trzeba jednak pamiętać, że budowa była prowadzona także przez ukraińskie firmy. Trzeba także pamiętać, że jednym z podmiotów konsorcjum inwestorów była spółka miejska lwowska. 2/3 to były polskie organizacje, 1/3 lwowska. To wszystko powinno być zbadane. Tak naprawdę ten problem był przez wiele, wiele lat zamiatany pod dywan. Radni lwowscy nie chcieli się tym zajmować. Nagle jednak ta sprawa ruszyła. Dowiedziałem się, że MSZ Polskie po kontroli, która była przeprowadzona w resorcie w 2024 roku, zaczęło się tej sprawie mocno przyglądać i teraz zapadły decyzje o wstrzymaniu wszelkiego finansowania tego projektu. Nie nazywają tego inwestycją, tylko to jest jakiś kontrowersyjny projekt poprzedników. Wiadomo, że są pomysły, aby zrezygnować w ogóle, odpuścić sobie inwestycje we Lwowie, ponieważ jest to całkowicie nieopłacalne dla budżetu państwa.
0: My w każdym razie nie odpuszczamy tej sprawy, Krzysztofie. Bardzo ci dziękujemy za te informacje. Dziękuję. Zainteresowanych odsyłam oczywiście także tę naszą stronę internetową, już o niej wspominaliśmy, rmf24.pl. Artykuł bardzo ciekawy, bardzo interesujący, ilustrowany artykuł. Zamiast Centrum Kultury Polskiej w centrum Lwowa stoi budynek widmo. Zajrzyjcie. Kłaniamy się.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na bieżąco Was informujemy w Radiu RMF 24. Tu piątek i najnowsze doniesienia, niepokojące doniesienia z Bliskiego Wschodu w Radiu RMF 24. No jakby było mało zamieszania w tym rejonie świata, uaktywnili się znowu rebelianci Huti. To są takie, przypomnę Wam, siły wspierane przez Iran. Huti dokonali największego od dawna ataku i to nie tylko na siły rządowe w Jemenie, gdzie operują, ale także na Arabię Saudyjską, sojusznika Stanów Zjednoczonych. Jak informuje saudyjski generał, Turki al-Maliki w ataku Hutich na położoną na południu Arabii Saudyjskiej prowincję Najran zginęło 11 cywilów. Tutaj mamy ich narodowości wymienione. 7 Saudyjczyków oraz Jemeńczyk, Pakistańczyk, 2 Egipcjan i 1 obywatel Pakistanu. Generał Maliki jest rzecznikiem kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji i oskarżył sprzymierzonych z Iranem rebeliantów Huti o ostrzeliwanie obszarów cywilnych z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Spoglądam tutaj na wcześniejsze doniesienia agencji AP. Agencja informowała także o śmierci co najmniej 30 żołnierzy w atakach rebeliantów Huti na obozy sił rządowych w środkowym i wschodnim Jemenie, a więc w tym centrum ich aktywności. Huti twierdzą, że we wszystkich uderzeniach zginęły lub zostały ranne setki bojowników powiązanych z Arabią Saudyjską. Oświadczyli też, że zniszczono obozy wojskowe, magazyny broni i pojazdy. Te doniesienia nie zostały jednak niezależnie potwierdzone. W każdym razie to są, jak mówiłem, takie skomplikowane puzzle na Bliskim Wschodzie, bo mamy do czynienia nie tylko z wojną USA, Izraela, z Iranem, o wojnie wielokrotnie mówimy na naszej antenie, ale także z irańskimi sojusznikami, no Hezbollahem na przykład w południowym Libanie, czy siłami sprzymierzonymi z Teheranem właśnie w Jemenie, czyli Huti. To są takie siły proxy, jak się to nazywa, jakby zastępcze. Tutaj Radio RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Tu Radio RMF 24.

Prawie 28 minut po godzinie 10. Za nieco ponad 2 minuty będą nowe fakty w RMF 24. Jeszcze więcej informacji, bądźcie z nami. Muzyka, informacje, gramy i donosimy wam o wszystkim, co ważne.

0: 10:30.
1: Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Finansowanie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie pod lupą prokuratury. Przypominamy ustalenia naszego dziennikarza Krzysztofa Zasady. Sprawdzane jest, czy urzędnicy MSZ w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości przekroczyli uprawnienia, przekazując pieniądze na tę zagraniczną inwestycję. Chodzi o 28 milionów złotych. Planowano ją otworzyć w 2018 roku. Co nie nastąpiło? Piszemy o tym więcej na rmf24.pl. W drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie obecny szef państwa Wołodymyr Zełenski przegrałby z szefem swojej kancelarii Kyryło Budanowem, ambasadorem Wielkiej Brytanii Walerijem Załużnym, a także byłym ministrem obrony Michaiło Fedorowem. Tak wynika z sondażu Ukraińskiego Centrum Badań Socjologicznych SOCIS. Zgodnie z normami konstytucyjnymi wybory prezydenckie powinny odbyć się w 2024 roku. Jednak wobec trwającej wojny ich przeprowadzenie jest niemożliwe zarówno z przyczyn prawnych, jak i organizacyjnych. Hiszpania nadal próbuje poradzić sobie z kryzysem emigracyjnym. Są problemy nawet z tym, żeby wykarmić tłum ludzi, który przybył do Ceuty. Praktycznie wszystko jest potrzebne. Zasoby się kończą i potrzebujemy, no cóż, wszystkiego. Mleka, ciastek, chleba, a przede wszystkim jedzenia, które możemy ugotować, bo łatwiej ugotować 20 czy 30 garnków jedzenia, niż przygotować torby z zapasami. Mówi rzeczniczka organizacji rozdającej jedzenie migrantom Luna Blanka Halima Ahmed. Około 72 tysięcy migrantów wkroczyło w zeszłym tygodniu do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Według władz to jeden z największych napływów w ostatnich latach. Jastarnia Leśna, Jurata Międzymorze na Helu oraz Gdynia Redłowo i Mechelinki w Zatoce Puckiej. Na tych czterech kąpieliskach w województwie pomorskim obowiązuje zakaz kąpieli. Stwierdzono tam zakwit sinic. Wchodzenie do wody może spowodować m.in. podrażenia skóry i oczu. Poinformował o tym Główny Inspektorat Sanitarny. Blisko 600 skarg w sprawie niedziałającej klimatyzacji otrzymał od maja Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Mieszkańcy stolicy skarżą się, że w ekstremalnie upalne dni często nie da się wytrzymać w komunikacji miejskiej.
2: W tramwaju było super, w autobusie było obrzydliwie, bo gorąco, duszno. Nie było klimatyzacji włączonej, nie było okno otwarte.
3: Jechałam to dwa przystanki, to wytrzymałam, ale ktoś dalej to...
4: No nie mamy co narzekać, bo wie pan, czasami...
5: Gorzej.
4: Tak.
6: Nie działa ta klimatyzacja, jak jadesz z dzieckiem, czasami też jest tak...
3: Ciepło było w tym akurat, a wtedy się trochę ciepło, za ciepło stanowczo.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy. Jak przyznaje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz, co trzeci tramwaj w Warszawie, gdy temperatura przekracza 35 stopni, musi na postajach wyłączać klimatyzację, by nie doszło do usterki całego układu.
0: Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? SMS 3322, telefon 12 200 0012, radio @rmf24.pl. Czy rekrutacje na studia skomplikowały nam życie?

0: Jesienią zawsze zaczyna się szkoła. Słyszeliście Monika Staszczyka? No a my was pytamy, jak wyglądała wasza rekrutacja na studia? Czy zdawaliście już nową maturę, czy może jeszcze mieliście egzaminy wstępne? Czy jakoś szczególnie to przeżywaliście? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Nasz dzisiejszy temat. Zbieramy wasze opinie, a po 12 ruszymy z tym tematem o skopyta. Słuchacie Radia RMF 24, to jest nasz program przedpołudniowy, 10.38, a w naszym programie wracamy teraz do najnowszego odcinka Gospodarczego Tygodnia. Marek Teichman rozmawiał w nim z profesorem Jackiem Sierakiem z SGH o samorządach. Posłuchajmy, co panowie mieli do powiedzenia na temat tego, ile samorządy mają pieniędzy.
1: Panie profesorze, czy my możemy w ogóle zdobyć się na taką generalną ocenę i powiedzieć, samorządy mają pieniędzy mniej, mają pieniędzy więcej? Czy takie zdanie, wie pan, takie hasłowe zdanie, które się zmieni na pasku materiału, więc i na tytule lidu artykułu dziennikarskiego, jest czymś, co może opisać rzeczywistość?
2: Po wprowadzeniu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy powiedzieć, samorządy mają pieniędzy więcej. Ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że samorządy mają bardzo dużą liczbę zadań i słabością tego jest to, że te zadania są częstokroć niewycenione. A więc jeśli mówimy o świadczeniach usług społecznych, oświata, jeśli mówimy o ochronie zdrowia, to są takie bolączki w samorządach, czy jeżeli mówimy o szczeblu gminnym czy powiatowym, bolączki nie w tym znaczeniu, że samorządy sobie nie radzą, tylko że nie mają środków na finansowanie. I jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać. A więc potrzebne jest wypracowanie nowych standardów świadczenia usług oświatowych i dopasowanie tej strony finansowej do tego, tak by możliwie efektywnie wydawać to, na co bardzo ciężko pracujemy jako mieszkańcy.
1: Czyli trochę jest w ten sposób, że my mamy gigantyczną zmianę społeczno-demograficzną. Mhm. Gigantyczną, taką z absolutnym przesunięciem tego, gdzie są największe wyzwania. I mamy aparat do zarządzania tym problemem, który jest dostosowany do sytuacji sprzed 20-30 lat. I przykład samorządy tego nie przekroczą.
2: Przykład tej szkoły: mamy wójta, burmistrza, prezydenta, mamy wójta małej gminy, gdzie ubyło znacznie mieszkańców, a on dalej musi prowadzić 8 szkół. Gdy rozsądek ekonomiczny mówi, powinieneś prowadzić 2-3 szkoły. A co to oznacza? To oznacza, że ma nadmiernie rozbudowane wydatki bieżące. Do czego to z kolei prowadzi? Nie może generować środków na inwestycje, a to z kolei zahamuje procesy rozwoju lokalnego.
1: A czy z drugiej strony nie jest tak, że po pierwsze jest silna presja społeczna w związku z takim fetyszyzowaniem tego, że właśnie musi być na przykład szkoła bardzo blisko, ta szkoła musi pozostać. Druga sprawa związana z tym, że te instytucje, takie jak szkoła, z punktu widzenia takiej tkanki społecznej pełniły bardzo ważną rolę i jest taki naturalny opór przeciwko likwidowaniu miejsca, które generowało ważne miejsca pracy w lokalnej społeczności. A trzecia sprawa jest taka, że bardzo trudno jest, jak rozumiem, sensownie wykorzystać tą infrastrukturę do innych celów, chociaż można, tak? Czyli przestawić się na to, żeby ta infrastruktura szkolna była raczej dla starszych ludzi.
2: Mhm. Tak, mamy te zmiany, natomiast to jest częstokroć pytanie o przyszłość danej jednostki samorządu terytorialnego, o przyszłość danej gminy. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest komunikacja społeczna, partycypacja. Bardzo ważną rzeczą jest umiejętność wytłumaczenia mieszkańcom, na czym te procesy polegają. Bo jak pan słusznie zauważył, jeżeli powiemy, istnieje konieczność zlikwidowania szkoły, to będzie pytanie dlaczego.
1: Dlatego, że nie ma dzieci.
2: Dlatego, że nie wytrzyma tego budżet gminy. I teraz tak, rozmawiamy z mieszkańcami, jeżeli budujemy strategię rozwoju, to pytamy mieszkańców, czego oni chcą. I w sektorze publicznym jest tak, że potrzeby są zawsze większe niż możliwości ich zaspokojenia. I to jest tak naprawdę wybór mieszkańców. Czy chcą dofinansować szkołę, w której jest w klasie 2, 3, 5 dzieci albo klasy są łączone, czy też może chcą te środki, oszczędzając na wydatkach bieżących, przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, które przyciągną do ich gminy nowych mieszkańców, przyciągną do nich inwestorów być może.
0: Jak słyszeliśmy, samorządy mają pieniędzy więcej, ale i sporo zadań. Podkreślił to profesor Jacek Sierak. Polecamy wam cały najnowszy odcinek Gospodarczego Tygodnia. Podcast Marka Teichmana znajdziecie łatwo na platformie RMF On oraz na naszym kanale YouTube.

za 11 minut. 11, piątek, a więc dzisiaj wasz ulubiony cykl. Twoje zdanie w Radiu RMF24. Dzisiaj pytamy was, czy podoba wam się obecny system rekrutacji

0: Na studia. A może waszym zdaniem powinny wrócić egzaminy do szkół wyższych? SMS 3322, telefon 12 200 012, mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Odpowiedzcie, bo bardzo cenimy sobie wasze opinie. Tuż po 12 szczegółowo omówimy ten aktualny temat. A teraz w Radiu RMF24 Ukraina i słuchajcie, najnowszy sondaż prezydencki. Przeprowadziło go na przełomie lipca i sierpnia Ukraińskie Centrum Badań Socjologicznych SOCIS. Cytujemy go, no bo bardzo taki symptomatyczny jest ten wynik tego testu społecznego. Wynika z niego, że w drugiej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie obecny prezydent Wołodymyr Zełenski przegrałby zarówno z ambasadorem Wielkiej Brytanii, Ukrainy w Wielkiej Brytanii, Wałęryjem Załużnym, jak i byłym ministrem obrony Michajłem Fedorowem, czy nawet szefem swojej kancelarii, Kirillem Budanowym. W pierwszej turze wyborów Zełenski miałby wprawdzie niewielką przewagę nad Załużnym, byłym naczelnym dowódcą ukraińskiej armii, ale w drugiej turze Załużny w starciu z Zełenskim uzyskałby już ponad 66% głosów. No, wygląda na to, że marne są szanse na utrzymanie się Zełenskiego u władzy. No to podkreślam wam, że to są tylko sondaże, ale chyba wiarygodne, bo jak czytam, pracownia SOCIS przeprowadziła swój sondaż na grupie 2000 respondentów na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie. A więc chyba zbliża się kres ery Wołodymyra.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.
0: Za 9 minut 11 i nowe fakty RMF FM, a więc kolejna porcja informacji w Radiu RMF24. Waszej internetowej sieci.

0: RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Prawie 11. Za kilka chwil będzie coś ekstra, ekstra klasa piłkarska. Porozmawiamy sobie o meczach, albo jak mówią fani, o meczykach. Teraz fakty RMF FM, Magdalena Wojton, Tomasz Stańszewski.
1: Areszt dla podejrzanych o zabójstwo 40-latki, której ciało znaleziono na polu w mazowieckiej gminie Klwów.
2: W życie wchodzi ustawa frankowa.
1: Co to nowe prawo oznacza w praktyce? Posłuchajcie.
2: W Janowie Podlaskim rozpoczynają się właśnie Dni Konia Arabskiego.
1: A w faktach kulturalnych RMF FM za chwilę gwiazda francuskiego kina Vincent Cassel. Na 3 miesiące sąd aresztował mężczyznę i kobietę podejrzanych o zabójstwo 40-latki w powiecie przysuskim na Mazowszu.
2: Ciało ofiary znaleziono w nocy z poniedziałku na wtorek na polu. Służby zawiadomił mężczyznę, którego obudziły krzyki. Policjantom powiedział, że widział dwie uciekające osoby.
1: Kilka godzin później zatrzymano podejrzanych. 30-latek ukrywał się w pobliżu miejsca zbrodni. 45-latkę ujęto na terenie województwa łódzkiego. Oboje usłyszeli już zarzut zabójstwa, za co grozi dożywocie. Jedna osoba cierpiała w wypadku na Krajowej 62 w Kujawsko-Pomorskim.
2: W Kobylnikach ciężarówka zderzyła się z kombajnem.
1: Uprzedzamy drogę na odcinku Strzelno-Kruszwica, w tej chwili jest zablokowana.
2: Ustawa frankowa wchodzi w życie.
1: Dzięki niej frankowicze zaoszczędzić mogą tysiące złotych. Przepisy wprowadzają bowiem automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeżeli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
2: Ponownie witamy Cię w faktach. Co nowe prawo oznacza w praktyce?
3: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów.
4: To wstrzymanie następuje automatycznie z chwilą doręczenia pozwu do banku. Zmiana ta dotyczy zarówno spraw, które zostały wszczęte już wcześniej, jak również tych, którzy dopiero teraz złożą pozew do sądu.
3: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie pozwu nie zatrzymuje płatności. Dzieje się tak dopiero, gdy sąd dostarczy dokument bankowi.
2: Minęła 11, zatem w Janowie Podlaskim od rywalizacji klas sportowych zaczynają się Dni Konia Arabskiego.
1: A po południu od 14 startuje największy pokaz koni arabskich w tym roku. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi, do którego zgłoszonych zostało aż 126 koni z polskich stadnin, tych państwowych i tych prywatnych.
2: Dziś arabskie ogiery, jutro klacze. W niedzielę czempionaty i wybór najlepszego konia pokazu. Best in show.
1: A po tych emocjach pokazowych w niedzielny wieczór w Janowie aukcja Pride of Poland. Jeżeli masz ochotę kupić konia arabskiego, to jest ten moment, żeby to zrobić. Jeżeli po prostu masz ochotę odhaczyć to na swojej liście marzeń, tak przyjazd do Janowa z przekornym uśmiechem rekomenduje Stuart Vesti, autor zdjęć do tegorocznego katalogu aukcyjnego.
2: Jego zdjęcia, ale też filmy z gwiazdami tegorocznej aukcji są już na stronie rmf24.pl.
1: A teraz gwiazda filmowa, aktor Vincent Cassel i historie równoległe w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood w historiach równoległych, pokazuje zupełnie nowe oblicze. Są już pokazy przedpremierowe, a najnowszy obraz Asghara Farhadiego, inspirowany filmowym dekalogiem, na naszych ekranach za tydzień. Miałam okazję zapytać aktora o fascynację kinem Krzysztofa Kieślowskiego. W czasach, gdy powstał filmowy dekalog, to było coś absolutnie wyjątkowego. Myślę, że właśnie dlatego do dziś inspiruje tak wielu twórców na różnych poziomach. To dzieło, o którym wiedzą nawet ludzie, którzy nigdy go nie oglądali. Stało się punktem odniesienia, kamieniem milowym. I zobacz, rozmawiamy dziś o Kieślowskim przy okazji premiery francuskiego filmu, który wyreżyserował Irańczyk. Chyba nie ma większego komplementu dla twórcy. Vincent Cassel od lat łączy kino autorskie z wielkimi hollywoodzkimi widowiskami. O naszym spotkaniu opowiem jeszcze przed 12 w radiu internetowym RMF 24. Andy Warhol mówił, że jest z innej planety. Zatarł granicę między tak zwaną sztuką wysoką a kulturą komercyjną. Od dziś można oglądać jego pracę na wystawie Od linii do legendy w Pałacu Sztuki w Krakowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski ponownie, ale będą nowe tematy. Już za chwilę sport, hity piłkarskiej ekstraklasy, potem nasz przebój filmowy specjalnie dla RMF 24. Vincent Cassel, wybitny francuski aktor w rozmowie z naszą dziennikarką. Bądźcie z nami.

0: zdrowie. 11 minut po godzinie 11. Dzisiaj piątek, 7 sierpnia, piątek, a więc no, przed weekendem trzeba pomyśleć troszkę o odpoczynku, na przykład o kibicowaniu. W Radiu RMF24 przyszedł czas na troszeczkę sportu. Porozmawiamy teraz o piłce nożnej, a konkretnie o ruszającej dzisiaj trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Start o 20:30 w Krakowie, gdzie Wisła podejmie Wisłę, ale ta z Płocka. Z nami Michał Trela, komentator Kanal Plus Sport. Witam serdecznie, panie Michale.
1: Dzień dobry.
0: Może najpierw, zanim pomówimy o obu wisełkach, to na początek zapytam pana o to, co działo się wczoraj i przedwczoraj w eliminacjach europejskich pucharów. Jak pan ocenia występy polskich drużyn w Lidze Europy i Lidze Konferencji?
1: Myślę, że przeciętnie będzie to odpowiednie słowo, bo są drużyny, które wygrały, ale w sposób taki dość nieoczekiwany. Tutaj mam na myśli Jagiellonię z Rangersami.
0: Ograli z Szkotów, tak.
1: Europejska marka. Tak. Wygrana, oczekiwana Lecha Poznań, ale trochę niska i taka pozostawiająca dużo wątpliwości przed rewanżem.
0: No, Farerski zespół, Wyspy Owcze, Kai Klaksvik. Jednobramkowa wygrana tylko.
1: Dokładnie, więc może to i lepiej, bo Lech będzie musiał zachować czujność przed rewanżem, a wiemy, że w przypadku klubu z Poznania to ważne po wydarzeniach z tego lata.
0: No, kolej już nie może hamować.
1: Tak jest. Z kolei Raków Częstochowa remis ze Szwedami tutaj pozostawia kwestię awansu otwartą. Podobnie jak niewielka porażka Górnika Zabrze w Budapeszcie, no najbardziej trudną sytuację ma GKS Katowice, tak, po dwubramkowej porażce na
0: Telewizji
1: z zespołem z Izraela.
0: Tak jest. A kto ma największe szanse na awans do kolejnej rundy, w pana opinii?
1: No myślę, że mimo wszystko Lech Poznań, ze względu na klasę rywala, z którym się mierzy, no tutaj jest zdecydowanym faworytem i odpadnięcie z drużyną z Wysp Owczych byłoby katastrofą, co do tego wątpliwości. Ale myślę, że Jagiellonia jest w stanie powalczyć w Glasgow o niespodziankę i awans do kolejnej rundy.
0: No właśnie, to może wróćmy do Ekstraklasy. Po tym podsumowaniu dzisiejszą kolejkę, właśnie weekendową kolejkę, otwiera mecz Wisły z Wisłą, ale to nie będzie derby, prawda? Bo to kluby mają tę samą nazwę od rzeki Wisły, ale pochodzą z różnych miast, z Krakowa i Płocka. Ja sobie tak obliczyłem, oddalone są od siebie około 300 kilometrów. Przybliży nam pan ten mecz?
1: No myślę, że zapowiada się bardzo ciekawie jako jeden z potencjalnych hitów tej kolejki, bo Wisła Kraków Beniaminek zaczęła od pokazywania bardzo ofensywnej twarzy. 7 goli padło w jej poprzednim meczu z Piastem Gliwice, przegranym 3-4 przez Wisłę. Wcześniej ograny uczestnik europejskich pucharów, czyli GKS Katowice. Ponad 40 strzałów oddała Wisła Kraków w tych dwóch meczach, więc to z jednej strony jest zapowiedź ofensywnego zespołu.
0: Ja tak sobie pomyślałem jeszcze, panie Michale, że Wisła Kraków rozgrywa mecze na stadionie imienia Henryka Reymana. To jest legenda polskiej piłki, no i król strzelców pierwszego sezonu ligi w 1927 roku, a więc no jest szansa na to, że znowu się rozstrzelają teraz.
1: Tak, Wisła teraz ma lidera strzelców, Jordiego Sancheza, który strzelił 3 gole w tych pierwszych dwóch kolejkach, więc może nawiąże do tych wielkich poprzedników. No a Wisła Płock, mimo że tych goli nie strzela aż tak dużo jak Wisła Kraków, ostatnio zremisowała 0-0 z Widzewem, to stwarza mnóstwo sytuacji i nie przegrała jeszcze żadnego meczu i pokazuje też ciekawą piłkę, więc dzisiaj spodziewam się, że obie drużyny będą chciały atakować, a to zapowiada dobry mecz.
0: No Wisła Płock jest silnie kojarzona z Orlenem oczywiście. Co tam jest największym paliwem tego zespołu?
1: Myślę, że największym paliwem jest hiszpański rozgrywający Dani Pacheco, który ma oczy dookoła głowy i napędza wiele ataków, ale też świetne stałe fragmenty gry narciarzy, po których choćby zaskoczony został Raków Częstochowa, uczestnik pucharów w pierwszej kolejce.
0: A inne mecze, na które pan zwrócił uwagę?
1: No myślę, że na pierwszy plan wysuwa się niedzielne starcie Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź, bo z jednej strony Jagiellonia, o której mówiliśmy, dobrze zagrała w europejskich pucharach.
0: Zobaczymy, jak teraz jaka.
1: Tak, zaczęła od dwóch meczów wygranych w lidze. Widzew z kolei, no to jest kadrowo jeden z najsilniejszych zespołów w Ekstraklasie. Na razie rozczarowuje, 2 razy zremisował, ale po dość dobrych meczach, więc to może być jeden z takich hitów tej kolejki.
0: No właśnie, a inne jeszcze mecze? oprócz tych, które pan wymienił?
1: Myślę, że bardzo dobrze zapowiada się też sobotnie starcie Korony Kielce z Legią Warszawa. Legia też zaczęła sezon od kompletu zwycięstw. Przystępuje do tej kolejki jako lider ekstraklasy.
0: No będzie pod presją chyba, prawda? Zdobycia kompletu punktów na tym trudnym terenie w Kielcach.
1: Wydaje mi się, że Legia jest zawsze pod presją zdobycia kompletu punktów, ale na razie radzi sobie z tą presją dobrze. W końcu z poprzedniego sezonu 4 wygrane z rzędu, teraz 2 na początek, to już 6. Rzadko w naszej lidze się zdarza, żeby jakiś zespół 6 razy z rzędu wygrywał. Na Korona Kielce, która przed tygodniem nie grała, bo pauzowała, miała przełożony mecz, była jedną z najaktywniejszych drużyn w letnim oknie transferowym. Ciekawych zawodników kupiła, ambicje są duże, więc też na pewno będą w Kielcach oczekiwać, że uda się Legię zatrzymać, a może nawet ograć.
0: Legia przewodzi tabeli. To jest ta drużyna, która zrobiła na panu największe wrażenie, czy ma pan jakichś innych faworytów jeszcze?
1: No nie, myślę, że Legia nie zrobiła wrażenia o tyle, że gra w sposób pragmatyczny, wyrachowany. To nie są wielkie, ciekawe mecze, ale ogląda się je średnio, natomiast wyniki są bardzo dobre. No, myślę, że trzeba, jeśli chodzi o zespoły, które robią wrażenie, zwrócić uwagę jednak na Wisłę Kraków ponownie, bo to jest Beniaminek wracający po 4 latach i to, że tak odważnie się prezentuje w tych pierwszych meczach, to, że tworzy takie atrakcyjne widowiska, to musi przykuwać wzrok.
0: Właśnie, ostatnio mamy taką gradację, tak może generalnie pana zapytam o poziom futbolu. Mamy taką gradację, no mieliśmy futbol na najwyższym poziomie, prawda, światowym w czasie mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie. Mamy rozgrywki europejskie, teraz o których mówiliśmy już, a teraz polska ekstraklasa. Czy to jest duży szok poznawczy, jak pan tak się przełącza z meczów na najwyższym poziomie na te nasze boiska Murawy Krajowe?
1: Myślę, że mimo wszystko nie, a przede wszystkim coraz mniejszy, bo przyzwyczajeni byliśmy do tego, że przez lata oglądało się trochę inną dyscyplinę sportu, można tak powiedzieć, oglądając mecze z udziałem zagranicznych drużyn i później przełączając na te polskie. Natomiast widać, że polskie kluby, polscy trenerzy starają się nadążać za tymi globalnymi trendami. Coraz ciekawsi zawodnicy przychodzą do polskiej ligi z zagranicy. Także polscy trenerzy coraz lepiej pracują z tymi zawodnikami w sztabach, więc myślę, że oglądało się te mecze jako całkiem przyjemną kontynuację mundialu i europejskich pucharów.
0: A ten zastrzyk tej obcej siły zagranicznych zawodników wyższej klasy to może być zagrożenie dla naszej reprezentacji? No, tej się nie wiedzie raczej ostatnio.
1: To prawda, chociaż na pewno dla polskiej piłki czy dla żadnego kraju nie jest to dobre, jeśli w krajowej lidze miejscowi zawodnicy są mniejszością, a to się już kolejny sezon z rzędu dzieje w naszej ekstraklasie. Natomiast to też nie jest o tyle nowość, że selekcjonerzy polskiej reprezentacji w zdecydowanej większości rekrutują piłkarzy polskich grających za granicą i to, że Polacy wyjeżdżają za granicę, to, że robią tam mniejsze lub większe kariery, no i jest dobrą informacją. Tak dzisiaj wygląda świat piłki, że krążą ci piłkarze i do Polski przyjeżdżają piłkarze z zagranicy, ale Polacy wyjeżdżają, więc jest nieustanny ruch w interesie.
0: I to jest najważniejsze. No warto zawsze śledzić także polską piłkę. Ja jestem z Krakowa, więc chadzam też na mecze naszych krakowskich drużyn. Jestem i fanem Wisły Kraków i Krakowi Kraków. Chodzę i na stadion Reymonta i stadion przy ulicy Kałuży. No i polecam wszystkim. Śledźmy nasz futbol. Warto. Dziękuję panie Michale. Michał Trela, komentator Kanal Plus Sport, był gościem radia RMF24. Kłaniamy się nisko.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Radio RMF24.

0: Marlena Chudzio, zapraszam na fakty. Ponad 1300 akcji związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi odnotowała wczoraj Straż Pożarna. Rannych zostało 5 osób. Najwięcej pracy mieli strażacy w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Strażacy usuwali z dróg powalone drzewa i oderwane konary oraz wypompowywali wodę z zalanych budynków i podtopionych posesji. Uszkodzonych zostało ponad 100 dachów. Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił 4 łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Jedno dziecko złamało rękę. W województwie świętokrzyskim w miejscowości Szaniec gwałtowny podmuch wiatru zerwał konar drzewa, który spadł na uczestników pielgrzymki. Ranne zostały 2 kobiety, które przewieziono do szpitala. Były przytomne i doznały niewielkich obrażeń. Około 3800 mieszkańców Łask w Śląskiem nie może korzystać z wody w kranach do celów spożywczych ani sanitarno-higienicznych, jedynie do spłukiwania toalet. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Ustanowiono 2 zastępcze punkty poboru wody pitnej. Ponadto woda butelkowana będzie dostarczana do gospodarstw domowych przez ochotnicze straże pożarne.
1: Poznaj fakty.
0: Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu do czerwca wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim znów na Mazowszu. W końcu lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 907 tysięcy osób bezrobotnych. Kampania prezydencka w Krakowie zaczęła z falstartem, bo jej początki trzeba już liczyć w czasach akcji referendalnej.
2: To był element takiego pobudzenia politycznego krakowian, które, jak wiem, zaowocowało decyzją pozytywną, w sensie odwołania prezydenta, choć nie rady. I w zasadzie inicjatorzy chyba liczyli, że płynnie wejdą w kampanię wyborczą, ale tutaj protest referendalny trochę przyhamował. Może i dobrze tę kampanię, no bo przecież mamy wakacje, gorące lato. Chyba sami inicjatorzy chcieliby swoją kampanię realizować w takich komfortowych warunkach.
0: Mówił na naszej antenie profesor Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wybory odbędą się 27 września. Ostateczna liczba kandydatów nie jest jeszcze zamknięta, jednak chęć startu zadeklarowało około 20 osób, a komisarz wyborczy zarejestrował już 12 komitetów wyborczych. Dziś briefing prasowy w sprawie kampanii planuje radny miasta Łukasz Gibała, który już 4-krotnie ubiegał się o prezydenturę w Krakowie.

0: Dziś piątek, a więc twoje zdanie w Radiu RMF24. Pytamy was dzisiaj, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić, bo wtedy uczniowie na przykład nie składaliby wniosków o przyjęcie na 10 kierunków, blokując de facto 9 z nich. SMS 3322, telefon 12 200 012 i mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czekamy na wasze opinie. Za pół godziny ruszymy z kopyta z tym tematem. No a teraz słuchajcie prawdziwy hit. Gwiazda kina Vincent Cassel, sławny aktor w specjalnym wywiadzie naszej dziennikarki. Ja wam przypomnę, może pokrótce, rola bezwzględnego Vinca z filmu Nienawiść Mathieu Kassovitza przyniosła mu światową sławę. Vincent Cassel był też impulsywnym Markusem w Nieodwracalnych Gaspara Noego, a w Czarnym Łabędziu Darrena Aronofskiego zagrał despotycznego dyrektora baletu. No i teraz Francuz kontynuuje swoją karierę, gra jedną z głównych ról w filmie Historie równoległe. Według Kieślowskiego ten film za tydzień wejdzie do polskich kin, a aktor wcześniej udzielił wywiadu Babin naszej dziennikarce RMF FM. Rozmawiała z nim wzdychająca właśnie w tym momencie Katarzyna Sebychowska-Szuchta. Nie dziwię się wcale.
1: To było cudowne spotkanie, wiesz, to jest zawsze cudownie porozmawiać z kimś, kto po prostu tyle wie o kinie, ma takie doświadczenia, ale też pięknie mówi, w różnych językach opowiada.
0: To tak jak ty. Dzień dobry, Kasiu. Prosimy cię bardzo o opis tego wiekopomnego spotkania. Bardzo prosimy.
1: Spotkaliśmy się w Cannes w przepięknych okolicznościach nad morzem, a ten szum fal wrócił w naszej rozmowie. Właściwie wracał wielokrotnie, bo jak się okazuje, to jest ulubiony dźwięk aktora.
2: The sound of the sea.
1: Tak jest. A rozmawialiśmy sporo o dźwięku, bo bohater, którego gra Vincent Cassel w tym filmie według Kieślowskiego, zajmuje się tworzeniem filmowych efektów dźwiękowych. To jest wspaniałe rzemiosło, nieco oldschoolowe. Boję się niestety, że zastąpi je AI, bo ono jest robione taką starą metodą. Czyli jakieś szkło, jakiś grzebień, jakaś folia.
0: I naturalny sound of the sea, czyli dźwięk morza.
1: Dokładnie tak. A Vincent Cassel ma dobrą radę. Wiesz co? Bo rozmawialiśmy właśnie o tej AI. Pytam, kochanie, tak. Za AI w ogóle mnie to przeraża, że taki zawód jak dźwiękowiec zostanie zastąpiony, że aktorzy zostaną zastąpieni. On mówi, ale jak ktoś chce oglądać takie filmy, niech ogląda. Ja mam dobrą radę. Nie słuchać sztucznej inteligencji w sprawach emocji, posiłkować się nią tylko technicznie i wszystko sprawdzać, bo zdarzają się kompletne głupoty.
0: To prawda.
1: Opowiadał mi też o fascynacji dekalogiem Kieślowskiego i to było niesamowite, bo we Francji, podobnie jak u nas, to jest serial kultowy, który niejako zbudował tożsamość. Było też o podobieństwie do rodziców. To jest bardzo ciekawe, bo Vincent Cassel mówi, że na początku jako młody chłopak się bardzo denerwował, że o Jezu, po prostu żebym ja nigdy nie gadał tak jak moja mama, albo żebym nie wyglądał tak jak mój ojciec. A na końcu wygląda jak jego ojciec i gada jak jego matka i mówi, i wiesz co? I to jest właśnie wspaniałe, bo po latach się to docenia. Że najpierw się nie chce być, a potem się człowiek cieszy, że jest jak rodzice.
0: No właśnie.
1: Oczywiście nie ma jak zawsze i nie wszędzie.
0: Z głosem.
1: Wiadomo. Tak. Ale też opowiadał mi o cenie, jaką płaci za swoje role.
0: A przejmuje się w ogóle komentarzami na swój temat?
1: No właśnie kiedyś tak, teraz nie. Wie, że nie ma na nie wpływu i też o takim podglądaniu ukradkiem i na tej podstawie o wyciąganiu błędnych wniosków jest film Historie równoległe, bo jak pamiętamy, szósta część dekalogu Kieślowskiego to jest ta część z podglądaniem. Tylko, no tutaj jest trochę inna historia, o filmie jeszcze mam nadzieję będziemy rozmawiać. Tak. Tu jest dosyć nietypowa sytuacja, bo Vincent Cassel gra jednego z bohaterów, rzadko gra słabe postacie, a tutaj jest mężczyzną i przepraszam, ale trochę się śmiałam w czasie rozmowy, bo jego w tym filmie ciągle bardzo boli kręgosłup.
0: Iszias. Tak?
1: Cały czas chodzi taki zgięty w pół, a to mu wypadnie dysk, a to nie może się ruszyć. I pytałam, czy ma czasem takie myśli. Starzeje się, dlatego dostaje takie kinowe role. Zawsze lubiłem grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, to próbuje się wyglądać na starszego, a kiedy jest się starszym, no to robi się zupełnie odwrotnie. No tak już jest. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. No i bardzo w sumie lubię się tym bawić. Nie odbieram tego w żaden sposób osobiście. Mam do tego naprawdę, uwierz, zdrowy dystans. Chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo, jak długo jeszcze? Są już pokazy przedpremierowe, a Historie równoległe inspirowane szóstym dekalogiem Kieślowskiego w kinach będą dokładnie za tydzień 14 sierpnia.
0: A więc trzeba się uczyć szybkiego biegania, żeby popędzić do kina. A oczywiście najpierw zajrzeć do internetu, bo tam jest twoja niesamowita rozmowa z Vincentem Cassellem.
1: Takie rzeczy zdarzają się raz na jakiś czas, zostają długo i to jest fantastyczne również dziennikarskie doświadczenie. Rozmawianie z gwiazdą, z ikoną kina, którą kiedyś, jakby mi ktoś powiedział wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy raz zobaczyłam film Nienawiść, tak, że kiedyś usiądę i będę z tym człowiekiem rozmawiać, pewnie bym mu nie uwierzyła, ale radio RMF FM właśnie daje taką możliwość. Także super.
0: Dziennikarzom i słuchaczom też. Dziękujemy ci serdecznie.
1: Dzięki.
0: Tu Radio RMF 24, wasza stacja. Bądźmy razem, także w piątek.

RMF24, czyli konkret i kontakt z wami. Dzisiaj pytamy, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czy można usprawnić tak rozwlekły proces? Z czym jest największy problem? SMS 3322, telefon 12 200 012, mail radio@rmf24.pl. Przypomnę, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić waszym zdaniem? Zbieramy wasze opinie, a za kilka chwil po 12, mamy teraz za 15, 12, rozpoczniemy wasz ulubiony cykl Twoje zdanie w radiu RMF24. A teraz aktualizacja danych dotyczących interwencji strażackich zmienionej doby. Jak przekazał nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy zanotowali w całym kraju łącznie 2991 interwencji. Spośród nich 431 dotyczyło pożarów. Strażacy zanotowali łącznie 1323 interwencje związane z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej, jak czytam, w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Główne działania dotyczyły udrażnienia szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew i oderwanych konarów oraz wypompowywania wody z ranych budynków i podtopionych posesji. Uszkodzonych zostało też ponad 100 dachów. Rannych zostało 5 osób, 2 w województwie świętokrzyskim, 2 w warmińsko-mazurskim i 1 w podlaskim. Do najpoważniejszego zdarzenia, jak czytam, doszło na jeziorze Sexty na Mazurach. Silny wiatr wywrócił i zatopił tam 4 łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Całe szczęście, jedno dziecko złamało rękę. Życzymy dużo zdrowia. Tu Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za 14 minut godzina 12, więc w samo południe będzie samosedna, więc fakty RMF FM, słuchajcie nas uważnie. Informujemy i gramy. Gramy i informujemy. W takim właśnie rytmie jesteśmy razem. Razem spędzamy ten piątek przed weekendem, więc warto troszkę się zrelaksować. A więc specjalnie dla was kolejna porcja muzyki. Daria Zawiałów.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Krakowie i zapytamy was, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już dziś po 12.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: W samo południe Fakty RMF FM i Anna Wachowska. Jeszcze więcej informacji w radiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry w radiu RMF 24.
1: Jestem i zapraszam. Dokończenie budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie pod znakiem zapytania. To informacje reportera RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Kierowców prosimy o ostrożność. Są problemy na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Amaretto odnaleziony. Po 2 miesiącach poszukiwań zaginiony koń wrócił do krakowskiego szwadronu ułanów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wyklucza rezygnacji z zakończenia budowy Centrum Kultury Polskiej we Lwowie, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Resort dyplomacji wstrzymał finansowanie tego projektu. Budowa, przypominamy, ruszyła 10 lat temu. Pochłonęła 28 milionów złotych. W 2019 roku prace stanęły, a niedokończony gmach niszczeje. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w faktach. Krzysztofie, dzień dobry. Powiedz,
2: dzień dobry.
1: Dlaczego MSZ rozważa odstąpienie od projektu?
2: Przede wszystkim ze względów finansowych. Koszty dokończenia budowy byłyby dziś gigantyczne. Jak usłyszałem od jednego z urzędników, są też wątpliwości co do jakości wykonanych dotąd robót. Co więcej, nie wiadomo w jakim stanie jest ta budowla, która niszczeje. Najpierw więc trzeba by przeprowadzić ekspertyzy konstrukcji, która od lat jest niedokończona i niezabezpieczona. Same koszty takiego audytu mogą iść w setki tysięcy albo i miliony złotych. Resort zaznacza, że na razie decyzja nie zapadła. Zapewnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską, jak rozwiązać ten problem. Przyszłość projektu jest jednak niepewna, mówił jeden z urzędników. Jak dodał, jest kilka scenariuszy. Między innymi Ukraińcy mogliby przejąć tę inwestycję, być może umieścić tam inną instytucję.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. 4 samochody zderzyły się w pobliżu Klinisk Małych. Nikt nie ucierpiał. W kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko jednym pasem. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację na składowisku odpadów w Wołominie na Mazowszu. Nie wiadomo jednak, skąd samorząd ma wziąć pieniądze na likwidację tego miejsca. Sygnały na ten temat dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. W Wołominie obok składowiska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda to miejsce?
3: Pojemniki typu Mauser są w garażach w przemysłowej części Wołomina, między punktami skupu złomu. Wojewoda mazowiecki, jak ustaliłem, złożył wniosek o pieniądze z rezerwy ogólnej budżetu państwa właśnie na zabezpieczenie tego miejsca. Chodzi o 20 milionów złotych. Decyzji wciąż jednak nie ma, a mieszkańcy z niepokojem obserwują składowisko.
4: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo. Mień jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Da się tam podejść bliżej, bo my teraz jesteśmy w pewnej odległości.
4: Nie wiem, nie chcę tam być.
5: Tam się nie chodzi, bo tam specjaliści uciekają stamtąd.
3: Wysłałem pytania o szansę na szybką likwidację tego składowiska do urzędów wojewódzkiego i marszałkowskiego. Dopytuję też o te sprawy w Ministerstwie Klimatu. W ostatnich dniach pojawiła się opinia wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, który ocenił stan beczek tutaj w Wołominie jako krytyczny.
6: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
1: Plany na wakacje? By odpoczął nasz mózg, nie potrzebujemy zbyt wielu urlopowych atrakcji. Czasem lepiej by ich nie było, podkreślają eksperci.
7: Przede wszystkim musimy pozwolić naszemu mózgowi się nudzić. Jest to rzecz, o której bardzo często zapominamy, a jest bardzo prostą czynnością. Biologicznie nasz mózg potrzebuje po prostu odcięcia się od bodźców i wykonywania rzeczy, które nie wymagają zaangażowania uwagi, które pozwalają nam na skupienie się bardziej na tym, co się dzieje w nas.
8: Ta nuda najlepsza dla mózgu to jest, jeżeli pójdziemy przed siebie bez celu albo położymy się na hamaku, weźmiemy książkę.
7: Problemem, który mamy w obecnych czasach, jeśli chodzi o odpoczywanie i urlopowanie, jest właśnie to przekonanie, że każda chwila musi być bardzo zaplanowana. Tak naprawdę prowadzi to do odwrotnego efektu.
1: Zauważa Kinga Ciupińska, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ze specjalistką rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. A czy warto czasami odmóżdżyć się? I czy to w ogóle jest możliwe? Powiemy o tym w kolejnych faktach. Możecie też o tym przeczytać na rmf24.pl. Jest szczęśliwy finał poszukiwań konia z krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego. Amaretto zaginął na początku czerwca na obrzeżach Nowej Huty. Zwierzę spłoszyło się i zrzuciło ułana w czasie spaceru. Jak przekazał naszemu reporterowi Maciejowi Sołtysowi dowódca szwadronu, po 2 miesiącach konia odnaleziono w pobliżu miejsca, w którym zaginął. Amaretto jest już w stajni, w dobrym stanie, choć trochę stracił na wadze.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: AI.
6: najbliższych godzinach na Podlasiu oraz w południowo-wschodniej części Mazowsza spodziewamy się deszczu i burz. Popada i zagrzmi także na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Małopolsce i na zachodzie województwa śląskiego. W drugiej połowie dnia najcieplej będzie we Wrocławiu i Opolu. Tam słupki rtęci wskażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej dziś ma być w Koszalinie 19 kresek. W Trójmieście nieco cieplej i raczej bez opadów. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Synoptycy informują, że na północy Polski można spodziewać się przelotnego deszczu. Ciśnienie atmosferyczne rośnie, teraz wynosi około 1018 hektopaskali.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Przed nami wasz ulubiony cykl. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytamy, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czy powinny wrócić egzaminy na studia? SMS 3322, telefon 12 200 012, mail radio@rmf24.pl.

0: Dziś piątek, a skoro piątek, to ruszamy z naszym cyklem Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę Wam, że zadajemy dzisiaj pytanie, czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić. SMS 3322, telefon 12 200 012 i mail radio@rmf24.pl. Czekamy na Wasze opinie, ale nie zasypiamy gruszek w popiele. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym RMF FM i naszym reporterem Pawłem Koniecznym w Krakowie przy ulicy Ingardena. Witamy, Pawle, serdecznie.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: O co dziś będziesz pytał swoich gości?
1: No przede wszystkim będziemy opowiadać o tym, jak ta rekrutacja obecnie wygląda, jak można by było na nią wpłynąć, co można zmienić, czy powinny powrócić egzaminy wstępne i oczywiście na to, dlaczego tak długo niektórzy muszą czekać na ostateczny wynik, ponieważ niektóre uczelnie dopiero w połowie września ogłoszą nabór dodatkowy, wyniki tego naboru dodatkowego, a trzeba troszeczkę czasami się naczekać i te najdłuższe, jak niektórzy mawiają, wakacje w życiu są przez to nieco skrócone. Będziemy oczywiście także pytać Was o tym, jak wyglądała Wasza rekrutacja na studia i o to też pytałem mieszkańców Krakowa.
2: U mnie wyglądało to tak, że ja się dostałem na parę uczelni, ale najbardziej spodobało mi się tutaj na AGH, więc no siłą rzeczy, zresztą też poszedłem tutaj, zresztą też dobrze mi szło z chemii w liceum, także zdecydowałem się tutaj na studia techniczne.
1: A jak wyglądał ten proces tak ogólnie?
2: Sam proces wyglądał tak, że na początku była rekrutacja przez internet, przez stronę AGH. No i później po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, po przeliczeniu wyników z matury, mogłem już przyjść tutaj i złożyć swoje dokumenty i ostatecznie zostać zaakceptowany.
3: Nie było egzaminów. Rekrutowałem się na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z takiej rekrutacji na studia to tyle pamiętam. Na doktorat były jakieś egzaminy z języka, z przedmiotu i bodajże z filozofii chyba.
1: Ten konkurs świadectw to jest taki najlepszy sposób, żeby sprawdzić, kto się nadaje, kto nie?
3: Wydaje mi się najbardziej praktyczny i wygodny. Może nie koniecznie najlepszy, ale nie wyobrażam sobie rekrutacji ponownej, podobnej do matury dla każdego. Także wydaje mi się, że świadectwa maturalne to chyba taki najbardziej przystępny sposób.
1: Tak mówili mi studenci lub byli studenci z Krakowa i chociażby o tym, jak ta rekrutacja zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat, no może świadczyć mój przykład sprzed 21 lat, kiedy byłem rocznikiem zdającym jako pierwszy nową maturę i musieliśmy rywalizować z uczniami techników, którzy zdawali w tym samym roku starą maturę, czyli jeszcze przed
0: komisją. Taki brak równowagi trochę, tak?
1: Tak.
0: Nierówne szanse.
1: I zdarzały się sytuacje, kiedy na jednej uczelni, i to też właśnie swoim przykładem, były dwa systemy przyjęcia na studia. Na jeden z kierunków był egzamin, natomiast na drugi był konkurs świadectw. I ten konkurs wydawał się o tyle niesprawiedliwy, że zdający w technikum piątka z języka polskiego była równoważna ze zdobyciem 100% na poziomie rozszerzonym, co no, wydaje się dosyć dużą różnicą.
0: Gdzie to równość praw? Gdzie to konstytucja?
1: Oj, no moglibyśmy rzeczywiście zadawać takie pytania. My wtedy o tym nie myśleliśmy, jako ci, którzy próbowali się dostać na studia. Na szczęście na studia wymarzone udało się dostać, więc no, to jest taki przykład sprzed wielu lat z Wrocławia, gdzie te konkursy świadectw były dosyć nierówne, jeśli chodzi o starą czy nową maturę. Teraz te konkursy to taka norma na studiach. Zresztą nowa matura miała temu służyć, aby już nie trzeba było zdawać egzaminów wstępnych, aby te wyniki z matury można było porównywać, no i wybrać tych najlepszych, którzy na studia się nadają.
0: Tak, Paweł Konieczny opowiadał o własnych doświadczeniach, także Was cytuję, a Wam przypomnę i zachęcam do kontaktu. Można wysłać SMS-a pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 012 lub pisać pod adresem radio@rmf24.pl. Skanka Nancy.

0: Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? To nasz temat dzisiaj. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Pytamy was dzisiaj o to. No i bardzo interesujący mail nadszedł od pana Piotra. Pan Piotr pisze o potrzebie w ogóle radykalnych zmian w szkolnictwie wyższym. Duża liczba studentów wynika z obecnego modelu finansowania szkolnictwa wyższego, gdyż opłaca się uczelniom masowo otwierać kierunki kosztem pauperyzacji dyplomu ukończenia studiów, a ofiarami tego modelu padają kierunki prestiżowe oraz unikatowe. Przykładem, jak pisze pan Piotr, niech będzie uniwersytet, który zamknął po 70 latach Wydział Chemiczny z cennym kapitałem społecznym w postaci patentów, sprawnej kadry dydaktyczno-naukowej oraz latami tradycji oraz nowymi horyzontami w tym, co jest obecne na rynku, którym nie pozwolono się rozwijać, bo odebrano wcześniej pomieszczenia dla modnej medycyny, a następnie doprowadzono do upadku i wchłonięcia przez inny wydział, niezdolny już do dalszego kształcenia i rozwoju katedry. Czekamy na kolejne wasze opinie. Piszcie do nas. To twoje zdanie w Radiu RMF24.
1: Tu Radio RMF24.

0: Marlena Chudziu, zapraszam na fakty. Te pomysły prowadzą tylko do ścigania się z Konfederacją. Tak antyukraińskie wypowiedzi Prawa i Sprawiedliwości oceniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Wydaje mi się, że to bierze się z tego, że dla prezesa Kaczyńskiego zawsze najważniejsza była partia Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą wielokrotnie mogliśmy się o tym przekonać. Dlatego jest inna perspektywa, bo wielu ludzi analizuje to z perspektywy państwowej, z perspektywy wyborczej.
2: Po prostu.
1: A dla prezesa Kaczyńskiego ważniejsze będzie nie rządzić po najbliższych wyborach, ale żeby zepchnąć Grzegorza Brauna pod próg wyborczy i osłabić jak najbardziej Konfederację. Grzegorz Braun rośnie, bo jeżeli się od 3 już prawie lat powtarza, że to oni mieli rację, no to się jednak doprowadza do sytuacji, gdzie właśnie wyborcy są pogodzeni.
3: No dobrze, to nadal racja to nie jest racjonalne, ale
2: z perspektywy własnej partii.
1: Z perspektywy własnej partii wydaje mi się, że prezes źle odczytał i źle wytyczył spór z Grzegorzem Braunem.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, podał portal Politico. Jego zdaniem Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. Sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk nakazał firmie Meta zapłacenie kolejnych 567 milionów dolarów za brak ostrzeżenia opinii publicznej przed zagrożeniami, jakie jej platformy stwarzają dla dzieci. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Meta jest właścicielem takich serwisów jak Facebook, Instagram i WhatsApp. A na naszej antenie zaprosimy Was dzisiaj do kolejnego bardzo ciekawego miejsca, które zupełnie inaczej wygląda nocą. W cyklu Wakacje po zmroku odwiedzimy Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.
4: W planetarium się pokazuje zawsze sztuczne niebo, natomiast chodzi o to, żeby spojrzeć gdzieś to, także na to prawdziwe.
5: To jest zaadaptowana wieża ciśnień.
4: Tak, to jest wieża ciśnień, która została postawiona na najwyższym wzgórzu w pobliżu tego starego Olsztyna. Także zawsze z tarasu, jak zwiedzamy, to pokazujemy, że ten cały stary Olsztyn jest poniżej. To był zbiornik z wodą i stąd woda płynęła do mieszkań.
0: Z astronomem Andrzejem Pilskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zapraszamy do słuchania wieczornych faktów. Dowiecie się, co można w sierpniu obejrzeć na niebie.

0: Jest tak? A czy tak ma być? Dzisiaj w naszym piątkowym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 zastanawiamy się nad systemem rekrutacji na studia. No, dla niektórych maturzystów to już czas radości po ogłoszeniu wyników, dla innych jeszcze czas wyczekiwania. Czy udało się dostać na wymarzone studia? Przy gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy Kraków. Pawle, jak wyglądała i wygląda rekrutacja na studia na najstarszej polskiej uczelni?
1: No i o to właśnie zapytam mojego gościa, ze mną pan Kamil Gajęcki, dział rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od tego, jaki kierunek cieszył się w tym roku największym zainteresowaniem.
2: Ten rok był rokiem dość specyficznym ze względu na to, że do rekrutacji podchodziła zdecydowanie większa liczba kandydatów niż w latach minionych, w związku z tym, że więcej osób zdawało maturę. Natomiast pewne rzeczy są niezmienne. Co roku te nasze flagowe kierunki przyciągają zdecydowanie najwięcej kandydatów. No i podobnie jak w roku poprzednim, tym kierunkiem, który przyciągnął największą liczbę osób, był kierunek prawo. Tutaj to było prawie 2600 osób zainteresowanych podjęciem studiów na tym kierunku. To było prawie 600 zgłoszeń więcej niż w roku minionym.
1: Pozostałe kierunki, co jeszcze cieszy się takim dużym zainteresowaniem?
2: No w tej pierwszej piątce, jeżeli chodzi o kierunki, które mają najwięcej kandydatów, no to co roku trafiają nam się takie pozycje jak kierunek lekarski, pielęgniarstwo, psychologia. To są te takie kierunki, które od kilku lat rzeczywiście notują najlepsze wyniki rekrutacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o te kierunki, gdzie konkurencja jest największa, czyli te kierunki, gdzie jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce, to tutaj również są podobne w perspektywie ostatnich kilku lat. W tym roku na pierwszym miejscu kierunek lekarsko-dentystyczny, który zanotował wynik prawie 20 osób na jedno miejsce.
1: A macie także nowy kierunek, który okazał się strzałem w dziesiątkę.
2: Tak, rzeczywiście, pewna niespodzianka tegoroczna. W tej pierwszej piątce kierunków, gdzie ta konkurencja była największa, pojawiła się nowa pozycja w ofercie, uruchomiona od tego roku, czyli lingwistyka i technologie językowe. Tutaj jest to kierunek bardzo atrakcyjny, jeśli spojrzymy na kontekst, w którym on powstaje, bo jest to kierunek łączący humanistykę z naukami ścisłymi, filologię, językoznawstwo z elementami kształcenia w zakresie sztucznej inteligencji, także i wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze humanistyki. Także okazał się strzałem w dziesiątkę.
1: To teraz przejdźmy do tego procesu rekrutacji. On trochę trwa, jest dość rozwlekły. Czy da się to jakoś usprawnić?
2: Proces trwa ze względu na to, że no musimy oczywiście dać odpowiednią ilość czasu kandydatom na to, żeby dokonali tych ostatecznie wyborów po uzyskaniu wyników matur. Także staramy się tak budować ten proces, żeby kandydaci, znając już swoje wyniki maturalne, mogli podjąć te ostateczne decyzje w zakresie tego, czy w ogóle będą brać udział w rekrutacji, a jeżeli tak, to na jakie kierunki. Natomiast no tutaj na pewno usprawnienia, jakie poprawiłyby ten proces i pozwoliły wyeliminować te największe wyzwania, które w tym procesie się pojawiają, to dalszy proces jakby cyfryzacji kwestii dotyczących wykształcenia. Mamy już coś takiego jak system informacji oświatowej, to jest taka ogólnopolska baza, która przechowuje dane dotyczące właśnie wyników matur kandydatów. Natomiast powstanie, czy rozbudowanie właściwie, bo prace już nad tymi kwestiami od jakiegoś czasu trwają, rozbudowywanie tych kwestii takich elektronizacji informacji o wykształceniu kandydatów na studia uzyskanym przed podjęciem decyzji o rekrutacji na studia, ale zarówno na pierwszy, jak i na drugi stopień, czyli kwestia cyfryzacji dyplomów, ukończenia studiów licencjackich, zbudowanie takiej ogólnopolskiej bazy w tym zakresie na pewno usprawniłoby i wyeliminowałoby te kwestie związane z największymi wyzwaniami, czyli różnego rodzaju błędami czy pomyłkami, które się trafiają w procesie w momencie, kiedy te dane wprowadza do systemów rekrutacyjnych kandydat. Jak uczelnie miałyby możliwość pobierania sobie tych informacji czy danych z obiektywnie przygotowanych baz, to na pewno by usprawniło proces.
1: A czy w tym roku zdarzył się jakiś taki człowiek, bo podaję tutaj przykład, który dostałem od koleżanki na Uniwersytecie Warszawskim, 11 kierunków, aż na tyle pewien maturzysta postanowił złożyć tak zwane papiery. Jak to wyglądało tutaj? Tu był większy rekordzista?
2: Tak, my mieliśmy kandydata, który dokonał 16 zgłoszeń i tutaj spektrum jego zainteresowań było bardzo szerokie, od kierunków humanistycznych poprzez społeczne, aż po te obszary ścisło-przyrodnicze, ostatecznie zdecydował się na kierunek z obszaru humanistycznego, natomiast no, początkowo w jego tym kręgu zainteresowania no, była prawie cała oferta.
1: Na co się dostał?
2: Dostał się na kierunek prawo.
1: A, czyli na ten chyba najbardziej wymarzony i na ten, na który najtrudniej się dostać.
2: Tak, jeden z tych kierunków, gdzie rzeczywiście konkurencja i ilość kandydatów jest dość duża.
1: To jeszcze zapytam o egzaminy na studia. Na niektórych kierunkach te egzaminy są, ale czy nie byłoby w jakiś sposób usprawnieniem wprowadzenie także na każdy kierunek takich egzaminów?
2: To byłby pewien powrót do sytuacji, która miała miejsce zanim matura stała się nową polską maturą, czyli tym egzaminem, który w tym momencie stanowi podstawę przyjmowania przynajmniej na studia pierwszego stopnia jednolite magisterskie, bo rzeczywiście sprzed reformy edukacji tak to wyglądało. Uczeń kończył szkołę średnią, a następnie przystępował na uczelni do egzaminów, które organizowała sama uczelnia. W tym momencie jakby prawo, w ramach którego funkcjonujemy, jest skonstruowane tak, że te egzaminy oczywiście można przeprowadzać, ale tylko w kilku specyficznych sytuacjach. W momencie, kiedy uczelnia chce sprawdzić dodatkowe predyspozycje kandydata albo predyspozycje artystyczne czy fizyczne w kontekście uczelni artystycznych czy uczelni Akademii Wychowania Fizycznego. Także te egzaminy są prowadzone. Natomiast do momentu, dopóki ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym będzie wyglądała tak, jak wygląda, no to tą podstawą naczelną musi być matura. Takie było założenie tej reformy edukacji, że to matura jako zdawany obiektywnie w całym kraju wedle wspólnego standardu egzamin będzie stanowiła podstawę przyjęcia na studia.
1: Ta matura rzeczywiście no, weryfikuje wiedzę na takim poziomie, jak uczelnia by chciała?
2: Jeżeli mówimy oczywiście o kandydatach, którzy osiągają wysokie wyniki z tej matury, to patrząc na jakość naszych kandydatów, wydaje się, że jest czynnikiem, który pozwala obiektywnie wybrać osoby najlepsze na konkretne kierunki, także wydaje się, że tak.
1: A o tym wszystkim mówił pan Kamil Gajęcki z działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Rozmowa Paweł Konieczny, bardzo dziękujemy i mamy jeszcze więcej informacji dzięki tej rozmowie. W Krakowie najbardziej popularny kierunek to prawo, 2600 osób, o 600 osób więcej niż w zeszłym roku. Popularne kierunki to lekarski, pielęgniarski, psychologia. Największa konkurencja, kierunek lekarsko-dentystyczny, 20 osób na jedno miejsce. Nowa pozycja w Krakowie, bardzo ciekawa, lingwistyka i technologie językowe, melanż humanistyki i sztucznej inteligencji. A jak jest u was? Czy dostaliście się na ten kierunek, na który chcieliście? Na ile kierunków na studia próbowaliście się dostać? Słyszeliśmy o rekordzie w Krakowie, 20 kierunków. Czy waszym zdaniem proces rekrutacji jest bardzo stresujący? SMS 3322, telefon 12 2000 12, mail radio@rmf24.pl. Czy system rekrutacji na studia powinien się waszym zdaniem zmienić?
3: Radio RMF 24.

0: Za 12 minut godzina 13 i nowe fakty RMF FM, ale w Radiu RMF 24 nie zasypiamy gruszek w popiele. Mamy kolejną informację ważną. Koalicja rządząca oburzona pomysłem Prawa i Sprawiedliwości. A chodzi, przypomnę wam o wczorajsze propozycje PiSu dotyczące polityki migracyjnej. Przypomnę, w skrócie. Partia Jarosława Kaczyńskiego zaprezentowała zarys programu wyborczego na 2027 rok, ten przyszły rok wyborczy. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No powiedz, co konkretnie nie oburza rządzących. Co się mówi na Wiejskiej o pomyśle PiSu?
1: No, przypomnijmy, o jaki zapis w tym zarysie programu wyborczego na 2027 rok mowa, bo wczoraj Tobiasz Boheński poinformował, że ten hipotetyczny przyszły rząd Prawa i Sprawiedliwości zajmie się deportacją dorosłych mężczyzn z Ukrainy, którzy nielegalnie przebywają w kraju, nielegalnie pracują w naszym kraju. To był jeden z pomysłów, o których mówił Tobiasz Boheński. Więc dziś przy Wiejskiej, mimo wakacji, mimo tego, że po tych sejmowych korytarzach hula wiatr, ale niektórzy posłowie decydują się na przyjazd na Wiejską.
0: No i słychać też echo, prawda, tych wypowiedzi wczorajszych.
1: I słychać echo tych wypowiedzi. Między innymi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Prawo i Sprawiedliwość przed tymi wyborami przyszłorocznymi ściga się z konfederacjami, obiema konfederacjami.
2: Efekt, na który liczy Jarosław Kaczyński, to jest efekt radykalizowania się wyborców wokół PiSu i coraz większego konfliktu polsko-ukraińskiego. To jest w to, w co wchodzi Jarosław Kaczyński. Bardzo niebezpieczne, bardzo nieodpowiedzialne, ale na końcu tą polityką Jarosław Kaczyński zaszkodzi sobie więcej niż zyska. Taki będzie efekt.
1: Tyle mówił Mariusz Witczak. W Sejmie pojawił się też przedstawiciel Lewicy, Dariusz Wieczorek właśnie z tego ugrupowania mówi bardzo podobnie.
3: Obserwujemy, co robi PiS przez ostatnie miesiące. Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło. Polacy są mądrym, rozsądnym narodem, więc myślę, że nie dadzą się tak zmanipulować.
1: Tyle Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Pytanie, czy jeszcze przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość złoży w Sejmie ustawę dotyczącą właśnie między innymi deportacji, czy będzie trzymać ten pomysł wyłącznie na czas po wyborach, a przypomnę, one jesienią przyszłego roku.
0: Jakkolwiek by było, sądząc po tych głosach koalicji rządzącej, przeprowadzenie tej ustawy, tego projektu przez Sejm, to właściwie jest utopia, prawda?
1: Dokładnie.
0: Bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski, prosto z Wiejskiej.

0: wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny Światowej. Tym razem będzie o energii.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? SMS 3322, telefon 12200012, mail radio@rmf24.pl. Teraz 13, fakty RMF FM, Anna Wachowska.
1: Policja sprawdza, czy opiekunowie nie narazili na niebezpieczeństwo grupy dzieci z obozu żeglarskiego na Mazurach. Wczoraj ich łodzie wywróciły się, kilkadziesiąt osób wpadło do wody. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Lubelszczyzny. W czasie załamania pogody turyści nad morzem wcale się nie nudzą. Dowód na koniec faktów. Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Seksty na Mazurach. Wieczorem, przypominamy, wywróciło się kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
2: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożony jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Akcja gaśnicza na trasie S19. W pobliżu Kraśnika na Lubelszczyźnie pali się auto dostawcze. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Saperzy wywieźli niewybuch z centrum Łomży na Podlasiu. Podczas budowy domów przy ulicy Wojska Polskiego robotnicy natrafili na minę przeciwpancerną z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców dwóch bloków oraz Komendę Miejską Policji. Lokatorzy wrócili już do domów, a policjanci do komendy. Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. PiS, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witaj.
1: Co konkretnie mówią politycy koalicji rządzącej?
3: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
4: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę. Dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
3: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
5: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
3: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec łamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
1: Co można poprawić w rekrutacji na studia? Pytamy o to dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Przy gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Ingardena w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry.
1: Jakie zmiany proponują Twoi rozmówcy?
6: No, jedni proponują powrót egzaminów wstępnych, inni jeszcze odważniejsze rozwiązania.
7: Obecnie jest presja, żeby każdy zdawał maturę, a wydaje mi się, że no nie każdy musi przystępować, a każda uczelnia miałaby większą swobodę, jeśli chodzi o taki wybór kandydatów, który dla danej uczelni jest istotny.
6: To jedna z propozycji zmian, a jakie są wasze? Zachęcamy do kontaktu. Można wysyłać SMS-y pod numer 3322, można także dzwonić 12 200 0012 lub pisać pod adres radio@rmf24.pl. Jesteśmy dziś przy Uniwersytecie Jagiellońskim na ulicy Ingardena w Krakowie.
8: Pogoda płata figle.
1: W Trójmieście upały odpuściły. Wypoczywający ruszyli do sklepów. Jakie pamiątki kupują? O wakacyjne hity pytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Bursztyniki, bransoleteczki, kolczyki i tego typu rzeczy.
10: Magnes na lodówkę. Czasem się wraca do tych miejsc. Już trochę ich jest na lodówce. Miło, jak się kolejny dołączy.
9: No głównie to magnesy, nie? Bo to znajomi też i rodzina to zbierają magnesy, więc głównie kupujemy jakieś kamieniczki, to co się kojarzy że najbardziej tak z Trójmiastem. No i Wnusia tu też sobie wybrała maskotkę.
11: Jakie są hity wakacji ostatnio? Co najmłodsi wypoczywający kupują?
12: Gniotki. U nas na Opozie na pewno hit. Gniotki.
13: Gniotki są dlatego, że można sobie wybrać, bo są różne. Każdy robi unboxingi, jakieś kolorowe.
11: Co po to akurat musi być jakiś?
14: Tak, tak.
15: No bo w szkole jest bardzo duży stres i przez to można sobie je zgniatać, żeby się odstresować.
16: Ale teraz strasznie drogie.
1: Mimo wakacji uczniowie już myślą o szkole, a zostały jeszcze 3 tygodnie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dziś Twoje zdanie w radiu RMF 24. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Czy absolwenci polskich uczelni wychodzą z taką samą wiedzą jak jeszcze 20 lat temu? Czy poziom kształcenia jest taki sam? Czy może wzrósł, a może spadł? SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Piszcie. Zachęcam. Bogdan Zalewski.

0: W Radiu RMF24 prezentujemy piosenki, ale też słuchamy, co wam w duszy gra. Wracamy do naszego piątkowego cyklu, waszego ulubionego programu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Przypomnę, kontakt do nas, SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Dzisiaj, przypomnę wam, zastanawiamy się nad zmianami w systemie rekrutacji na studia. Wsłuchujemy się w wasze głosy, nie cenzurujemy, u nas pełen Hyde Park, bez cenzury. Proszę bardzo, bardzo radykalne tutaj zdanie się pojawiło. Ja uważam, że matura powinna być dobrowolna, a nie obowiązkowa, bo wiele osób chciałoby studiować, ale nie może z powodu matury, bo im się noga powinęła. Więc zróbmy studia bez matury. Wspaniały pomysł, pisze jeden z naszych słuchaczy. No a przy ulicy Ingardena w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM i reporter Paweł Konieczny. Witam serdecznie. Bardzo jesteśmy, Pawle, ciekawi, jakie są propozycje twoich rozmówców.
1: No właśnie, jestem troszeczkę zaskoczony tym pomysłem, który przed chwilą odczytałeś, ponieważ też spotkałem się z takimi pomysłami tutaj w Krakowie.
0: Jest rym.
1: No właśnie, więc posłuchajmy.
2: Obecnie jest presja, żeby każdy zdawał maturę, a wydaje mi się, że no nie każdy musi przystępować, a każda uczelnia miałaby większą swobodę, jeśli chodzi o taki wybór kandydatów, który dla danej uczelni jest istotny, więc w zasadzie egzaminy byłyby lepsze.
3: Uważam na chwilę obecną, że na AGH ten proces jest bardzo dobrze przemyślany i naprawdę rekrutacja nie sprawia żadnego problemu. Może trochę mniej formularzy do wypełnienia, ale tak uważam, że jest całkiem dobrze.
1: Zatem ten powrót do tego, aby wprowadzenie takiej nowości, żeby matura nie była jednak obowiązkiem, aby dostać się na studia, a być może egzaminy wstępne.
0: No bardzo ciekawe. Nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie, no nie wiem, rekrutera,
1: studenta,
0: tak?
1: Studenta.
0: Nowa definicja rekrutera, tak.
1: Tak, tak, więc to oczywiście jedna z tych propozycji, które się zdarzają, no i też właśnie, jak słyszeliśmy, ta papierologia tak zwana, która jest czasami konieczna, formularze do wypełnienia, które są potrzebne do tego, aby dostać się na swoje wymarzone studia. Ale myślę, że matura jest tutaj tym największym problemem, bo jeśli komuś noga się powinęła, jeśli ktoś zdobył za mało punktów, tych procentów, które są liczone podczas matury, szczególnie rozszerzonej, no to później rzeczywiście w żaden sposób nie można tego poprawić jakimś egzaminem na studia, na przykład dodatkowymi miejscami, o których także mówili mi krakowscy studenci.
0: No tak, ale skoro się nie zdało matury, no to dawniej, kiedy były egzaminy na studia, no to, prawda, droga na studia też była zamknięta, prawda?
1: Tak, tak, tak. I tutaj oczywiście możemy zadawać sobie pytanie, czy to właśnie matura powinna być tym, co potrzebne jest i jest konieczne do tego, aby w ogóle móc aplikować na jakąkolwiek uczelnię, na jakikolwiek kierunek. Zatem, no, to jest rzecz, nad którą wiele osób się zastanawia, szczególnie byłych studentów, nie tych teraźniejszych, którzy dzisiaj już z radością, no niektórzy wypatrują na listę zakwalifikowanych i już mogą świętować, no niektórzy nawet do 19-20 września będą musieli jeszcze poczekać na tę ostateczną informację, czy udało im się dostać na studia.
0: Bo jeszcze dawni uczniowie zdawali jeszcze małą maturę, dużą maturę. Różnie z tym bywało, tak?
1: Tak, tak.
0: No czekamy na wasze opinie. Bardzo ciekawe, bardzo oryginalne, bardzo radykalne czasami opinie pojawiają się na naszej antenie. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. Zastanawiamy się właśnie, jak zreformować system rekrutacji na studia. Jak widzimy, pomysły są różne.
4: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Komorznie na Dolnym Śląsku od 4 miesięcy mieszkańcy nie mogą korzystać z kranówki. W Radiu RMF24 informujemy, ale także interweniujemy w waszych sprawach. Woda nadaje się jedynie, jak słyszymy, do spłukiwania toalety. I od razu na miejsce wybrała się reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witamy serdecznie, Martyno.
1: Dzień dobry, witam z Komorna.
0: No właśnie, jak wygląda tam codzienność mieszkańców?
1: No trochę jakbyśmy cofnęli się co najmniej o jeden wiek. Wody nie można używać ani do celów spożywczych, ani do kąpieli czy prania. Jest skażona pestycydem chloropiryfos. Na początku to stężenie było bardzo wysokie. Dziś jest już niewielkie, ale wody wciąż w większości domów nie można używać. W wiosce są 4 beczkowozy. Przy jednym z nich właśnie stoję. Są też 4 mobilne baniaki z wody. No i mieszkańcy kilka razy dziennie muszą kursować z wiadrami, butelkami po tę wodę. Zajmuje to im mnóstwo czasu, no i zabiera mnóstwo energii, ale sam transport to tylko kropla w morzu problemów, powiedziała mi pani Justyna.
2: No powiem tak, nasza codzienność to jest tragedia po prostu. My nie mamy się gdzie wykąpać, nie mamy gdzie wyprać prania, nie mamy gdzie myć naczyń. Wygląda to tak na przykład, że myjemy naczynia, później grzejemy wodę, myjemy je jeszcze raz w misce. Nie mówiąc już o kąpaniu, że również musimy zagrzać wodę i myć się w tej wodzie takiej, albo polewać się butelką, albo jakąś miską, coś takiego. Wiadomo, są osoby, które już zaczęły używać tej wody i używają jej, bo nie powiem, że tak nie jest, ale to używamy ją na własną odpowiedzialność, bo ta woda dalej jest niedopuszczona do tego, żeby można było jej używać i po prostu ci, którzy to robią to na własną odpowiedzialność.
1: XXI wiek trochę brzmi jak średniowiecze.
2: No tak, dokładnie, żeby to tak długo czasu trwało, tak długo trwało. Ja rozumiem, że takie sytuacje się zdarzają, bo wiadomo, może się coś takiego zdarzyć, ale wydaje mi się, że to powinno być jakoś szybciej rozwiązane, a nie teraz takie upały po ponad 30 stopni, a my nadal jesteśmy bez wody. Ale teraz proszę spojrzeć na to, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci małe i ile jest tego prania, ile jest tego wszystkiego, nie? No to ja sobie tego nie wyobrażam przy małym dziecku, a wiadomo, że małemu dziecku nie wypierze się ubrań w tym. Nie wypierze się, bo to strach przecież w ogóle tego używać i zakładać takie coś małemu dziecku.
1: Jest pani już tym zmęczona?
2: Jestem bardzo zmęczona. Jesteśmy w ogóle wszyscy zmęczeni. Widzę, że już tak w ogóle wszyscy są zmęczeni, zdenerwowani, ale też widzę, że jest jakby już taka trochę obojętność, że tak już wszyscy jakby nikt nic nie mówi, bo już po prostu nie ma siły, bo widzi, że nawet jak mówiliśmy cokolwiek i chcieliśmy tam, składaliśmy jakieś pisma czy jakieś te, to nikt na to też nie reagował i za bardzo nikt nas nie słuchał, co mówimy.
0: No faktycznie, Martyno, lato w Komorznie na Dolnym Śląsku to trochę jak jesień średniowiecza, prawda? Mieszkańcy otrzymują w ogóle jakąś pomoc?
1: Dokładnie. Tak, w tą pomoc włączyli się m.in. strażacy. Odwożą co kilka dni wodę pod drzwi. To często nie wystarcza, ale na pewno choć trochę odciąża tych mieszkańców. W ocenie burmistrza Wołczyna Jana Leszka-Wiącek zrobiono wszystko, co możliwe, by zażegnać ten impas. Zagład wodociągów i kanalizacji wykona kolejne badania wody w przyszłym tygodniu. O tym debatowano też na ostatnim sztabie kryzysowym, powiedziała mi Kinga Tokarz, rzeczniczka Wojewody Opolskiej.
3: Najważniejsze rekomendacje, wyniki badań próbek wody u konsumentów z dnia 28 lipca wskazują na nieznaczne przekroczenia, co otwiera możliwość systematycznego przywracania wody mieszkańcom w miejscach, gdzie nie ma przekroczeń. Zalecono odseparowanie skażonej części sieci wodociągowej od obszarów, na których parametry wody są już prawidłowe. Kontynuacja dezynfekcji, płukania oraz badań jakości wody, montaż zaworów zwrotnych, antyskażeniowych na przyłączach u konsumentów, tam gdzie ich brakuje. Przeprowadzenia badań najpierw na sieci wodociągowej przy przyłączach do konsumentów, a następnie w gospodarstwach domowych. Wymiana przez mieszkańców starych filtrów oraz zużytych elementów instalacji wewnętrznych. Płukanie instalacji wewnętrznych w budynkach przez mieszkańców. Priorytetem wszystkich zaangażowanych służb pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz jak najszybsze przywrócenie dostępu do bezpiecznej wody.
0: Martyno, no pani rzeczniczka tak wyrecytowała te priorytety. Rzeczywiście bardzo dziękujemy za te informacje. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Ale ja tak zapytam wprost, tak życiowo. Wiadomo, skąd się wzięła w wodzie ta bakteria w ogóle?
1: No właśnie, nie wiadomo. Śledztwo nadzorowane w prokuraturze rejonowej w Kluczborku jest wciąż w toku. Weryfikowano m.in., czy ta substancja była używana do oprysków na wytypowanych polach, bo było podejrzenie, że tą wodę skaził któryś z rolników. Te czynności jednak nie przyniosły pozytywnych rezultatów, także to postępowanie jest na razie prowadzone w sprawie, to znaczy, że nikomu nie przedstawiono do tej pory zarzutów. Prokurator dodał, że dotychczas dwie osoby wymagały pomocy medycznej w związku z wypiciem tej wody skażonej, także ona faktycznie jest niebezpieczna, no i mieszkańcy na razie muszą uzbroić się w cierpliwość, mają nadzieję, że do końca wakacji ten problem zostanie rozwiązany, ale nie ma takiej gwarancji.
0: Bardzo dziękujemy. Niezawodna reporterka Martyna Czerwińska, jak zwykle blisko Was. Bardzo dziękujemy, Martyna.
1: Dziękuję.

0: Marlena Hucio, zapraszam. Szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci oraz ponad 300 przedmiotów osobistych odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. 30 sierpnia szczątki zostaną pochowane w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Ekshumacje były prowadzone od 13 lipca do 7 sierpnia. Tureckie samoloty bojowe i drony naruszyły przestrzeń powietrzną Grecji nad Morzem Egejskim 17 razy, a w jednym przypadku myśliwiec wysłany w celu ich odparcia wdał się w symulowaną walkę powietrzną z tureckim pilotem, poinformowały greckie media. Do incydentu doszło dzień po tym, jak Grecja ogłosiła, że zamierza kontynuować realizację dużego projektu mającego na celu połączenie swoich i cypryjskich sieci energetycznych za pomocą podmorskiego kabla. Turcja stanowczo się temu sprzeciwia. Rekordowo niski poziom wody na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle. Odczyt ten najnowszy pokazał zaledwie 102 cm. Pobity został dotychczasowy rekord z września 2025 roku, który wynosił 104 cm. Bardzo niskie stany wody i przepływy notowane są też na sąsiadujących stacjach Modlin i Warszawa nad Wilanówka. Dziś wieczorem wraca piłkarska ekstraklasa. Wieczorem piłkarze Wisły Kraków gościć będą w meczu trzeciej kolejki ekstraklasy imienniczkę z Płocka. Dla Beniaminka to będzie okazja do rehabilitacji za ubiegłotygodniową porażkę z Piastem w Gliwicach. Michał Trela z Canal Plus Sport ocenił, że będzie dziś na co popatrzeć na boisku.
1: Zapowiada się bardzo ciekawie jako jeden z potencjalnych hitów tej kolejki, bo Wisła Kraków Beniaminek zaczęła od pokazywania bardzo ofensywnej twarzy. 7 goli padło w jej poprzednim meczu z Piastem Gliwice, przegranym 3-4 przez Wisłę. Wcześniej ograny uczestnik europejskich pucharów, czyli GKS Katowice. Ponad 40 strzałów oddała Wisła Kraków w tych dwóch meczach. Wisła Płock, mimo że tych goli nie strzela aż tak dużo jak Wisła Kraków, ostatnio zremisowała 0-0 z Widzewem, to stwarza mnóstwo sytuacji i nie przegrała jeszcze żadnego meczu i pokazuje też ciekawą piłkę.
0: Na trybunach powinien zasiąść komplet widzów. Sprzedano ponad 31 tysięcy biletów. Viktor Orban chciał się zmienić w restauratora. Planował otworzyć lokal w najdroższej dzielnicy Brukseli. Gabinet byłego premiera Węgier zamierzał kupić nieruchomość za 20 milionów euro. W restauracji miała być serwowana luksusowa gastronomia promująca węgierską kuchnię. W wersji oczywiście dla wybranych. Transakcja ostatecznie nie została zrealizowana, więc premier Węgier nie zostanie restauratorem.
2: Twoje zdanie w radiu RMF24. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Waszym zdaniem SMS 3322, telefon 12 200 0012 oraz mail radio@rmf24.pl. Dzwońcie i piszcie. Zachęcamy.

0: To twoje zdanie w Radiu RMF 24. Z ogromnym zainteresowaniem śledzę wasze opinie. Czy system rekrutacji na studia powinien się zmienić? Oto jedna z tych opinii, bardzo interesująca. Matura jako pierwszy etap rekrutacji na studia? Koniecznie, ale nie powinien decydować wyniki z tej matury, a rozmowa kwalifikacyjna. Kolejne ważne zdanie. Bardzo cenimy wasze opinie. SMS 3322, telefon 12 200 0012, mail radio@rmf24.pl. No, czekamy na wasze opinie, także telefoniczne i SMS-owe, i mailowe, ale także łączymy się z naszym reporterem. Wóz satelitarny zaparkował w pobliżu gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jako Uniwersytet Jagielloński to oczywiście Kraków, i Paweł Konieczny oraz twój gość. Dzień dobry.
1: Zgadza się, dzień dobry, a obok mnie pan Michał Radziszewski, publicysta i redaktor Klubu Jagiellońskiego, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Michale, czy miałby pan właśnie pomysł, co można by było usprawnić w rekrutacji na studia? Przed chwilą Bogdan czytał taką propozycję naszego słuchacza, żeby wprowadzić rozmowę kwalifikacyjną na przykład.
2: No, to jest ciekawy pomysł, natomiast problem z wprowadzeniem jakiegoś jednolitego rozwiązania jest taki, że niestety każde studia cechują się innymi kompetencjami do zdobycia, innymi wymaganiami. Dzisiaj ten system jest bardzo jednolity i taki twardy, przy tym dość niesprawiedliwy, gdyż ułamek procenta wyniku z matury rozszerzonej jednej czy drugiej, a niekiedy jest również tak, że na przykład z matematyki, ponieważ w niej średnio mamy dużo gorsze wyniki, decyduje o tym, żeby dostać się nawet na jakieś humanistyczne studia, to te matury decydują w prawie że 100% o dostaniu się na wymarzone uczelnie. Są olimpiady, nie zapominajmy o nich, które również częściowo gwarantują ten 100% wynik z matury rozszerzonej, częściowo jakieś specjalne dodatki, ale jest też grono olimpiad, które są niestety pomijane i które nie mają takiej dużej wartości, co wskazuje jasno na to, że na pewne rzeczy nie kładziemy wystarczającego nacisku. Na przykład olimpiada zwolnionych z teorii, w której sam kiedyś w liceum również brałem udział, polegająca na przygotowaniu swojego projektu społecznego, na budowaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, jest czymś, co nie daje w zasadzie w praktyce żadnych punktów na uczelnie publiczne, jedynie na prywatne, które mają podpisane te kontrakty. W zasadzie większy problem niż z samą rekrutacją jest w tym, że nie wszyscy mają równe szanse, aby dostać się do dobrej publicznej szkoły, pomijając to, że rynek prywatnych uczelni również rośnie, chociaż na nie nie jest aż tak duży problem, żeby się dostać ze względu na to, że po prostu tym progiem są finanse, to niestety okazuje się, że w przypadku publicznej szkoły wyższej również to finanse stanowią dużą barierę. Szczególnie największym problemem dzisiaj młodzi ludzie wskazują, że są mieszkania oraz rosnące koszty życia w miastach. W ciągu ostatnich 5-6 lat koszty życia studenta wzrosły niemal dwukrotnie, do około 4000 miesięcznie, tyle średnio wydają studenci na życie, co sprawia dla wielu, że po prostu jest to niemożliwe, aby studiować, dlatego że trzeba te studia godzić z pracą, a bardzo nieelastyczne grafiki zajęć sprawiają, że jest to praktycznie niemożliwe.
1: Jeśli chodzi o te różnice między osobami, które ukończyły szkołę w małej miejscowości, a te, które ukończyły w dużej miejscowości, czy te osoby z wielkich miejscowości w jakiś sposób mają tę lekką faworyzację?
2: Tak, mają lekką faworyzację, głównie z racji tego, że po prostu mają dostęp do szerszej bazy nauczycieli, lepiej dofinansowanych szkół większych, niewyludniających się również. To jest problem wielu szkół w małych miejscowościach, że liczba uczniów systematycznie spada, a więc również finansowanie, udział w różnych konkursach i tak dalej również jest z tamtych regionów trudniejszy. No i zwróćmy uwagę również na to, że masowo rośnie rynek korepetycji w całej Polsce. Ten rynek dzisiaj szacowany jest na około 3 miliardy złotych, taka jest jego wartość. No i w zasadzie niemalże każdy uczeń, który chce osiągnąć dobry wynik z matury, z tych korepetycji korzysta. Obecnie jest to około 30% uczniów ogółem i w zasadzie co drugi maturzysta, tak wychodzi z niedawno przeprowadzonych badań. Do tych korepetycji, co prawda, mamy coraz większy dostęp online, więc powiedzmy, że na tej warstwie nie ma aż tak dużej dyskryminacji obszarów mniej zaludnionych, wsi, małych miasteczek. Natomiast dostęp do stacjonarnego, dobrego korepetytora, na przykład z języków, również jest czymś, bądź do szkół językowych, co daje znaczne przewagi w kształceniu się dla młodych ludzi, czego w tych mniejszych miastach nie ma. No i tutaj pojawia się kolejna duża bariera. Korepetycje kosztują. Kosztują bardzo dużo, szczególnie z tych przedmiotów, które są najbardziej cenione, takie jak matematyka, czy inne przedmioty ścisłe na wynikach maturalnych.
1: A jeśli spojrzymy także na Polonię i te różnice w wydawaniu świadectw, jak to można ujednolicić? Bo no, my wiemy, kiedy mamy świadectwa, w różnych krajach to wygląda różnie, a też chcielibyśmy, żeby osoby będące Polonią mogły się na polskie studia dostać.
2: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ nie jestem specjalistą w tym temacie, jak to jakoś dobrze ujednolicić, ale zdaje się, że ogólnie mamy większy problem z ujednolicaniem świadectw nie tylko dla Polonii, ale również dla studentów zagranicznych, ogólnie w Unii Europejskiej. Często te punkty już na studiach później również są z trudnością przyznawane, wszelkie wymiany, Erasmusy, wymiany także krótkoterminowe, międzynarodowe oraz długoterminowe, na których też się nieco znam, ponieważ brałem w nich udział, zajmowałem się również organizacją takich wymian, mają znaczne problemy z tym, że kiedy ktoś uczy się już na etapie szkoły średniej za granicą, nawet na rok, dwa lata, to przeniesienie, uznanie tych ocen później w szkole średniej jest bardzo trudne. A chociaż to, co jest właśnie pozytywem, no to, że wyniki maturalne grają tutaj znaczenie, a nie stricte oceny cząstkowe z szkół średnich, jak to jest w przypadku rekrutacji do szkół średnich z podstawowych, co no, w moim zdaniem jest zupełnie niesprawiedliwe i bardzo dyskryminujące dla wielu, których szkoły po prostu utrudniają dostanie się do dobrego liceum.
1: A mówił o tym pan Michał Radziszewski, publicysta i redaktor Klubu Jagiellońskiego, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo. Ekspert z Klubu Jagiellońskiego, przypomnę wam, zwrócił uwagę na bardzo ciekawe kwestie. Maturalny egzamin z matematyki czasami decyduje o studiach na kierunkach humanistycznych. Nie wszyscy mają równe szanse, aby dostać się do publicznych szkół wyższych, mimo tej z definicji darmowej edukacji. Tu także często decydują pieniądze, koszt wynajęcia mieszkania na przykład. Młodzi ludzie z większych miast są uprzywilejowani także jeśli chodzi o dostęp do korepetytora. To też bariera dla młodzieży z mniejszych miejscowości. No i tu ciekawy aspekt, 3 miliardy złotych. Na tyle szacowany jest rynek korepetycji w Polsce. RMF 24.

0: Piątek za kilka sekund, godzina 18. Warto dać głośniej i posłuchać najważniejszych faktów RMF FM, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Jesteście w drodze? Uważajcie, są problemy na A4 na Dolnym Śląsku i w Śląskiem. Potem złota alga w kanale Gliwickim, Montreal i starcie Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju ATP, a na koniec będziemy nad morzem. Sprawdzimy, jak wypoczywający spędzają czas, gdy pogoda nie dopisuje. Cztery samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło na wysokości Wrocławia. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia również na śląskim odcinku A4, tuż przed punktem poboru opłat w Brzęczkowicach. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Uważajcie. Piraci drogowi na celowniku policjantów. Do nocy na drogach w całej Polsce potrwają dodatkowe kontrole prędkości. Jest to część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia.
2: Tutaj mamy ograniczenie do 60 km wynikające ze znaku.
3: Czyli gdybym jechał 65 km na godzinę, to już ta prędkość mogłaby sprawić, że Państwo byście zatrzymali tutaj mnie i musiałbym zjechać?
2: Tak, oczywiście, reagujemy na wszystkie popełnione wykroczenia.
3: Jaka była prędkość?
4: 80.
3: Czyli o 20 więcej?
4: Tak. Tak naprawdę nawet nie zdałem sobie sprawy. Niestety przez chwilę coś mi po prostu umknęło.
5: Dzień dobry, powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł. Dwa punkty karne.
3: Dzisiaj w związku z tą akcją jest też większe ryzyko, że ktoś straci prawo jazdy, jeśli to będzie bardzo duże przekroczenie.
2: Tak, oczywiście. Reagujemy również na przekroczenie prędkości o powyżej 50 km na godzinę. Wtedy wówczas zostaje zatrzymane prawo jazdy.
1: Policjantom przy ulicy Powieckiej w Warszawie w czasie akcji Prędkość towarzyszył reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Zwiększoną liczebność złotej algi wykryto w jednej z sekcji kanału Gliwickiego. Wody Polskie wdrożyły działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, jakie to działania?
6: To między innymi stała obserwacja wód kanału Gliwickiego i Odry od Chałupek w Śląskiem do ujścia Nysy na Opolszczyźnie. Ograniczono także przepływ wód z sekcji, w której wzrosła liczebność złotej algi, do pozostałych sekcji przez śluzy Łabędy i Dzierżno. Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, podkreśla, że do tej pory nie znaleziono śniętych ryb. Trwają badania kolejnych próbek wody, by sprawdzić, czy sytuacja poprawia się, czy pogarsza.
7: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Wieczorem Hubert Hurkacz powalczy o awans do czwartej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
8: Dzień dobry.
1: Z kim zmierzy się Polak?
8: Trudne nazwisko. Z Botikiem van de Schanschulpem. Mam nadzieję, że sobie poradziłem. Holender będący
1: dobrze
8: blisko Polaka. Dziękuję. W światowym rankingu. Raz nawet wygrał z Hubim, ale było to dawno. Ponad 5 lat temu. Tenisista na pewno solidny, jednak sukcesów na koncie ma niewiele, a już na pewno nie w turniejach wielkoszlemowych. Absolutnie zatem w zasięgu Hurkacza, szczególnie jeśli ten zagra tak dobrze, jak w ostatnim meczu z Alejandro Tabilo.
9: Zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze, także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
8: Zapewnia Hubert Hurkacz, który na kort wyjdzie nie wcześniej niż o 20 po meczu Merida Aguilar-Mikkelsen.
1: Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liczył on prawie 150 km i zakończył się podjazdem na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nad wodami Zatoki Gdańskiej i Puckiej słońce schowało się za chmurami. Jak wypoczywający spędzają wolny czas? Z mikrofonem w ręku sprawdzał to reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Fajny dzień na shopping dzisiaj.
11: No właśnie, trochę pochmurno jest. Więc...
10: Tak, typowa taka, żeby troszkę jodu zaczerpnąć z morza i pozwiedzać, troszkę zakupy zrobić.
12: Słońce nieraz wyjdzie, da się poleżeć, ale wiatr wieje jednak.
13: Zamierzamy za chwilę jechać na Hel, troszkę pozwiedzać. No i wrócimy wieczorem, może wypuszczymy rowery, udamy się na jakąś przejażdżkę.
1: W faktach za godzinę w ramach naszego radiowego cyklu Mateusz Bożek zabierze Was do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF24. To kulisy History Hiking, propozycja nie tylko dla fanów historii.
1: A History Hiking to kanał na YouTube, ale przede wszystkim wielka społeczność miłośników historii, bo przecież to dzięki wam docieramy do ostatnich żyjących już świadków przeszłości i to dzięki wam docieramy w tak niezwykłe miejsca, o jakim opowiemy wam dzisiaj.
0: Tak, a dzisiaj dotarliśmy do tego miejsca dzięki naszym przyjaciołom Marcinowi Bocianowi i Kamilowi Langierowi.
1: Pozdrawiamy chłopaki,
0: których właśnie pozdrawiamy, bo to właśnie oni zrobili największą część tej całej pracy i od wielu lat dokumentują miejsce, które nazywało się w przeszłości Hasak.
1: Mowa tutaj o fabryce niemieckiej amunicji, Hasak Apparatebau. W zasadzie przeszłość tego miejsca to jeszcze wiek XIX, bo Hasak Apparatebau wcześniej był wielką fabryką włókienniczą tak zwanych pelcerów, chodzi tutaj o rodzinę pelcerów. No było to, można powiedzieć, włókiennicze imperium, które w czasach II wojny światowej zostało przez Niemców zaadaptowane właśnie na produkcję amunicji. No i niestety podczas produkcji tejże amunicji wykorzystywani byli żydowscy więźniowie, a więc ludzie, którzy wcześniej zostali zamknięci w gettach dwóch tak naprawdę częstochowskich, bo mówimy o dużym i małym getcie. Z kolei polscy robotnicy, no byli tam zazwyczaj na stanowiskach wyższych, w sensie zmierzam do tego, że żydowski pracownik w Hasak Apparatebau, żydowski więzień był zupełnie inaczej traktowany niż polski pracownik przymusowy, czy polski robotnik. Żydowski więzień nie miał w tym miejscu żadnych praw, inaczej było z Polakami. No w zasadzie fabryka Hasak Apparatebau od pewnego momentu staje się niczym innym jak obozem pracy przymusowej, gdzie w nieludzko traktowany sposób więźniowie żydowscy musieli produkować amunicję dla niemieckiego hitlerowskiego okupanta. Amunicję, która była wysyłana tak naprawdę na wszystkie fronty, na których III Rzesza walczyła.
0: I wyobraźcie sobie, że w Częstochowie, w miejscu, gdzie funkcjonował Hasak, do dzisiaj jest taki wielki obszar industrialny, mnóstwo opuszczonych, urbexowych budynków, po których chodziliśmy z chłopakami, po których oni wiele razy wcześniej chodzili i znajdowali bardzo ciekawe, mało znane miejsca, na przykład podziemny tunel, który okazał się najprawdopodobniej strzelnicą, w której przestrzeliwano amunicję i w której działy się dantejskie sceny.
1: Tak, dotarliśmy do pana, dzięki chłopakom, dzięki Marcinowi i Kamilowi, dotarliśmy do wielu świadków, którzy po wojnie, po pierwsze, wchodzili na teren Hasagu, znajdowali mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę to był jeden z tych niewielu odcinków, gdzie my musieliśmy dawkować, racjonować, co chcemy pokazać widzom, bo tych fantów, nazwijmy to, znalezionych na terenie Hasak Apparatebau, tych rzeczy, które można wyeksponować, no było tak dużo, że w zasadzie ja miałem wrażenie, że o samym tym cyrku, który pokazał nam pan Zbigniew, można by było zrobić film.
0: Cyrkiel zrobiony przez
1: żydowskich więźniów, znaleziony przez właśnie tego pana Zbigniewa, z tego, co pamiętam,
0: tak. Ale Wolniczka. Też znaleźli, na przykład mają całą zastawę z logiem Hasak, mają zapałki z logiem Hasak, różne produkty, takie w ramach promocji marki Hasak. Wyobraźcie sobie, koszula z jakimiś śladami, nie wiadomo, czy krwi, czy po prostu jakieś zabrudzenie, olej, wieszaki, co tam jeszcze
1: było? Oczywiście amunicja, skrzynia po amunicji, karty do grania znalezione, w której w wolnej chwili tak Niemcy sobie grywali
0: tę kartę. Tak, ale znaleźli też niesamowitą rzecz, ponieważ panowie chodzą i rozmawiają z mieszkańcami i trafili na panią, która w pewnym momencie wyciągnęła z szafki piorunujący, upiorny przedmiot, mianowicie bat,
1: bykowiec, którego
0: używał jeden z tamtejszych wartowników, tak można nazwać?
1: Strażników.
0: Można powiedzieć strażników. Podobno akurat ten człowiek nie znęcał się, według relacji ojca tej pani, nie znęcał się tak bardzo nad więźniami i podobno zostawił go jakby na pamiątkę właśnie ojcu tej pani. Także to jest niesamowite znalezisko. Ona przekazała ten bat chłopakom, żeby mogli zrobić, być może zrobił jakieś muzeum, może jakąś ekspozycję.
1: Historia tego, kto dał ten bykowiec i z jakich powodów, też jest niesamowita, bo ojciec pani Ewy, z którą mieliśmy okazję dzięki właśnie Marcinowi i Kamilowi się spotkać, otrzymał ten bykowiec od, mówi się, wschodniego kolaboranta na usługach Niemców, który ten bykowiec dał. Mówi się tak z tego powodu, że nie wiadomo, jakiej narodowości był ten człowiek. Niektórzy mówią Własowiec, w co ja nie wierzę, inni mówią, że Ukrainiec, w co już jestem w stanie prędzej uwierzyć. Miał on właśnie ten bykowiec przekazać ojcu pani Ewy na pamiątkę za to, że ten pomógł mu wydostać się z Hasagu, uciec z Hasagu, wydostać to za duże słowo, uciec z Hasagu, załatwił mu cywilne ubrania, aby ten mógł wrócić do siebie na wschód, kiedy Niemcy zdali sobie sprawę z tego, że zbliża się już Armia Czerwona i muszą zawijać się i pakować, bo sytuacja robi się dla nich bardzo niekorzystna.
0: To kulisy History Hiking, z wami miłośnicy i odkrywcy mrocznych kart historii XX wieku. Już za chwilę wracamy.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF 24. Dzisiaj opowiadamy o dramatycznej historii zakładów Hasak w Częstochowie.
1: Strzelnica, do której też mieliśmy okazję wejść. W ogóle byliśmy pierwszą ekipą filmową, na pewno pierwszym kanałem na YouTube, który dzięki, podkreślam, Marcinowi i Kamilowi, chłopakom, którzy prowadzą świetną stronę internetową hasak.pl. Polecamy wam tą stronę, bo co rusz pojawiają się tam nowe informacje dotyczące przeszłości mrocznej tego miejsca. No i co rusz odkrywane są nowe przedmioty, bo chłopaki faktycznie mają ambicje na to, żeby stworzyć no nie izbę pamięci, tylko muzeum. My im w tym kibicujemy i zachęcamy was do tego, żebyście naprawdę obserwowali, lajkowali. Wspieramy takie inicjatywy, żeby upamiętnić tą tragiczną historię, zarówno żydowskich, jak i polskich procesów.
0: Zresztą ja tylko dodam, że niedawno akurat w Krakowie, w Muzeum Galicja, panowie przyjechali odebrać no, takie wyróżnienie za działalność właśnie, która ma na celu zachowanie pamięci o tych czasach.
1: Pokazali nam miejsce, które nazywane jest na mapach strzelnicą i to faktycznie wygląda jak strzelnica. No, amunicja wyprodukowana w Hasagu musiała być w jakiś sposób testowana, no i tworzono takie obiekty, w których można było ją przestrzelić przed wysłaniem jej na front. I pan Zbigniew opowiedział nam naprawdę straszną historię, związaną z tym, w jaki sposób Niemcy poniżali tych żydowskich więźniów, żydowskich pracowników. Jak oni, jakie potworne towarzyszyło im poczucie wyższości nad tymi ludźmi. Mianowicie, kiedy żołnierz oddał strzał w tej strzelnicy i łuska wypadła, kazano żydowskiemu więźniowi pójść po pocisk, który znajdował się na końcu tunelu. A pamiętasz, jak się chodzi w tym tunelu?
0: Tak, no musisz być schylony, słychać taki pogłos jak w studni, jest bardzo tak nieprzyjemnie się tam nawet
1: no akustycznie. I praktycznie na kucaka chodzisz, tak? Kucaka, bo jest bardzo mało miejsca.
0: Więc skakanie tam po tym tunelu musiało być.
1: Więc to była dla nich taka forma rozrywki, tak? Że puszczali sobie żydowskiego więźnia, a zobaczcie, jak on śmiesznie kuca, tak? Zbiera pociski.
0: Kolejnym miejscem, w jaki zabrali nas panowie, jest bunkier śmierci, który no trochę był owiany legendą, ponieważ krótko po wojnie znaleziono ten bunkier, ale potem pamięć o tym, gdzie on się znajduje, zaginęła. Nikt nie wiedział. I panowie poświęcili mnóstwo czasu, żeby odnaleźć.
1: Mianowicie... No warto wspomnieć, że oni w ogóle zrobili to na podstawie zdjęcia żydowskiego więźnia. Tak. Jednego zdjęcia. Na podstawie jednego jedynego zdjęcia postanowili znaleźć to miejsce.
0: Tak.
1: No i kurczę, znaleźli.
0: Znaleźli. Okazało się, że jest blok mieszkalny, pod tym blokiem są piwnice, ludzie sobie trzymają, jak to w piwnicach, różne rzeczy, węgiel między innymi. No i jak się wejdzie do tych piwnic, to wyobraźcie sobie, że na ścianach są napisy wydrapane. Ci ludzie już wiedzieli, że idą na śmierć i chcieli się pożegnać, chcieli zostawić jakiś ślad po sobie, zostawić jakiś testament, czy po prostu dać światu znać, że tu byli. I mało tego, jedno z nazwisk, które tam jest, wydało nam się bardzo znajome. Dawid Borenstein. I wyobraźcie sobie, że kiedyś nagrywaliśmy taki wywiad z Grzegorzem Borensteinem, przewodnikiem z Gór Sowich, który bardzo ciekawie opowiadał o Górach Sowich. Jego dziadek był więźniem też w Al-Rize i w pewnym sensie budował kompleks Rize. I wyobraźcie sobie, że on właśnie pochodził, ta jego rodzina pochodzi z Częstochowy. Więc prawdopodobnie wiele wskazuje na to, że ten Dawid Borenstein to jest jego rodzina. Więc umówiliśmy się z Grzegorzem, że go tam zabierzemy.
2: To mroczne karty historii XX wieku. Odkrywamy je w radiu RMF24. Za chwilę wracamy i zdradzimy, co skrywają podziemia zakładów Hasak w Częstochowie.
3: Radio RMF24.

0: To kulisy History Hiking w Radiu RMF24. Są z wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Kontynuujemy naszą opowieść o Hasagu w Częstochowie.
1: Zacznijmy od tego, że kiedy wchodzi się do takiego miejsca, które jest piwnicą dzisiaj i pośród konfitur, ogórków, buraków, butów narciarskich, węgla, na ścianie znajdują się wyryte napisy. Odszedł 1943. Częstochowe, pisane po niemiecku. Ja tam odszedł, znalazłem kilka. Mówię odszedł w cudzysłowie, że odszedł i niewyraźnie napisana data. I są to daty 43-44 i z tego co wiemy, no to najprawdopodobniej chodzi o te selekcje, które Niemcy przeprowadzali. A mianowicie chodzi o to, że Niemcy co jakiś czas urządzali żydowskim pracownikom selekcję po to, żeby wytypować wśród nich tych, którzy w ich mniemaniu nie nadawali się do pracy, a więc byli chorzy, z różnych powodów niezdolni do tego, żeby tą ciężką, katorżniczą pracę wykonywać. Ci ludzie byli typowani na śmierć, oni byli przeznaczeni na śmierć. Przed egzekucją schodzili do takiego właśnie bunkra śmierci, choć umówmy się, ta potoczna nazwa bunkier śmierci to tak naprawdę kompleks podziemnych przestrzeni. No przecież na jednej ze ścian tego podziemnego obiektu jest w trzech językach napisane palenie wzbronione, zachować spokój. Tak jest po polsku, po niemiecku i to jest informacja zarówno dla Niemców, dla niemieckich werkszuców tak zwanych, czyli tam majstrów nazwijmy to, jak i dla polskich pracowników i żydowskich więźniów. Tak? Oni mieli po prostu rozumieć, że to był dla nich komunikat. Ja byłem w szoku, kiedy chłopaki mi powiedzieli, gdy zapytałem, czy to jest powojenne, bo to wyglądało jak powojenne, bo po prostu jest w takim stanie. Ten napis wygląda tak, jakby był namalowany w latach 70. No nie, no jest to drugowojenne. A pamiętasz drzwi do tych, tych podziemiach?
2: Takie wyglądały na gazoszczelnie.
1: Tak, one w ogóle mają rygle, mają wizjery, mają numery.
2: Napisy.
1: Tak, i to są komórki ludzi dzisiaj. Ludzie nie do końca mają w ogóle świadomość, co działo się w ich dzisiaj komórkach czy piwnicach. Przecież tam na tych ścianach były też napisy po hebrajsku. Marcin, który zna w miarę dobrze hebrajski, nie był w stanie niestety tego rozszyfrować, bo są w fatalnym stanie. One były bielone, tam jest wapień, wilgoć.
2: To, co jest fajne, to, co jest takie wow, to, że bardzo pomagają mieszkańcy.
1: Tak, to prawda.
2: Że wpuszczają ich,
1: to prawda.
2: Że znajdują różne właśnie przedmioty, że ja widziałem, jak w pizzerii pani rozpoznała Marcina akurat.
1: No, ale w ogóle jak oni chodzą po tych domach, oni po prostu kolędnicy, od domu do domu.
2: I jestem pełen naprawdę podziwu, szapoba dla nich za to, co robią, bo dzięki nim, no ta historia, która już powoli tam, te fabryki już są, te niektóre budynki już są burzone, to odchodzi w niepamięć, zaraz tego nie będzie, więc to jest ostatni moment i fajnie, że znalazł się ktoś, kto to zachowuje, dlatego jeśli ktoś z was jest Częstochowy i ma jakąś wiedzę o jakiejś, może ma coś w domu, związane z tym miejscem, to koniecznie wejdźcie na hasag.pl, skontaktujcie się z Marcinem i Kamilem i dajcie znać, bo no to, co robią, jest naprawdę godne podziwu.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w Radiu RMF24.
3: Tu Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24, to program Kulisy History Hiking. Tym razem rozmawiamy o zakładach Hasak w Częstochowie.
1: Z tym miejscem wiąże się też na przykład bardzo ciekawa historia, jak mimo tego, gdzie się ci ludzie znaleźli, bo znaleźli się w piekle, tak? To jednak, mam na myśli żydowskich więźniów, to jednak do końca to, co dawało im siłę, to ich wiara. I jak ryzykowali życiem właściwie, żeby przemycić torę, owijając jeden z więźniów, owiną wokół ciała torę, żeby ją przenieść na teren...
2: To był szewc.
1: Szewc, tak?
2: Tak, to był żydowski szewc, który przemycił zwój tory na teren właśnie obozu pracy przymusowej, bo tak można mówić o Hasagu. No i potajemnie po prostu ci więźniowie się modlili.
1: To było miejsce kaźni. Jednym z antybohaterów tego miejsca był człowiek, który nazywał się Karl Opel, pseudonim Młoteczek. I ten pseudonim pochodzi od metody, jaką ogłuszał więźniów przed wysłaniem ich na śmierć. Mianowicie ogłuszał ich uderzeniem młota w głowę.
2: Tak, przy pomocy młotka faktycznie ogłuszał swoje ofiary. To byli ludzie, którzy właśnie podczas selekcji na terenie Hasagu uznani zostali przez Niemców jako ci, którzy nie zasługują na życie. Wstrząsnęła mną historia, kiedy od Marcina i Kamila dowiedziałem się, ogłuszone ofiary po jednej z takich selekcji były zrzucane bezpośrednio na wóz i odwożono je na cmentarz żydowski, gdzie byli ci ludzie chowani. Najbardziej chyba wstrząsające jest to, że część z tych ludzi jeszcze żyła, więc oni na cmentarzu byli dobijani. Młoteczek był także obecny, pseudonim oczywiście, chodzi o tego człowieka, pseudonim Młoteczek, był także w bunkrze śmierci i on ogłuszał także tam pod ziemią ludzi, którzy doskonale wiedzieli, że umrą. Jest taka historia związana z tym, że ci, do których dotarło, ci, którzy byli zamknięci pod ziemią w bunkrze śmierci, ci, do których dotarło, że oni za chwilę zginą, że Niemcy im nie darują, że to jest ich koniec, postanowili się zbuntować i rzucili się na tych więźniów, na Niemców, na werkszucy też. No ich los był marny, oni również zostali zabici, ale w tych ostatnich po prostu chwilach swojego życia chcieli jeszcze w jakiś sposób się zbuntować. Wstrząsające są relacje tych, którzy ocaleli. Jest taka relacja, która wskazuje, że oprawcy tych ludzi, którzy byli zamknięci w bunkrze śmierci, wręcz przechwalali się między sobą i opowiadali sobie o metodach różnorakich zabijania czy gnębienia tych ludzi. Do dzisiaj, jak pójdziecie na cmentarz żydowski w Częstochowie, znajdziecie miejsce, gdzie ofiary Hasaka Paratebo są pochowane. Na niektórych macewach są w ogóle ślady po kulach. Widać, że po prostu Niemcy profanowali to nekropolię. Ale też smutna była historia, że ludzie, którzy przecież tyle wycierpieli, pracując dla Niemców, produkując amunicję, czy wykonując różne inne prace, że ci ludzie także po śmierci nie zaznali spokoju, bo przecież

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Nawet 25 lat więzienia grozi byłym menadżerom Orlenu. W wyniku ich działań koncern miał stracić 1,5 miliarda złotych. Później ważne informacje dla kierowców ze śląskiego odcinka A1. Sprawdzimy też, w jaki sposób możemy przedłużyć sobie urlop, a w faktach sportowych o sukcesie Katarzyny Niewiadomej w Tour de France. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom w sprawie wyrządzenia Orlenowi szkody na 1,5 miliarda złotych. Chodzi o Michała R., byłego członka zarządu koncernu, Marcina O., byłego członka zarządu spółki Orlen Trading Switzerland oraz byłego dyrektora wykonawczego spółek Orlen i OTS, Filipa W. Mieli oni wyrządzić szkodę, zawierając w 2023 roku 3 niekorzystne kontrakty na zakup ropy naftowej. Grozi im nawet 25 lat więzienia.
2: Fakty ważne dla kierowców.
1: Około 4 km ma korek na autostradzie A1 na Śląsku w pobliżu miejscowości Czerwionka Leszczyny. Jak informują służby, motocykl uderzył tam w bariery. 2 pasy w kierunku Gorzyczki są zablokowane. W wypadku 1 osoba została ranna. To będzie ciężka sobota dla kierowców i turystów na Podhalu. Wszystko z powodu wyścigu Tour de Pologne i protestu obrońców praw zwierząt. Gdzie należy spodziewać się utrudnień? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Od wczesnego rana zamknięty będzie przejazd przez centrum Bukowiny Tatrzańskiej. Tam w pobliżu Ronda Klin umiejscowiony jest start i meta wyścigu, a właściwie wyścigów kolarskich, bo najpierw o 7.30 wystartują amatorzy, a o 13.00 profesjonaliści. Ci drudzy aż 2 razy przetną Zakopiankę. Trzeba więc liczyć się z tym, że w Białym Dunajcu około 13.00 i tuż przed 15.00 ruch na trasie z Krakowa do Zakopanego będzie całkowicie wstrzymany. Po 16.00 zamknięta będzie także droga krajowa nr 49, którą przez Białkę Tatrzańską i Jurgów jedzie się na Słowację, a to jeszcze nie koniec utrudnień. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przeciwko transportowi konnemu na drodze do Morskiego Oka. Tam więc zapewne także pojawią się problemy z przejazdem.
1: Jak przedłużyć sobie urlop? Jak zaplanować sobie weekend tak, abyśmy mogli poczuć się jak na wakacjach? Te pytania nurtowały naszego poznańskiego reportera, którym odpowiedzi postanowił poszukać nad jeziorem Rusałka.
4: Nie siedzieć, nie oglądać telewizji, nie zaglądać w ekran smartfona, tylko wsiadać na rower i jechać przed siebie.
5: Końcówka urlopu, rozumiem.
6: Tak.
5: Niektórzy przed urlopem dopiero, niektórzy tak jak pan na końcówce, inni tak jak ja już po urlopie. To weekendowo, sierpniowo podpytujemy, jak może trochę zwolnić, jak odpocząć, jak sobie jeszcze przedłużyć te wakacje w ten weekend?
6: Rower, tak jak my dzisiaj, po jeziorach, po parkach, Malta, Rusałka.
5: Plaża, jeziorko?
6: Tak, przy super. Tej pogodzie.
5: Super.
6: Jak najbardziej.
1: Te pomysły zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Obserwatorium astronomiczne w Olsztynie. To nasza dzisiejsza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku. Obserwatorium zaprasza na specjalne nocne pokazy nieba. Z zaproszenia skorzystał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
5: Co treść ciekawego dzieje się na nocnym niebie?
7: A jak tylko słońce zajdzie, będzie widać spadające gwiazdy z roju Perseid. Perseidy są pozostałościami komety Swifta-Tuttla. Ta kometa okrąża słońce w okresie tak ponad 130 lat troszeczkę.
5: A w którym kierunku patrzeć?
7: Wschód, bo tam będzie wschodził Perseusz, z którego one wybiegają, ale zaświecić mogą w dowolnym miejscu, w dowolnym kierunku. Także właściwie trzeba rozglądać się po całym niebie.
1: Mówił astronom Andrzej Pilski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma, liderką kobiecego Tour de France. Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Nasza kolarka zaliczyła wspaniały finisz na podjeździe na legendarny szczyt Mont Ventoux. Wyszła na prowadzenie 8 km przed metą i już go nie oddała. Jak mówiła potem w Eurosporcie, miała swego rodzaju dopalacz.
9: Na początku podjazdu czułam się bardzo dobrze i nagle zobaczyłam właśnie moje napisy Kasia na drodze i zerknęłam w prawo i zobaczyłam moich rodziców. Zrobili mi niespodziankę tutaj przyjeżdżając i po prostu w tym momencie poczułam, że chcę zrobić wszystko, żeby byli ze mnie do mnie w 100%.
8: Katarzyna Niewiadoma Fini została nową liderką Tour de France. Ma jednak zaledwie 15 sekund przewagi nad Demi Vollering i prawie 40 nad Marlen Reusser. To zwiastuje wielkie emocje jutro na przedostatnim płaskim etapie z Sisterą do Nicei. Liderem Tour de Pologne pozostał Holender Bart Lemmen. Piąty etap z Opola do Kocierza wygrał Szwajcar Jan Christen. Jutro górski etap w Bukowinie Tatrzańskiej, który, jak mówiliśmy w faktach, oznacza duże utrudnienia drogowe na Podhalu. Za niecałe pół godziny rusza trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie przy Rejmonta Wisłę Płock. Do składu Białej Gwiazdy wracają bramkostrzelni napastnik Angel Rodado i pomocnik Julius Ertaler.
10: Wiemy o tym, że i Julius i Roda to są piłkarze przede wszystkim tacy, którzy potrafią wziąć ciężar gry na siebie w trudnych momentach. Piłkarze, którzy pod względem umiejętności piłkarskich są na bardzo wysokim poziomie.
8: Mówił trener Wisły Kraków, Mariusz Job. Pierwszy gwizdek o 20:30, a w niedzielę w Ekstraklasie ostatecznie odbędą się mecze Pucharowiczów. Lecha z Piastem i Jagiellonii z Widzewem. Białostoczanie przełożyli za to spotkanie czwartej kolejki z Pogonią Szczecin.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie

0: zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Zarzuty dla 30-letniego mężczyzny, który w Poznaniu miał molestować niepełnoletnią dziewczynę. W faktach także kolejne ostrzeżenie dla kierowców, tym razem z Krajowej 94 na Podkarpaciu. Zajrzymy też w głąb nocnego nieba, a także na boiska ekstraklasy. W faktach sportowych o pojedynku Wisły Kraków i Wisły Płock. Są zarzuty dla 30-letniego mieszkańca Poznania, podejrzanego o popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym na jednej z miejskich plaż. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, jakie są ustalenia śledczych w tej sprawie?
2: Według relacji zgłaszającej, 30-latek miał na plaży przy Jeziorze Strzeszyńskim zaczepiać dzieci oraz popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym względem jednej z nastolatek. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia małoletniej do innej czynności seksualnej. Wczoraj został przesłuchany przez prokuratora. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji i całkowity zakaz zbliżania i kontaktowania się z nastolatką.
3: Przesłuchany 6 sierpnia tego roku w charakterze podejrzanego Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
2: Powiedział mi prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia.
1: Utrudnienia na Krajowej 94 na Podkarpaciu. W Mirocinie między Przeworskiem a Jarosławiem dachowało auto osobowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Przeworska. Prezydent USA Donald Trump wściekły na sąd apelacyjny, który nakazał wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Sędziowie uznali, że ten projekt powinien najpierw zatwierdzić Kongres. Nie znamy żadnego przypadku w historii Ameryki, w którym prezydent jednostronnie i wykorzystując pieniądze zebrane prywatnie, zburzył znaczące części Białego Domu, których budowę zatwierdził Kongres, a za które zapłacili amerykańscy podatnicy. Aż do teraz. Tak argumentowali swoją decyzję sędziowie. Trump oświadczył, że natychmiast zwróci się do Sądu Najwyższego, by w całości odrzucił to orzeczenie. Słuchacie faktów w RMF FM, a w nich o panice, jaka wybuchła w znanych atlantyckich kurortach Francji. Powodem tej paniki jest inwazja żeglarzy portugalskich. Nie chodzi o marynarzy z Półwyspu Iberyjskiego, ale o kolonie toksycznych organizmów przypominających meduzy. O szczegółach nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Władze Akwitanii francuskiego kraju Basków ogłosiły zamknięcie wielu plaż lub w przypadku innych nałożenie na opalających się wczasowiczów zakazu kąpania się w Atlantyku, między innymi w okolicy tak znanych kurortów jak Saint-Jean-de-Luz czy Suston. Powodem jest szczególnie w rejonie granicy z Hiszpanią istna plaga żeglarzy portugalskich, czyli unoszących się na falach oceanu kolonii organizmów składających się z lekko fioletowego pęcherza oraz parzydełek, których długość może według specjalistów sięgać czasami aż 30 metrów. Władze ostrzegają turystów, że nawet wyrzucone przez falę na brzeg i martwe od kilku dni kolonie organizmów mogą, jeżeli się ich dotknie, powodować bardzo poważne poparzenia.
5: Lato z RMF FM.
1: Po raz ostatni zaglądamy do Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, bohatera naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na niebie szukaliśmy już Perseidów, czyli sierpniowych spadających gwiazd. Co jeszcze może przykuć nasz wzrok, kiedy popatrzymy przez teleskop?
6: Z takich bardziej atrakcyjnych obiektów, no jest teraz trójkąt letni i przebiegająca przez niego Drogę Mleczną. To znaczy, na Drogę Mleczną warto spojrzeć, bo żeby się przekonać, że ona składa się z gwiazd. Zamiast tej poświaty, którą widzimy na niebie oczami, przez teleskop widzimy mnóstwo gwiazdek stosunkowo blisko siebie. To właśnie po raz pierwszy zobaczył Galileusz przez swoją lunetę. Natomiast w trójkącie letnim tworzą go trzy gwiazdy: Vega, Deneb i Altair.
1: Mówił astronom Andrzej Pilski, z którym rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Z gwiazd przenosimy się teraz do świata sportu. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Przy Reymonta w Krakowie ruszyła trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy i po ponad pół godzinie gry mamy już remis 1-1. Dwa przełamania napastników. Dla Wisły Kraków strzelił Angel Rodado, dla Wisły Płock Said Hamulicz. Obaj trafili w tym sezonie do siatki po raz pierwszy. Najlepszy piłkarz mundialu coraz bliżej Barcelony. Nieoficjalnie Rodri ma zamienić Manchester City na stolicę Katalonii. W wieczornych faktach sportowych Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
8: Tak jest, dobry wieczór.
7: Wojtku, Jacku, ile ma zapłacić Barca za Rodrygo?
8: Około 60 milionów euro, donoszą media w Hiszpanii, które mocno żyją tym transferem. Agent piłkarza poinformował już nawet, że ten miał dojść do porozumienia z klubem z Katalonii w sprawie warunków kontraktu. Do ustalenia pozostają więc warunki transferu między Manchesterem City a Barceloną. Rodri, który mimo wcześniejszych rozmów z Realem odrzucił ofertę królewskich, ma zarabiać w dumie Katalonii około 30 milionów euro za sezon.
7: Czekamy na oficjalne potwierdzenie, a teraz tenis i turniej ATP w Montrealu. Hubert Hurkacz lada chwila powinien rozpocząć mecz trzeciej rundy z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem. Prawdopodobnie jutro spotkanie Igi Świątek z Martą Kostiuk o ćwierćfinał turnieju w Toronto. A w turnieju WTA w Warszawie Weronika Falkowska, grająca w parze z Amerykanką Alaną Smith, wygrała zawody deblistek, pokonując polski duet Martyna Kubka, Alicja Rosolska. Tym meczem 40-letnia Rosolska zakończyła sportową karierę. Duże osłabienie kadry naszych siatkarek. Przez kontuzję podstawowa przyjmująca Martyna Łukasik nie wystąpi na Mistrzostwach Europy. Impreza rozpocznie się 21 sierpnia i odbędzie się w 4 krajach: Turcji, Czechach oraz Szwecji i Azerbejdżanie.

0: Zbliża się 22, w studiu Faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe fakty.
1: A zaczynamy od Kamiennej Góry i poszukiwań osoby, która zaatakowała i poważnie zraniła 15-letniego chłopca. Trafił on do szpitala. Później o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej odkryto kolejne szczątki ponad 50 osób. W faktach sportowych z kolei sprawdzimy, jak Hubert Hurkacz radzi sobie w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Kanadzie. Policja poszukuje osoby, która w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku zaatakowała 15-letniego chłopca i raniła go ostrym narzędziem. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co wiadomo na temat tego ataku?
2: Do zdarzenia doszło przy ulicy Księcia Bolka. W pobliżu odbywa się właśnie Zale Fest. To jedna z głównych atrakcji tegorocznych Dni Kamiennej Góry. Kto ugodził chłopca, na razie nie wiadomo, powiedziała RMF FM oficer prasowa policji w Kamiennej Górze, aspirant Katarzyna Trzepak.
3: Ten młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny. Natomiast policjanci z Kamiennej Góry prowadzą na miejscu czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia, a także oczywiście doprowadzenie do zatrzymania podejrzanego lub podejrzanych o ten czyn.
2: Obława jest trudna, bo w rejonie zdarzenia znajduje się bardzo dużo osób. Policja apeluje o ostrożność, zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.
1: Na Wołyniu odkryto szczątki ponad 50 osób, w tym 26 dzieci, poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. To efekt prac ekshumacyjnych prowadzonych w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku doszło do zbrodni na Polakach. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co wiadomo o najnowszych odkryciach?
4: W Woli Ostrowieckiej ekshumowano szczątki 48 osób, połowa z nich to dzieci. Większość najmłodszych ofiar miała mniej niż 12 lat, a najmłodsza zaledwie kilka miesięcy. Mogiła znajdowała się na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Na wielu czaszkach widoczne były ślady obrażeń tylnej części głowy. Kolejną mogiłę odkryto w Ostrówkach. Tam odnaleziono szczątki 6 osób, w tym 2 dzieci i 2 kobiet. Na kościach widoczne były ślady ran postrzałowych. Ze szczątków pobrano materiały DNA. Ma to pomóc w identyfikacji ofiar. Historycy szacują, że do odnalezienia pozostaje jeszcze około 300 osób. Poszukiwania prowadzone są w kolejnych miejscach, między innymi na tak zwanym Trupim Polu, jednak na razie nie przyniosły kolejnych odkryć. Uroczystości pochówku odnalezionych ofiar odbędą się 30 sierpnia w specjalnej kwaterze na cmentarzu w Ostrówkach.
1: Wołodymyr Zełański dziękuje Senatowi Stanów Zjednoczonych za przyjęcie zdecydowaną większością głosów ustawy o sankcjach na Rosję i Iran. Negocjacje na temat tej inicjatywy trwały 1,5 roku. Ustawę nazwano na cześć jej współautora, senatora Lindsey'a Grahama, który zmarł w lipcu. Teraz dokument trafi pod głosowanie Izby Reprezentantów.
5: Fakty prosto z kina w RMF FM.
1: Vincent Cassel, buntownik francuskiego kina, który podbił Hollywood, zagrał jedną z głównych ról w Historiach równoległych. Film powstał z inspiracji dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego. Aktor znany z ról silnych, agresywnych bohaterów, tym razem gra zupełnie inną postać.
6: Zawsze lubiłam grać tym, co mam, ale też tym, czego mi brakuje. Kiedy jest się młodym, próbuje się wyglądać na starszego. Kiedy jest się starszym, robi się odwrotnie. Poza tym nadal dostaję bardzo różne propozycje. Ostatnio grałem umierającego starca, potwora. Ja lubię się tym bawić, nie odbieram tego osobiście. Mam do tego zdrowy dystans, chociaż przyznam, że kiedy ostatnio zaproponowano mi rolę wymagającą szybkiego biegania i ciągłych scen walki, pomyślałem sobie, no dziękuję bardzo. Jak długo jeszcze?
1: O fascynacji dekalogiem, byciu wiecznie obserwowanym i o pelerynie Batmana aktor opowiedział w wywiadzie Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. A Historie równoległe w kinach już za tydzień.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie już wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Hubert Hurkacz świetnie rozpoczął spotkanie trzeciej rundy tenisowego turnieju w Montrealu. Polak wygrał pierwszego seta z Holendrem Botikiem van de Schanschulpem 6-3. Trwa druga partia, w której Hubi prowadzi 3-2 i ma już na koncie przełamanie. Wisła Kraków prowadzi z Wisłą Płock 2-1 w spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Biała Gwiazda może liczyć na hiszpańskich napastników. Najpierw do siatki trafił Angel Rodado, potem Jordi Sanchez, który z 4 golami jest na czele klasyfikacji strzelców. Dla nafciarzy strzelił Bosz. Kraśniak, Said Hamulicz. Przy Rejmonta teraz minuta 76. W pierwszej lidze trwa spotkanie Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów i mamy remis 1-1. Polska zorganizuje tegoroczne i przyszłoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce. Turniej odbędzie się w trzech miastach Śląska i Zagłębia, w Katowicach, Sosnowcu i Częstochowie. Na pewno weźmie w nim udział mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Środkowy Mateusz Bieniek cieszy się, że tym razem nie trzeba jechać aż do Brazylii.
8: Odejdzie nam daleka podróż, już nauczeni doświadczenia z tamtego roku, gdzie ta podróż sporo nas kosztowała, to teraz gramy u siebie w kraju, więc naprawdę to jest fenomenalna wiadomość. A gra wiadomo przy naszych kibicach to jest coś szczególnego.
7: Tegoroczne klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w połowie grudnia. Duńczycy uzupełnili stawkę finalistów drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Wygrali dzisiaj półfinał w Rydze i pod koniec sierpnia powalczą o zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Warszawie z Polską, Australią i Wielką Brytanią. Jutro w Rydze żużlowa Grand Prix Łotwy i kolejna odsłona walki o tytuł indywidualnego Mistrza Świata.
9: Radio RMF 24.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na S8 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W Faktach także Kraków, który ma kolejnego kandydata na prezydenta. A tym, którzy planują weekendową wycieczkę w góry, podpowiadamy, jak dobrze się przygotować. Tak, aby nie zaskoczyła Was pogoda. Kierowcy, są utrudnienia na trasie S8 na Mazowszu, na odcinku między węzłami Niegów, Trojanem. Samochód osobowy wypadł tam z drogi, zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Nie ma na szczęście informacji o poszkodowanych. Policjanci prowadzą czynności z dwoma zatrzymanymi 16-latkami w sprawie wczorajszego brutalnego ataku na 15-letniego chłopca w Kamiennej Górze.
2: Po godzinie 19 policjanci w Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że przy budynku przy ulicy Księcia Bolka I miało dojść do zranienia nożem 15-letniego mężczyzny. Ten młody człowiek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielana jest mu pomoc medyczna. Jego stan określany jest jako poważny.
1: Informuje młodsza aspirant Katarzyna Trzepak, rzecznik policji w Kamiennej Górze. 3000 beczek z nielegalnymi odpadami czekają na utylizację w Wołominie na Mazowszu. Wciąż nie wiadomo jednak, skąd władze samorządowe wezmą pieniądze na likwidację tego składowiska. Sygnały o tym miejscu dostaliśmy od Was na gorącą linię RMF FM. W Wołominie był nasz reporter Michał Dobrołowicz, który sprawdzał, co dalej może się wydarzyć w tej sprawie.
3: Po weekendzie wznowione mają być rozmowy z Ministerstwem Finansów. Właśnie do tego resortu trafił wniosek wojewody mazowieckiego o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na zabezpieczenie i na utylizację setek pojemników typu Mauser z chemikaliami w Wołominie. To potwierdza Marcin Podgórski z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.
4: Równolegle szukamy środków finansowych, żeby jak najszybciej móc rzetelnie to zadanie wykonać.
3: Czas ma tu duże znaczenie, bo każdy dzień wywołuje obawy wśród mieszkańców Wołomina.
5: Z tego, co słyszę, to jest to niebezpieczne bardzo dla środowiska i niewiele się z tym robi. Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
3: Wieczorem dostałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu w sprawie składowiska w Wołominie. Wynika z niej, że przygotowany jest projekt uchwały Rady Ministrów, aby przekazać w tym roku na usunięcie części odpadów 20 milionów złotych. Szacowany koszt usunięcia wszystkich beczek z chemikaliami jest nawet 10 razy większy.
1: Koalicja rządowa punktuje polityczny plan Prawa i Sprawiedliwości. Partia, przypominamy, chce deportacji Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Z ust moich rozmówców padają oskarżenia, że PiS całkowicie zmienił narrację wobec Ukrainy i Ukraińców. Jak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, wszystko po to, aby uzyskać nowych wyborców.
7: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskie. Idiotycznym populizmem.
6: PiS chce dziś konkurować z konfederacjami. Usłyszałem z kolei od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
8: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
6: Wśród pomysłów PiSu dotyczących polityki migracyjnej jest także zapis, który mówi, że jeśli cudzoziemiec złamie prawo, popełni wykroczenie lub nie dochowa obowiązków administracyjnych, będzie deportowany.
9: Tym żyje Kraków.
1: Łukasz Gibała, krakowski radny, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Będzie po raz czwarty już ubiegał się o ten urząd. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali z tej funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Planujecie weekendowy wyjazd w góry? Weźcie pod uwagę prognozę pogody.
10: Temperatury będą wysokie, możliwość wypiętrzania się burz, także trzeba na to zwracać uwagę przed wyjściem. Oczywiście zapoznajemy się z prognozami pogody, które są dostępne na stronach internetowych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W miarę wczesne wychodzenie, rano pogoda jest bardziej stabilna, później może się dość dynamicznie zmieniać. Duże ilości napojów izotonicznych, żeby zapobiec odwodnieniu, nawet jak temperatura jest nieco niższa, nie są to jakieś bardzo wysokie temperatury, to w górach człowiek odwadnia się szybciej.
1: Zwraca uwagę ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. A kolejne fakty RMF FM punktualnie o pierwszej. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Tak brzmi nocą radio RMF 24.
1: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

0: To już prawie godzina pierwsza, więc czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Waszyngton zaostrza kurs wobec Moskwy. Senat poparł ustawę sankcyjną przewidującą nawet 100% cła na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu. Kolejne odkrycia na Wołyniu. Podczas ekshumacji odnaleziono szczątki 55 osób. Policja bada okoliczności dramatu na jeziorze Sexty. Podczas burzy przed weekendem do wody wpadło tam ponad 30 osób. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykański Senat zdecydował większością głosów poparł ustawę nazwaną od nazwiska jej współautora, zmarłego niedawno senatora Lindsey'a Grahama. Przewiduje ona m.in. możliwość nałożenia nawet 100% ceł na największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu, w tym Chiny i Indie. Sankcje mają też objąć Władimira Putina, rosyjskich oligarchów i sektor finansowy. Zadowolenie z decyzji Senatu wyraziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Projekt musi jeszcze zatwierdzić Izba Reprezentantów. Szczątki 55 osób, wśród nich 26 dzieci, a także przedmioty osobiste ofiar rzezi odnaleziono w wyniku prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowicka na Wołyniu. Te informacje przekazuje Instytut Pamięci Narodowej. A w faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Na terenie dawnego gospodarstwa w Woli Ostrowieckiej, gdzie w przeszłości były już prowadzone ekshumacje, badacze odnaleźli szczątki 48 osób. Połowa z nich to dzieci. Jak wskazuje IPN, większość z nich poniżej 12 roku życia. Większość odnalezionych szkieletów miała obrażenia głowy. Z kolei we wsi Ostrówki odkryto 6 ciał. Wiek oraz płeć ofiar są zbieżne z relacjami o zamordowaniu jednej z rodzin przez ukraińskich nacjonalistów. Badacze zauważyli postrzałowe rany na czaszkach. Szczątki odnalezionych ofiar zostaną pochowane za 3 tygodnie, 30 sierpnia, w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Nadal nie są znane miejsca pochówku ponad 300 osób. Eksperci przeprowadzili poszukiwania na kolejnym obszarze, tak zwanym trupim polu. Te prace nie przyniosły rezultatów.
0: Policja bada okoliczności dramatu w czasie nagłej zmiany pogody na jeziorze Sexty na Mazurach. W czwartek, przypomnijmy, podczas burzy wywróciło się tam kilka łodzi. Do wody wpadło ponad 30 osób. Większość to nastoletni uczestnicy obozu żeglarskiego. Do szpitala trafiła jedna osoba.
2: W sprawie tego zdarzenia wszczęte zostały czynności pod kątem artykułu 160 Kodeksu Karnego, a więc sprawdzenia, czy w tym przypadku doszło ze strony organizatorów i opiekunów do narażenia uczestników obozu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowie. Jest to przestępstwo, które w tym przypadku zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Informował podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Już 12 sierpnia świat czeka jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych dekady. Całkowite zaćmienie Słońca. Dzień Księżyca przemknie przez Arktykę, Grenlandię, Islandię i dotrze nad Europę. Największe emocje czekają mieszkańców północnej Hiszpanii, gdzie na ponad 2 minuty dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. W wielu miejscach zakryte zostanie ponad 80% tarczy słonecznej. O szczegółach mówił naszemu reporterowi doktor inżynier Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Będziemy mieli okazję być świadkami jednego z najciekawszych zjawisk astronomicznych, jakie można doświadczyć na Ziemi, a konkretnie zaćmienia Słońca. Część Europejczyków będzie pobłogosławiona zaćmieniem całkowitym, u nas w Polsce skończy się jedynie zaćmieniem częściowym, a to dlatego, że taka, a nie inna jest geometria naszego Układu Słonecznego. Na czym polega zaćmienie Słońca? Wiadomo, że Ziemia obiega Słońce po orbicie, natomiast Księżyc krąży wokół Ziemi. I raz na miesiąc Księżyc staje się przesłaniać nam Słońce na swej drodze. Ziemia się powinna kręcić z zachodu na wschód, czyli w ten sposób, i Księżyc zasłania nam Słońce. O, w tej chwili na Ziemi powinniśmy widzieć zaćmienie, jeżeli tylko jesteśmy w cieniu geometrycznym tego Księżyca na powierzchni Ziemi. Ale jak wiemy, co miesiąc zaćmienia nie ma. Dlaczego? No dlatego, że orbita Księżyca, jak sobie krąży wokół Ziemi, nie jest w tej samej płaszczyźnie, co Ziemia i Słońce na swojej orbicie wokół niego. Ta płaszczyzna jest pochylona o około 5 stopni. I dlatego zazwyczaj w nowiu, kiedy Księżyc jest pomiędzy Słońcem a Ziemią, jest za wysoko. Cień leci nad Ziemią. Albo, jeżeli to będzie po drugiej stronie, jest za nisko i wtedy cień leci z drugiej strony. Musi być Księżyc w pobliżu jednego z tych dwóch punktów, które są na przecięciu tej orbity Księżyca wokół Ziemi i orbity Ziemi wokół Słońca. Nazywamy je węzłami. Wstępujący jak Księżyc idzie w górę, albo wstępujący jak idzie w dół. No i dlatego nie mamy zaćmienia Słońca za każdym razem, kiedy mamy NUF. Natomiast te okresy obiegu mają swoje wspólne wielokrotności, jak w szkole podstawowej jeszcze do dzisiaj się chyba oblicza. I taką wspólną wielokrotnością dla miesiąca, który liczymy dla faz Księżyca, czyli miesiąca synodycznego, i drugiego miesiąca, w którym Księżyc znajduje się w jednym i z powrotem w tym samym węźle orbity, miesiąc smoczy, to się składa co 18 lat. No i wtedy mamy podobne zaćmienie. Ale nic nie jest idealnie zgrane, więc to zaćmienie tak się troszkę przesuwa. Nie musimy na szczęście czekać co 18 lat na zaćmienia, ponieważ mamy różne takie cykle. I tak ostatnio w 2015 mieliśmy częściowe zaćmienie Słońca w Polsce. Obserwowaliśmy je tutaj też na AGH, pamiętam. Teraz będziemy mieli okazję znowu do częściowego zaćmienia Słońca, które gdzie indziej będzie całkowite. Następne całkowite zaćmienie w Polsce będzie dopiero w XXI wieku, bo to będzie 2134 czy 5 rok, aczkolwiek tutaj w Krakowie będzie można je obserwować. Szybciej będziemy mieli okazję do zobaczenia zaćmienia obrączkowego i to będzie 2075 rok przed nami. A czym się różnią te zaćmienia? Ano, nie tylko orbita Księżyca jest pochylona względem orbity Ziemi wokół Słońca, ale jeszcze nie jest idealnym okręgiem, a elipsą. Czasami Księżyc jest troszkę bliżej Ziemi, czasami troszkę dalej. Stąd mamy nawet w języku codziennym perygeum, apogeum. Coś ma swoje apogeum, czyli jest najbardziej rozdmuchane, najdalej od czegoś. Jak jest pery, to jest najbliżej Ziemi, jak jest apo, to jest najdalej. I tak samo Ziemia kręci się wokół Słońca, raz jest bliżej, raz jest dalej. I to jest różnica rzędu 2 milionów kilometrów w stosunku do 150 milionów kilometrów średnicy, czyli niewiele. Ale co to ma do zaćmień? Jeżeli Księżyc jest najbliżej Ziemi, a Ziemia najdalej od Słońca, to wtedy Słońce na niebie jest troszkę mniejsze niż zazwyczaj, a Księżyc troszkę większy niż zazwyczaj. I na pewno będzie zaćmienie całkowite. Jeżeli będzie odwrotnie, tak się zdarzy, że akurat w trakcie zaćmienia Księżyc jest najdalej od Ziemi, czyli jest najmniejszy na niebie, a Ziemia będzie najbliżej Słońca, ono będzie największe, to Księżyc nie wystarczy do zakrycia całej tarczy. I wtedy mamy zaćmienie obrączkowe. I to jest chyba ewenement w Układzie Słonecznym, bo zaćmienia częściowe czy całkowite zdarzają się w układach satelitów Saturna, Jowisza, Neptuna, Urana jak najbardziej. Chociaż tam nie ma powierzchni, na której człowiek by mógł być, żeby to obserwować. Ale do zaćmienia obrączkowego już nie jest tak łatwo. Księżyc oddala się od nas w tempie 4 cm w rok, mniej więcej, a zatem kiedyś będzie tak daleko, że będzie za mały, żeby zakrywać całe Słońce. I nie będzie już możliwych do obserwacji całkowitych zaćmień Słońca, jedynie obrączkowe. No ale to nastąpi za jakieś 600 do 700 milionów lat, więc my się nie musimy tym przejmować. Co ciekawe, w drugą stronę, jeżeli popatrzymy i cofniemy się jakieś 600-700 milionów lat, to okaże się, że Księżyc był bliżej Ziemi, a zatem był zawsze większy niż Słońce i nie było zaćmień obrączkowych, jedynie całkowite i częściowe, jeżeli jesteśmy nie dokładnie na linii łączącej Księżyc, Słońce i Ziemię, tylko gdzieś obok. No myślę, że tyle o fizyce tego zjawiska wystarczy, natomiast każdy może się nim zachwycać, naukowcy tym bardziej. Niektórzy mówią, że poznanie matematycznej strony niweluje nam piękno opisu przyrody, przeciwnie, moim zdaniem jeszcze bardziej podnosi na wyższy poziom zrozumienie. W każdym razie w całkowitym zaćmieniu Słońca mamy odcięcie promieniowania słonecznego na powierzchni Ziemi. Zapada noc, zaczynają budzić się nocne zwierzęta, kwiaty się zamykają, te nocne się otwierają. Natomiast czuć odczuwalny chłód. Przyroda milknie. Ptaki milkną, udają się do gniazd. Pszczoły zaczynają szukać uli albo siadają na kwiatach, myśląc, że już nastąpił, że już następuje noc. Za chwilę się to kończy. Najdłuższe zaćmienie, jakie może trwać, to jest to kilka minut jedynie całkowite. To aktualne, które będzie miało miejsce w Hiszpanii, to będzie około 1 minuty faza całkowitego zaćmienia. No i przyroda z powrotem budzi się do życia. Naukowcy nie śpią cały czas. To znaczy wykorzystują zaćmienie Słońca do tego, żeby prowadzić obserwacje naukowe. Owszem, mamy dzisiaj możliwości takie, że sobie budujemy koronografy. Dlaczego korono? No właśnie. W trakcie zaćmienia Księżyc zasłania nam tarczę słoneczną, ale wtedy uwidacznia się coś, co normalnie ginie w blasku Słońca, czyli korona słoneczna. Możemy ją obserwować też poza zaćmieniem, jeżeli sobie w teleskopie ustawimy odpowiednią przesłonę, która nam zasłoni Słońce. Ale niestety, ta przesłona jest blisko urządzenia, które rejestruje światło i dyfrakcja powoduje, że część tego obrazu jest nie do użycia, w ogóle rozmyta. Więc nadal zaćmienie to naturalne zjawisko. Ta przesłona, jaką jest Księżyc 380 tysięcy kilometrów od nas, jest niezastąpionym narzędziem do badania korony słonecznej. A ta jest ciekawa, bo tajemnicza. Wiemy, że wewnątrz Słońca jest 15 milionów stopni Celsjusza, że na powierzchni jest około 6 tysięcy, a korona, zamiast być chłodniejsza niż te 6 tysięcy stopni, zaczyna się ogrzewać z powrotem do 1,2 miliona stopni. I to nadal jest dla naukowców ciekawostką do rozgryzienia. Są oczywiście różne teorie testowane, a mamy nadzieję, że kolejne zaćmienia nam w tym pomogą. Zaćmienie przyczyniło się też do gloryfikacji ogólnej teorii względności Einsteina. Na początkach XX wieku, w 1919 roku, dwie wyprawy naukowe dla obserwacji całkowitego zaćmienia zostały wysłane, żeby potwierdzić albo też zaprzeczyć przewidywaniom ogólnej teorii względności. Bo mówiła ona, że Słońce będzie zakrzywiało wokół siebie tor ruchu światła od odległych gwiazd. Czyli można by powiedzieć, że w trakcie zaćmienia, kiedy nie widać Słońca na niebie, pojawiają się gwiazdy wokół niego, to normalnie gwiazdka, która powinna być za Słońcem niewidoczna, to jednak przez to, że promień zostaje ugięty, będzie widoczna w innym miejscu na niebie. Zrobiono takie zdjęcia, przeprowadzono pomiary i potwierdzono stuprocentową zgodność ich z ogólną teorią względności Einsteina, która nie jest zbyt na co dzień, przynajmniej wtedy, nie była spotykana. No bo dzisiaj każdy z nas prawie korzysta chyba z GPS-u, który korzysta z poprawek ogólnej teorii względności. Jeżeli ktoś szykuje się na obserwację takiego zaćmienia, to zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Ono będzie się działo tuż przed zachodem Słońca. Mamy chęć patrzenia na to Słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane itd.? Albo nie patrzenie na Słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu? Ano dlatego, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę. Słońce jak zachodzi, owszem, nie jest już tak jasne, ale jest czerwone. Czerwone Słońce, ono cały czas grzeje i możemy sobie uszkodzić siatkówkę oka, nie wiedząc nawet o tym, za długo na nie patrząc. Czyli konkludując, nigdy nie patrzymy na Słońce bezpośrednio, zawsze stosujemy ochronę. Na przykład w takich okularach odpowiednie filtry.
0: Ostrzegał dr inżynier Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. A rozmawiał z nim nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

To już niemal godzina druga, czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernigowski. Dobry wieczór, zapraszam. Cieśnina Ormus może zostać otwarta. USA spodziewają się porozumienia Iranu z Omanem. Czy Przemysław Czarnek będzie premierem realizującym prezydencki program rozwoju w parlamencie? Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy ma co do tego pewne wątpliwości. Tatry dla najmłodszych? Niektórzy rodzice nie boją się wyzwań. Nasz reporter na szlaku spotkał nawet 5-letniego turystę. Czy szykuje się przełom w sprawie cieśniny Ormus? Stany Zjednoczone spodziewają się wkrótce porozumienia Iranu i